0: Ruska Siedlce.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodziak.

0: by poznać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?

0: Olga Siedlce.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać.

0: Reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: I świeże owoce i warzywa też mam. Teraz winogrono jasne, aż 53% taniej. Tylko 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 12,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Witaj. Tak, tak, do ciebie mówię. Nie oglądaj się. Twoja przyszłość zależy tylko od ciebie. Masz 18, 30, 50 lat? Na naukę nigdy nie jest za późno. Zaoczne liceum i szkoły policjalne TWP. Nie musisz mieć matury, by ukończyć administrację, PHP, opiekuna medycznego czy inny kierunek. Szkoły całkowicie bezpłatne. A może kurs maturalny, rolniczy, BHP? Skończ dobrą szkołę, zdaj maturę i egzaminy zawodowe. Z TWP zmienisz swoje życie, wykształcenie i przyszłe zarobki. TWP Siedlce Sokołowska 37. tvp.siedlce.pl.
5: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
6: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
7: Zastanawiasz się, czy warto podjąć studia? Jedno jest pewne. Na inwestycji w siebie jeszcze nikt nie stracił. Zapisz się i rozpocznij swoją przygodę z Akademią Nauk Stosowanych Mazowia.
8: Oferujemy szeroki wybór kierunków, takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, budownictwo, finanse i rachunkowość oraz psychologia.
7: Rekrutacja wciąż trwa, więc teraz jest idealny czas, aby dołączyć do naszej społeczności akademickiej. Nie zwlekaj dłużej. Akademia Nauk Stosowanych Mazowia prowadzi rekrutację na studia. Szczegóły na www.mazowia.edu.pl.
9: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych, parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 m kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. cichy-nieruchomości.pl. Biuro Sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
10: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
11: Od teraz w Siedlcach czeka na ciebie najnowocześniejszy w regionie butelkomat do szybkiej zbiórki opakowań.
10: Już nie musisz się męczyć z pojedynczymi butelkami czy puszkami. Wsyp cały worek z opakowaniami i odpoczywaj. Automat przyjmie aż do 120 opakowań na minutę.
11: Koniec z pojedynczymi butelkami. Szybkie zwroty tylko tutaj. Odwiedź Park Handlowy Topaz w Siedlcach przy ulicy Warszawskiej 133 i przekonaj się, jak łatwy może być zwrot.
10: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
12: Uwaga Siedlce! Kulinarne Poddasze ma idealny prezent na Dzień Chłopaka, czyli kolację w ciemności z nowym menu. Niesamowite zmysłowe doświadczenie oraz ciekawa zabawa i dużo humoru. Jedyny termin w tym roku to 3 i 4 października. Ruszyły również zapisy na wieczorne warsztaty dla dorosłych. Kulinarne Poddasze zaprasza. Bilety na naszej stronie oraz na kupbilecik.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
2: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
3: Już od poniedziałku polskie pomidory malinowe aż 40% taniej. Tylko 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
14: I po reklamie.

0: Reklama. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
2: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
3: Uwaga Siedlce! Kulinarne Poddasze ma idealny prezent na Dzień Chłopaka, czyli kolację w ciemności z nowym menu. Niesamowite zmysłowe doświadczenie oraz ciekawa zabawa i dużo humoru. Jedyny termin w tym roku to 3 i 4 października. Ruszyły również zapisy na wieczorne warsztaty dla dorosłych. Kulinarne Poddasze zaprasza. Bilety na naszej stronie oraz na kupbilecik.pl.
2: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
1: Od teraz w Siedlcach czeka na Ciebie najnowocześniejszy w regionie butelkomat do szybkiej zbiórki opakowań.
2: Już nie musisz się męczyć z pojedynczymi butelkami czy puszkami. Wsyp cały worek z opakowaniami i odpoczywaj. Automat przyjmie aż do 120 opakowań na minutę.
1: Koniec z pojedynczymi butelkami. Szybkie zwroty tylko tutaj. Odwiedź Park Handlowy Topaz w Siedlcach przy ulicy Warszawskiej 133 i przekonaj się, jak łatwy może być zwrot.
2: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
4: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichej Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych, parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 m kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Teraz kawa Pedros Active 250 gramów, tylko 11,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A kawa Jakobs Kronung 200 gramów, tylko 26,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Uwaga, uwaga! Podajemy komunikat. Teraz możesz już studiować na warszawskiej uczelni w Siedlcach. Siedleckie TWP połączyło siły z uczelnią Korczaka w Warszawie i powstał Instytut w Siedlcach. Studiując w Siedlcach kończysz warszawską uczelnię Korczaka. Nasze atuty: atrakcyjne, czesne, dostęp do stypendiów, ciekawe kierunki, pedagogika, praca socjalna, polityka społeczna i zarządzanie. Podnieś swoje kwalifikacje i zarabiaj więcej. TWP w Siedlcach już od 10 lat prowadzi studia podyplomowe na 40 kierunkach. TWP Sokołowska 37. www.twp.siedlce.pl.

0: wszystko mam.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: I po reklamie.
4: SK Siedlce News.
5: Mika Półbratek, poranny magazyn radia SK Siedlce. Wesprze studentów i doktorantów w rozwijaniu inicjatyw biznesowych. Ruszyła trzecia edycja programu Startup Siedlce. Jest współfinansowany z budżetu samorządu Mazowsza. Mówi Janina Ewa Orzełowska z Zarządu Województwa Mazowieckiego.
6: Zacznijmy od tego, że wspieramy również młodzież, bo mamy też taki program dla młodzieży, młodzież przedsiębiorcza. Chcemy, żeby też młodzież złapała bakcyla przedsiębiorczości, ale również właśnie dzisiaj jesteśmy tutaj ze Wschodnią Izbą Gospodarczą. Realizujemy projekt, który już trwa 3 lata. Co roku nowe środki dla studentów, doktorantów, po to, żeby z jednej strony dać im wsparcie instrumentami, które pozwalają na spojrzenie na przedsiębiorczość jak na łatwość, ale z drugiej strony również są nagrody, więc same pomysły, jakie mają młodzież czy doktoranci, są bardzo ważne, bo to jest taki impuls, ale czasami nie wiadomo, jak się poruszać po tych dużych przepisach i dlatego chcemy dać wsparcie merytoryczne, ale również nagrodzić najlepszy projekt. Po poprzednim razie ja widziałam na przykład w telewizji krajowej, gdzie dziewczyny, które zajmowały się, nie wiem czy Państwo pamiętacie, koty były i one występowały w telewizji, więc ta promocja dalej trwała i myślę, że na pewno sobie świetnie radzą, bo już zostało to odpowiednio nakreślone, rozpropagowane i można wtedy więcej zrobić.
7: Zenon Chodowiec, Wschodnia Izba Gospodarcza, prezes Rady Izby. To już jest trzecia edycja. Jest nam niezmiernie miło, że możemy tę edycję tutaj kontynuować w Siedlcach. Poprzednie edycje zakończyły się moim zdaniem bardzo dużym sukcesem. Było bardzo fajne zainteresowanie młodych ludzi, zespołu, bardzo ciekawe pomysły. No, jak to wpływa tutaj na nasz region? Bez wątpienia bardzo pozytywnie. Dajemy możliwość po pierwsze pozyskania bardzo wartościowej wiedzy, jeśli chodzi o rozwój przedsiębiorstw takich młodych na początku inkubacji, ale też dajemy taką możliwość, że te biznesy możemy robić tutaj właśnie u nas lokalnie, na miejscu, w Siedlcach albo w okolicy. Ten region nasz jest bardzo dobry do rozwoju przedsiębiorczości, jest dobry klimat. No i to też chcemy tym młodym ludziom przekazywać i umożliwiać po prostu taki start tutaj u nas na miejscu. Jeśli chodzi o samą strukturę projektu, to generalnie zasady się nie zmieniły. Myślę, że wartościowo troszeczkę są nagrody większe niż w poprzednich edycjach, natomiast zasady są identyczne, one się sprawdziły. Bardzo fajnie, że również bardzo się zaangażowała druga siedlecka nasza uczelnia, czyli Akademia Mazowia. Także tutaj bardzo szeroko współpracujemy. Myślę, że nie ma sensu zmieniać czegoś, co działa dobrze.
8: Adrian Migoń, prezes Youth Business Poland.
9: Już trzecia edycja. Co w planach? Czy będzie podobnie jak w poprzednich latach?
8: Przede wszystkim cieszymy się na kontynuację programu Startup Siedlce. Obecnie trwa rekrutacja do 20 października. Studenci mogą zgłaszać się do programu. W tym roku oprócz nagród finansowych wartości 20 tysięcy złotych, mentoringu, szkoleń, dodaliśmy też wyjazd na zagraniczną konferencję o wartości 5 tysięcy złotych, więc taki wygrany zespół będzie mógł wyjechać na taką konferencję, poznać lokalnych inwestorów, międzynarodowe startupy. I kolejna rzecz, która też jest zmieniona, to jest wizyta studyjna w Warszawie, w Cambridge Innovation Center, gdzie też studenci, którzy przyjadą, będą mogli poznać lokalne ośrodki innowacji, inwestorów i też zjeść kolację z co-founderami startupów takich właśnie z Warszawy.
9: Czyli program cały czas się rozwija.
8: Ciągle się rozwija. Myślę, że staramy się nie robić 2 razy tego samego programu, tylko co roku coś dokładać, jakąś nową cegiełkę, też słuchać tych uczestników, którzy brali udział w programie, żeby lepiej dopasowywać całą inicjatywę pod potrzeby osób młodych.
9: Czy trudne jest pozyskanie osób, które chciałyby zostać mentorami?
8: Myślę, że firmy są dosyć ochocze do tego, żeby być mentorami. Przede wszystkim też mentorami są praktycy biznesu, czy też osoby, które właśnie założyły własny startup, czy też eksperci branżowi, którzy mają tą wiedzę taką adekwatną dla danego projektu. Natomiast firmy też chętnie się angażują. Cieszymy się też, że tutaj Wschodnia Izba Biznesu jest partnerem lokalnym. Też widzimy, że te firmy tutaj z Siedlec są chętne do prelekcji. Przedsiębiorcy z Izby się angażowali w takie prelekcje, w bycie mentorów, więc widzimy, że też tu jest takie lokalna chęć i zaangażowanie do tego, żeby wspierać właśnie przedsiębiorczość.
9: A jeżeli chodzi o uczestników zeszłorocznych, czy jakieś takie ciekawe projekty się wybijały, czy coś pan zapamiętał?
8: Dokładnie, no myślę, że trójka naszych finalistów tutaj wybiła się i wyróżniła w pewien sposób swoim rozwojem. Teraz jesteśmy właśnie w kontakcie też z nimi, żeby odświeżyć ten kontakt, zobaczyć, co u nich się dzieje. Wysoki Farm to jest Daniel, który z żoną produkują białko z owadów i dostarczają do branży rolniczej. Dalej się rozwijają, pozyskali grant też rozwojowy. Budują też tutaj specjalne pomieszczenia do tego, żeby zwiększyć produkcję, więc widzimy, że część osób rzeczywiście rozwija tą firmę i to nas cieszy, a dla części osób wiadomo, że to też jest po prostu przygoda, rozwój ich kompetencji i nie wszystkim też ten biznes wychodzi, co mówią statystyki. To, co jest natomiast niepokojące, to według ostatniego raportu tworzonego przez PARP przedsiębiorczości Monitor, dokładnej nazwy nie pamiętam, jesteśmy w tyle w statystykach unijnych, jeśli chodzi o zakładanie firmy przez młode osoby, więc to są statystyki alarmujące i dzięki temu też to, że takie programy są inicjowane przez województwo mazowieckie, przez różne agencje, to jesteśmy w stanie wspierać tą przedsiębiorczość i ją promować, ponieważ parę lat temu te statystyki były bardziej pozytywne, a teraz niestety spadają. Więc myślę, że jest też potrzeba właśnie organizacji tego typu programów i też dawania tego wsparcia. Jeśli chodzi o naukę, to myślę, że problem jest głębiej zakorzeniony. On jest zakorzeniony ogólnie w podejściu do szkolnictwa i też tutaj doktorów czy profesury, gdzie nagradza się tak naprawdę publikacje, a nie komercjalizację. Więc naturalnie naukowcy nie mają interesu w tym, żeby komercjalizować swoje rozwiązania. Nie to jest punktowane, więc pracujemy też i z ministerstwami, i z PARP-em, żeby zmieniać to podejście odgórnie. Natomiast mamy genialnych inżynierów, naukowców w Polsce, którzy tworzą świetne, skalowalne projekty, między innymi ISAI, tworzony przez Rafała Modrzewskiego, był prezentowany w Komisji Europejskiej przez Urszulę von der Leyen jako przykład takiej innowacji z Polski, która jest tym tak zwanym unicornem i skaluje się na cały świat. Pozyskali bardzo dużo wielomiliardowe już finansowanie, tworzą satelity i to jest właśnie przykład tego, co tak jakby przedsiębiorca z naukowcem są w stanie zbudować, jeśli chodzi o firmę, która narodziła się w Polsce.
9: Może jeszcze coś o tym Startup Camp. Jak to w ogóle wygląda?
8: Przed nami dwa Startup Campy, które prowadzimy w początkowej fazie projektów. Jeden na Uniwersytecie Siedleckim, drugi na Akademii Nauk Stosowanych Mazowia. Będą to parogodzinne spotkania z przedsiębiorcami, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, ale też taki warsztat rozwojowy, gdzie studenci mogą przyjść, dowiedzieć się więcej o tym, jak rozwijać własną firmę. I po tym Startup Campie mogą też się zgłaszać właśnie do udziału w programie. Można też zgłaszać się oczywiście bez tego udziału, ale też to jest taki aspekt trochę edukacyjny dla tych osób, żeby wiedzieli, czy ten program jest dla mnie, czy ja chcę rozwijać własną firmę i nakreślić taką wstępną koncepcję biznesową. I oba takie Startup Campy odbędą się w październiku.
0: Aleksandra Szwed, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. To są projekty, które mają być w zespołach realizowane. W pierwszym etapie, czyli w tej preinkubacji, mogą przyjść wszyscy, kwalifikuje się 20 osób i tworzą zespoły. Te zespoły pracują równolegle. Także nie ma czegoś takiego, że w tym samym czasie wszyscy robią to samo. Mentorzy, wsparcie, nie wiem, tych, którzy mają dany zespół projektowy wesprzeć, pracują tak, jak dany zespół potrzebuje. Niektórzy bardziej intensywnie, niektórzy mniej intensywnie, w zależności od tego, jak potrzebują. Ale też myślę, że dopasowują bardzo dobrze terminy do właśnie sesji, do zajęć, tak żeby to nie kolidowało z nauką, no bo wiadomo, że studenci, doktoranci mają też inne obowiązki. Natomiast 5 zespołów przejdzie do drugiego etapu, czyli do tej takiej już inkubacji, no i wtedy jest dosyć bardziej intensywna praca. Natomiast myślę, że nikogo to nie przerasta, bo jak widać, powstają super projekty. Często ktoś, kto przychodzi z jakimś pomysłem i projektem, nagle porzuca ten projekt w trakcie, wymyślają coś ciekawszego, łączą się w jakieś inne konfiguracje i wychodzą z super gotowym pomysłem, projektem, wygrywają, a my takich laureatów naszych po całym programie bardzo mocno wspieramy, może nie lansujemy, ale promujemy, staramy się pokazywać też w ogólnopolskich mediach, jakie perełki mamy w subregionach, szczególnie tutaj w subregionie siedleckim.
3: Malina Kaszuba, doktor habilitowana, prorektor do spraw innowacji i współpracy.
9: Co w ogóle dla uczelni oznacza taka współpraca, takie rozwijanie tego programu?
3: No to jest przede wszystkim okazja do tego, żebyśmy mogli pokazać studentom, że poza tym, że kształcimy ich na określonych kierunkach studiów i przekazujemy określoną wiedzę, to jest jeszcze okazja ku temu, żeby oni rozwijali swoje umiejętności praktyczne. Nie tylko z akademikami, ludźmi, którzy, że tak powiem, parają się nauką, ale także z praktykami, bo oczywiście ten element praktyczny w ramach studiów występuje, ale on jest ograniczony siłą rzeczy. Uniwersytet jest uczelnią akademicką, zdecydowana większość kierunków również ma charakter kierunków akademickich, czyli tego elementu praktyki jest tam stosunkowo niewiele. W związku z tym to jest zawsze taki czynnik, który może dodatkowo zachęcić czy to kandydatów na studia w uniwersytecie do tego, aby zdecydować się na związanie się z Uniwersytetem w Siedlcach, bo uniwersytet wychodzi poza swoje mury i rozwija współpracę także na zewnątrz.
9: Jakim okiem uczelnia patrzy na to, że doktoranci mogą brać udział w tego rodzaju programie, bo jednak doktoranci mają trochę mniej czasu niż studenci, muszą prowadzić zajęcia, realizować jakieś własne projekty badawcze. Czy to się nie gryzie?
3: Nie gryzie się, dlatego że studia doktoranckie są w taki sposób zaplanowane, że w istocie tych zajęć doktoranci realizują określoną liczbę w każdym semestrze. Jesteśmy elastyczni, jeżeli chodzi o realizację jakby badań w ramach przygotowywanej dysertacji. Krótko mówiąc, mamy świadomość tego, że wiedza taka teoretyczna, akademicka, żeby móc skutecznie wejść na rynek pracy i realizować swoje przedsięwzięcia, musi być wsparta także wiedzą praktyczną. Zatem, że tak powiem, zupełnie nie widzimy tutaj sprzeczności, ponieważ siłą rzeczy, żeby doktorant mógł się rozwijać, nawet na potrzeby swojej dysertacji, w zależności oczywiście w jakiej dyscyplinie ta dysertacja jest realizowana, to jego rozwój, poszerzanie jego kompetencji również w ramach takich programów jest bardzo pożądane.
10: Beata Danecka, Księżopolska, rektor Akademii Nauk Stosowanych Mazowia.
9: Już drugi rok w programie. Jak to się sprawdziło w roku poprzednim i jakie nadzieje na ten rok?
10: No, powiem szczerze, że ten pierwszy rok chyba nie był taki bardziej... Ale nie byłam w to bezpośrednio zaangażowana, teraz przyjmę nad tym jakąś kuratelę i może to się bardziej rozwinie, w związku z czym rzeczywiście jesteśmy, no, z własnej strony powiem, że jesteśmy bardzo też zainteresowani, mam nadzieję, że zainteresujemy również studentów. Czasami ten potencjał w nich jakiś drzemie i wystarczy faktycznie tylko to w jakiś sposób skrzętnie połączyć. Mam też taką osobistą sugestię, że właściwie od uczelni się tego oczekuje, dlatego że my za każdym razem, kiedy tylko jesteśmy akredytowani pod względem możliwości kształcenia takim czy innym kierunku, jesteśmy pytani wręcz i musimy się wytłumaczyć z z takiego aspektu jak współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Jest tak, że w naturalny sposób uczelnia spełnia oczekiwania lokalnych pracodawców, firm i ich potrzeb i my musimy to wiedzieć, musimy się wzajemnie w tym zakresie, w tym procesie po prostu wspierać, więc to jest, uważam, świetne połączenie, jeszcze mające na uwadze jakiś własny biznes, więc to faktycznie taka już wisienka na torcie, jeśli się pewne rzeczy udadzą. Na pewno jest to jakiś taki inny aspekt życia i żeby dobrze tym zainteresować, trzeba pokazać takie good example i mam nadzieję, że po prostu dowiemy się o tych różnych pozytywnych aspektach i dodatnich jakichś. Ja już w tym momencie mam na uwadze jeden projekt, zgłosiłam tutaj panu prezesowi. Na razie o tym nie powiem, ale być może na kanwie tego, co już się dzieje, może będzie jakiś komponent medyczny, może jakiś pielęgniarski, zobaczymy. Mam nadzieję, że będziemy mogli za jakiś czas wymienić takie pozytywne aspekty tego udziału naszego. Dziękuję ślicznie.
5: Przypominam, że rekrutacja do programu Startup Siedlce trwa do 20 października. Więcej o tym pisaliśmy w naszym portalu.
4: SK Siedlce.
5: W dniach 26 i 27 września w Węgrowie trwa 6. konwent fantastyki. Ze mną organizatorka tego wydarzenia, Monika Eleonora Doktorska z Fundacji Prima Security, która za chwilę powie nam więcej o tym, co zostało zaplanowane na ten weekend i dlaczego warto odwiedzić festiwal.
11: W tym roku jesteśmy w szkole podstawowej numer 2 przy ulicy Kościuszki 16 i proponujemy Państwu dużo ciekawych wydarzeń, atrakcji. Między innymi będzie strefa gier planszowych, strefa azjatycka, strefa gier elektronicznych, warsztaty, prelekcje. Będzie ponad 30 wystawców z asortymentem do wyboru, do koloru, czyli będzie i biżuteria, i kostki do gry, i gry planszowe, i książki, i różnego rodzaju gadżety, naklejki, breloczki i też o różnorodnej tematyce, bo będzie oczywiście tematyka azjatycka, bo strefa azjatycka musi być, ale będzie również, będą i Star Warsi, i Wiedźmin, i różnego rodzaju książki, bo i horrory, i postapo, i romansowe, fantazy, więc tutaj jakby i książki dla dzieci oczywiście. Będzie strefa dziecięca, będzie konkurs cosplay i konkurs piosenki bajkowej. Będą również wioski. Będzie wioska Powrót Bractwa Śródziemia, czyli z tego uniwersum Władcy Pierścieni i będą rodzimowiercy ze strefą słowiańską i wielka atrakcja dla dzieci, ale myślę, że nie tylko, strefa Lego Ninjago.
9: Będzie też gwiazda.
11: Tak, będzie nasz gość specjalny. W tym roku udało nam się zaprosić pana Andrzeja Pilipiuka, który w niedzielę będzie miał dla Państwa prelekcję, a następnie będzie spotkanie autorskie i będzie można dostać autograf. Także jeżeli ktoś ma książki Andrzeja Pilipiuka i jest jego wielbicielem, to zapraszamy serdecznie z książkami. Pan Andrzej Pilipiuk jest wspaniałym człowiekiem i na pewno nikogo nie zostawi bez autografu.
9: Powiedzmy, dlaczego w ogóle warto wziąć udział w konwencie fantastyki i jakie jest zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży tym wydarzeniem? Bo w tym roku odbędzie się po raz pierwszy w szkole, więc przypuszczam, że dzieci i młodzieży będzie bardzo dużo.
11: Zainteresowanie konwentem jest dosyć duże. Dzieci uwielbiają to, co się dzieje, bo naprawdę staramy się, żeby właśnie było dużo takich atrakcji dla dzieci. Nie tylko, że można sobie coś kupić, ale również, żeby dzieciaki mogły wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach, ale oczywiście są i tatuaże brokatowe, i różnego rodzaju quizy, można wygrać naklejki albo cukierki, tak? A wiadomo, że każdy lubi coś wygrać. No mamy różnego rodzaju atrakcje, bo będą w tym roku też harcerze i będą mieli taką strzelnicę, z tego co słyszałam, będzie się strzelało kulkami jakimiś ryżowymi czy czymś takim, nie wiem dokładnie, ale w każdym razie na pewno będzie dosyć ciekawie. Będzie dla dzieciaków również, myślę, samochód taki do rysowania kredą. No, generalnie dzieci lubią.
9: I w tym miejscu warto dodać, że w organizacji tego wydarzenia będzie pomagać młodzież z 7 i 8 klas jako wolontariusze.
11: To właśnie jest też ciekawe. Strefę dziecięcą będą dla dzieci tworzyć trochę dzieci, tak? No bo jednak 7-8 klasa, no to oni się może obruszą, bo oni już nie uważają się za dzieci, no ale dla nas, dorosłych, to oni nadal są dziećmi, tak? Więc jakby, ale potrafią to robić. Świetnie, mamy taką ekipę do malowania twarzy, do tatuaży, robienia bransoletek, bo będą też oczywiście, muszą być bransoletki z koralików i bransoletki z gumeczek. Będą warsztaty plastyczne dla dzieci. mamy takie różne pomysły, które się też już sprawdziły i na naszym konwencie, i na tych konwentach, na które jeździmy, więc na pewno bardzo dużo atrakcji dla dzieci również będzie. I jeżeli będzie taka potrzeba, ponieważ na strefie dziecięcej oprócz wolontariuszy, młodzieży będą również nauczycielki, to będzie można dziecko zostawić, podpisać zgodę, tak, że dziecko zostaje na strefie, na warsztatach, a rodzic może sobie w tym czasie pójść na jakieś swoje warsztaty, czy też sobie pochodzić i po prostu zobaczyć, co wystawcy mają na swoich stoiskach. I teraz tylko zależy od rodziców, bo wiadomo, że nie każde dziecko może przyjść samo na takie wydarzenie, więc tutaj zależy to bardzo od rodziców, czy znajdą czas i zechcą do nas przyjechać, ale co roku jakby ta frekwencja jest coraz większa. I przyjeżdżają do nas też mieszkańcy całego powiatu, ale również przyjeżdża do nas młodzież z Warszawy, dorośli, młodzież z Siedlec, z Warszawy, z Sokołowa Podlaskiego, z Mińska Mazowieckiego. No tak naprawdę całe województwo, tutaj cały dawny region siedlecki jest zainteresowany tym naszym konwentem. Często

0: pracownic w Polsce w XVIII wieku. Będziemy mieć prelekcję o tym, że jest bardzo duże zainteresowanie szukaniem cywilizacji pozaziemskich, tak? I Edwin tutaj będzie dużo mówił na ten temat, ale będziemy mieć też wykłady z astronomii, o gwiazdach, tak? I także tutaj tak naprawdę to nie jest tak, tak samo książki. No, dla jednych horrory to jest typowa fantastyka, a inni na przykład czytają horrory, ale inną fantastyką się nie interesują, tak? Szkoła języka japońskiego, kultura, w ogóle kultura innych krajów, no to nie jest tak do końca fantastyka, bo my przychodząc na festiwal fantastyki możemy poznać różnego rodzaju tradycje, czy poznać na przykład w jaki sposób bawiły się dzieci w Japonii w dawnych czasach, tak? I to nie jest do końca związane z fantastyką, więc tutaj tak naprawdę można, tak jak ja mówiłam cały czas, powtarzam, na naszym festiwalu każdy znajdzie coś dla siebie. Nawet jeżeli ktoś nie interesuje się w ogóle fantastyką, ale może lubi biżuterię, może lubi różne puzderka, może sobie lubi gdzieś coś schować, a może lubi zwierzęta, a w tym roku też będziemy mieć sporo konkursów takich z rozpoznawania na przykład ptaków, czy będzie trzeba znaleźć gdzieś w okolicy na stoisku liska i można dostać nagrodę. Czyli w ogóle będzie też mowa o tym, będzie ekologia, będzie mowa o tym, jak chronić przyrodę, jak się zachowywać w różnych sytuacjach. I festiwale fantastyki to jest takie miejsce, które naprawdę stawia na bezpieczeństwo i na to, żeby każda osoba, która przyjdzie, czuła się swobodnie i czuła się akceptowana. I dla mnie właśnie to było jedną z przyczyn, dlaczego ja chciałam taki konwent zorganizować w Węgrowie. I oczywiście powiem coś, co już powtarzałam wielokrotnie. Bodajże na trzecim, a może nawet na drugim konwencie podszedł do mnie chłopiec i powiedział, proszę pani, to jest najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Dla takich chwil warto robić to, co robię. Dlatego, że młodzież przychodzi do mnie i mówi, proszę pani, dziękujemy. Proszę pani, a kiedy będzie znowu? A proszę pani, a co my możemy jeszcze zrobić? Proszę pani, ja poznałam wspaniałych ludzi. Proszę pani, ja idę teraz do szkoły plastycznej i moja koleżanka, wie pani, ja ją poznałam na konwencie w Lublinie i wie pani, my się spotykamy, teraz będziemy na targach fantastyki razem rozmawiać, bo ona też idzie do szkoły plastycznej. I to jest coś niesamowitego, tak? To jest coś, co po prostu widać, jak te dzieciaki, które czasami nie mają z kim porozmawiać, czasami czują się niezrozumiane, bo może mają inne trochę zainteresowania, bo może właśnie nie wiedzą, jak się do kogoś odezwać, a na konwencie fantastyki jest taka atmosfera, że każdy po prostu czuje się tam dobrze, tak? Że my dbamy bardzo o to, że gdyby, bo wiadomo, no różni ludzie czasami przychodzą, tak? Więc dbamy bardzo o to, żeby zapobiegać, ale bo jest dużo informacji o tym, jak należy się zachować na konwencie. Natomiast też dbamy o to, żeby każda sytuacja była natychmiast rozwiązywana, żeby nie było, żeby nikt nie został bez pomocy, żeby nikt nie został właśnie taki niezauważony. I myślę, że to ja jestem pedagogiem, jestem terapeutą, pracuję od ponad 30 lat, pracowałam w różnych szkołach i dla mnie jakby to, że dzieci, że młodzież mogą poczuć się dobrze, że mogą odnaleźć swoje pasje, że mogą nawiązywać relacje, tak? To jest dla mnie coś niesamowitego i bardzo ważnego. Ja staram się, jestem nauczycielem współorganizującym, więc też pomagam dzieciom z różnymi trudnościami i staram się, żeby te dzieci poczuły się mocne, żeby te dzieci zobaczyły, że są wartościowe, żeby te dzieci zobaczyły, że dla nich też jest miejsce. Więc to jakby ten festiwal, mówię, to jest taka moja droga też, tak? To wszystko, co robię, no to nie dzieje się bez przyczyny. W związku z tym uważam, że naprawdę warto i uważam, że rodzice, nawet jeśli sami nie interesują się fantastyką, nawet jeżeli nie czytają książek i właściwie nie wiedzą, po co mieliby tu przyjść, to jednym z powodów jest właśnie po to, żeby zabrać swoje dzieci i żeby te dzieci mogły doświadczyć naprawdę dobrej atmosfery i takiej akceptacji, takiego podejścia, że słuchajcie, każdy jest wartościowy i to jest właśnie to.
1: Myślę, że mogą nawet znaleźć osoby o podobnych zainteresowaniach z własnej szkoły, o których nie wiedziały, że mają takie same zainteresowania dzięki temu konwentowi.
0: Tak, dokładnie. Dokładnie tak się działo. Tak się działo, jak zaczynałam właśnie te konwenty organizować, to nagle osoby przychodziły i mówią: ojej, proszę pani, ale ona jest chyba z mojej szkoły. I potem ja widziałam, jak na przerwach

0: oni zaczynają się spotykać, zaczynają ze sobą rozmawiać. Potem nawet było tak, że na przykład cała grupa jechała ze mną na kolonie. I też jak byliśmy na koloniach nad morzem kiedyś, to pojechaliśmy sobie jako wycieczkę na targi fantastyki w Gdańsku. Zrobiliśmy tam furorę, bo nagle 40 osób i bilety, w ogóle jakaś grupa przyjechała, więc tam podobno przez krótkofalówki sobie ochroniarze, tacy młodzi wolontariusze mówili: słuchajcie, słuchajcie, grupa przyjechała. I to też było takie niesamowite, ale te dzieciaki właśnie dzięki temu, tak, to się wszystko tak rozwinęło. Ja mam coraz więcej chętnych wolontariuszy, coraz więcej robimy różnych rzeczy, jeździmy na różne wycieczki i to... Oni się zaprzyjaźnili. Wiem, że nawet poza mną, tak, bo jestem osobą dorosłą, więc wiadomo, że młodzież niekoniecznie chce mnie do wszystkiego zapraszać i ja to rozumiem. Natomiast wiem, że nawiązały się przyjaźnie, nawiązały się relacje. I to jest bardzo, bardzo dużo, tak? I na przykład wśród moich wolontariuszy to nie wszyscy są zainteresowani fantastyką, a mimo to też się kolegują. Też pomagają mi, właśnie jeżdżą ze mną na przykład na konwenty, tylko po to, żeby mi pomóc na strefie dziecięcej.
1: I sama atmosfera im odpowiada.
0: Ta sama atmosfera im odpowiada, więc to jest dużo, tak? To jest dużo. Ja po prostu, ja uważam, że konwenty fantastyki to jest jedno właśnie z takich miejsc, gdzie naprawdę warto pozwolić swoim starszym dzieciom, młodzieży pojechać na taki konwent, bo tam jest naprawdę, to mówimy teraz dużo o bezpieczeństwie i konwenty, tak mi się wydaje, no tak, ja też z córką jeździłam przez tyle lat i też jeżdżę teraz, robimy te strefy, tak, robimy te stoiska i tak jak obserwuję, to naprawdę konwenty fantastyki, organizatorzy bardzo dbają o bezpieczeństwo i też jakby te zasady, które obowiązują, na przykład jeżeli ktoś jest w cosplayu, to nie znaczy, że on chce kogoś sprowokować, albo że można do niego podejść i go dotknąć, albo zrobić mu zdjęcie bez pytania, tak? Więc to i ludzie tego naprawdę przestrzegają i też coś, co jest takiego niesamowitego, to jeżeli ktoś na przykład coś gdzieś zostawi, plecak nawet, tak? To w 90% przypadków ten plecak znajdzie się w biurze rzeczy znalezionych taki, jak został zostawiony, z portfelem, z telefonem. Myśmy doświadczyli tego kiedyś na Starfeście w Lublinie, że właśnie dziewczyny zostawiły plecak, myśmy się tam pakowali i nagle, proszę pani, ale nie ma plecaka. Bo ktoś zobaczył, że plecak leży, nikogo wokół nie ma i zaniósł go do biura rzeczy znalezionych, tak? Bo po prostu ludzie nawzajem się sobą opiekują, jakoś tak się wspierają. To jest takie, po prostu to jest takie środowisko, tak? Więc tutaj jakby to też jest ważne.
1: Powiedzmy jeszcze może, gdzie można znaleźć informacje o festiwalu?
0: Informacje o konwencie fantastyki można znaleźć na naszej stronie na Facebooku. Strona to jest i na Instagramie, to jest strona Węgrowski Konwent Fantastyki, a w aplikacji Konwencik będzie już program i będą mapy, jak po prostu będzie wyglądało rozmieszczenie stref. A w tej chwili można już polubić naszą stronę na Facebooku Węgrowski Konwent Fantastyki i tam codziennie stawiamy nowe informacje, tak żeby Państwo wiedzieli, jakie atrakcje na Was czekają. Zapraszam serdecznie do Węgrowa w dniach 26-27 września do Szkoły Podstawowej nr 2 na 6 Węgrowski Konwent Fantastyki. Konwent organizowany jest przez Fundację Prima Security, a głównym organizatorem jestem ja, czyli Monika Eleonora Doktorska. Zapraszamy serdecznie wszystkich, naprawdę wszystkich, nie tylko osoby, które interesują się fantastyką, ale każdego, kto po prostu lubi poznawać, doświadczać i dobrze się bawić. I szczególnie zapraszamy właśnie rodziny, bo to jest dla mnie takie istotne, żeby rodzice zabierali dzieci w miejsca, gdzie można ciekawie spędzić czas i żeby właśnie z dziećmi razem ten czas spędzali.
1: Organizacje 6. Konwentu Fantastyki w Węgrowie wsparły dotacje od Samorządu Województwa Mazowieckiego i Miasta Węgrów.
2: SK Siedlce News.
1: Monika Półbratek, czas na magazyn siedleckiej Eski. Znany polski pisarz Stefan Żeromski w czasach młodości mieszkał na terenie obecnego powiatu siedleckiego. Przez całe życie był związany z różnymi miastami, a dziś usłyszycie więcej o jego związkach z naszym regionem i z Siedlcami, a także o jego związkach w sensie dosłownym, bo życie miłosne pisarza to świetny materiał na film. Więcej opowie nam o nim przewodniczka oddziału PTTK Podlasie w Siedlcach, Natalia Zyśk.
2: SK Siedlce.
3: naszego słynnego polskiego pisarza Stefana Żeromskiego. Trochę kojarzymy ze szkolnej ławy i z lektur szkolnych, czy też jego powieści jak Syzyfowe prace, Przedwiośnie, czy też nowel, które pisał dosyć licznie. Warto też przypomnieć różne miejsca i różne szlaki, z którymi Stefan Żeromski jest związany. Otóż możemy go kojarzyć z różnymi miejscami na terenie całego naszego kraju, nie tylko kraju, bo oczywiście podróżował też za granicę, ale jeżeli chodzi o Polskę, no to możemy go kojarzyć z różnymi zakątkami, począwszy od Kielecczyzny, czyli Gór Świętokrzyskich, gdzie się urodził, gdzie się wychował, gdzie uczęszczał do gimnazjum w Kielcach, poprzez takie miejscowości, przez które później podróżował, w których mieszkał, jak chociażby Warszawa, nasza stolica. Tam również możemy ślady Stefana Żeromskiego odnaleźć, ale także na przykład Zakopane, w którym posiadał, jakby mieszkał i też przez pewien okres był prezydentem tak zwanej Rzeczpospolitej Zakopiańskiej tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Objął tą zaszczytną funkcję, żeby poprowadzić tamtejszą społeczność i żeby umocnić fakt, że Polska odzyskuje niepodległość, ale też na przykład z Nałęczowem, którym posiadał swoją taką letnią chatę wybudowaną w stylu zakopiańskim. Dziś znajduje się tam też muzeum Stefana Żeromskiego, pochowany jest tam jego syn Adam, więc też szczególne miejsce. Ale z kolei na drugim krańcu Polski, na Pomorzu, również mamy ślady Stefana Żeromskiego, bo chociażby w Gdyni Orłowie posiadał swój dom, tam przebywał, tam powstawały jego powieści, jak chociażby słynna powieść Wiatr od morza, która wstrząsnęła ówczesnym światem literackim, bo jak się ukazała, to w Polsce była uznana za jego najbardziej taką spektakularną powieść i została odebrana bardzo, bardzo pozytywnie. Od razu stała się bestsellerem tak zwanym, jakbyśmy dzisiaj to określili. Natomiast na przykład w Niemczech, ponieważ posiadała takie wątki troszeczkę, które mogły być odbierane jako antyniemieckie, została uznana za powieść skandaliczną. Między innymi z tego powodu też się podejrzewa, że Stefan Żeromski nie otrzymał Nagrody Nobla w roku 1924, a otrzymał ją wtedy Władysław Reymont za powieść Chłopi. I tak jakby właśnie ta powieść, do której inspiracją był pobyt nad morzem, spowodował, że prawdopodobnie gdzieś Żeromski, który zawsze w swoich powieściach umieszczał wątki patriotyczne, wątki takie narodowościowe związane z wolnością, z niepodległością, z uczuciem miłości do ojczyzny, to gdzieś właśnie umieszczenie tych wątków w tej powieści troszeczkę go to od tej Nagrody Nobla odciągnęło, a wiemy, że był nominowany aż 4 razy. I właśnie 4 raz w tym roku 1924 i nigdy jej nie otrzymał. Napisał naprawdę wiele wspaniałych powieści, do których można również sięgnąć, żeby sobie odświeżyć, jak on pisał. Ale ja również jako przewodnik zachęcam, żeby sięgnąć właśnie do tych szlaków turystycznych, czyli wszędzie, gdzie będziemy. Nawet w tych miejscowościach, które wymieniłam, warto gdzieś tych wątków Stefana Żeromskiego poszukać. Tym bardziej, że jednym z tych wątków w jego życiorysie są nasze Siedlce oraz najbliższa okolica. Dlatego, że w roku 1889, kiedy Stefan Żeromski był zaledwie 25-letnim młodym mężczyzną, oczywiście ukończył już gimnazjum, miał za sobą już pierwsze debiuty literackie, pisarskie w prasie, czy w Kielcach, czy w Warszawie. Były to drobne publikacje albo tłumaczenia różnych poezji. Natomiast były to jego takie pierwsze kroki literackie. Jako taki młody mężczyzna, troszeczkę jeszcze niepewny tego, w którą stronę rozwinie się jego kariera, w którym kierunku to dokładnie pójdzie. Wiedział, że chce tworzyć, wiedział, że chce być pisarzem, wiedział dokładnie też już, o czym chce pisać, bo chciał poświęcić swoją twórczość warstwie społecznej, którą uważał za najbardziej wpływową, jeżeli chodzi o odzyskanie przez Polskę niepodległości, bo ten rok, który wymieniłam, czyli druga połowa XIX wieku, cały czas jesteśmy pod zaborami. Nasze tereny akurat pod zaborem rosyjskim. Kielce, w których się wychowywał, również były pod zaborem rosyjskim. I on gdzieś, jako młody człowiek, jakby wychowując się, napatrzył się na to wszystko, na pewne zakazy, na pewne narzucane, oczekiwane przez ówczesną władzę zaborczą zachowania. On też jakby miał taką potrzebę, żeby występować przeciwko temu, występować przeciwko ówczesnemu zaborcy, bo też między innymi na przykład jego matka uczyła go czytać na bazie pana Tadeusza Adama Mickiewicza. I on po prostu, ucząc się czytać właśnie z tej powieści, którą my dzisiaj też uważamy za jeden z najważniejszych utworów w historii polskiej literatury, on nabierał też takiego ducha patriotycznego. I bardzo, mimo że wzrastał już, urodził się w tym czasie, kiedy w zasadzie drugie czy trzecie pokolenie już urodziło się w tym okresie zaborów, on jednak i z domu, i z własnych obserwacji wyciągał takie bardzo silne wnioski, że trzeba to przerwać, trzeba coś z tym zrobić. I jednocześnie, nie mając zbyt wielu środków, żeby wpływać na zmianę sytuacji, w której żył, wybierał to, co mógł, to, co miał pod ręką, a miał swój talent pisarski, który już wtedy czuł, że go ma i pragnął o tym pisać. Stąd w wielu swoich późniejszych utworach i w tych pierwszych, którymi właśnie debiutował, umieszczał historię właśnie tej warstwy społecznej, jaką byli chłopi. Widział w tej grupie społecznej ogromną siłę do właśnie przezwyciężenia, do walki z zaborcą i widział w tej grupie taką prawdziwą, szczerą chęć zmiany tej sytuacji życiowej, w której oni wszyscy się przecież znajdowali. Widział w tej grupie taką grupę, która najsilniej stawia opór w codziennych czynnościach, w codziennym swoim życiu. Stawia opór zaborcy, chociażby na przykład przez silne trwanie w wierze przy kościele katolickim czy przy kościele unickim tutaj na naszych terenach właśnie bardziej wschodnich, podlaskich. I kiedy miał tutaj przyjechać, właśnie w roku 1889, w tym widział swoją największą szansę jako młody, początkujący pisarz, że będzie mógł, przyjeżdżając tutaj na te tereny, obserwować, jak chłopi żyją, jak wygląda ich codzienność, jak, w jaki sposób oni faktycznie przeciwstawiają się zaborcy. I dlaczego on tutaj w ogóle przyjechał? No przecież nie przede wszystkim po to, żeby obserwować, czy jak żyje szlachta, czy jak żyją chłopi, bo głównym powodem była po prostu praca. Stefan Żeromski przyjechał tutaj na nasze tereny przede wszystkim z powodu pracy. Dlatego, że oprócz tego, że był początkującym pisarzem, który niewiele zarabiał i po prostu dokuczała mu tak zwana bieda, nie było go stać bardzo często na posiłki, nie było go stać na to, żeby kupić sobie obiady. Kiedy zbliżała się zima, bardzo często nie miał odpowiedniego okrycia wierzchniego i chodził w letnim palcie. Mieszkał w pokoju razem z kolegami, we dwóch, we trzech zajmowali jeden pokój z jednym łóżkiem, gdzie jedna osoba spała na łóżku, reszta na podłodze i się zmieniali na przykład. Więc naprawdę to był bardzo trudny okres w jego życiu, bo to jest już czas, kiedy nie żyje jego mama, nie żyje tata. I on w zasadzie nie odziedzicza po nich żadnego majątku, więc jest naprawdę bardzo biednym człowiekiem. I sytuacja życiowa, finansowa zmusza go do tego, żeby zamiast skupiać się na rozwijaniu talentu pisarskiego, musi szukać pracy, a szuka jej jako nauczyciel. Wtedy mówiło się, że jako tak zwany guwerner, czyli taki prywatny nauczyciel, uczący dzieci najczęściej w ziemiańskich dworach. Jeden z takich dworów znajdował się wtedy niedaleko Siedlec w Łysowie. W Łysowie na Podlasiu, jak określa to Stefan Żeromski, również w swoim dzienniku, w swoim pamiętniku, który w tym czasie, w tym okresie skrupulatnie zapisywał. I w tym Łysowie znajdował się dosyć duży majątek, majątek państwa Dobrzyńskich. Natomiast w tym majątku mieszkała, akurat w tym konkretnym dworze, mieszkała jedna z córek państwa Dobrzyńskich, pani Aniela Żążewska, która miała syna Adasia. Ona była akurat wdową po Adamie Żążewskim, też słynnym wówczas literacie, krytyku literatury i pisarzu. I poszukiwała nauczyciela dla swojego syna, ponieważ ten miał zdawać egzaminy do gimnazjum kieleckiego, czyli tego samego, które wcześniej, kilka lat wcześniej ukończył Stefan Żeromski, więc wydawał się odpowiednim kandydatem, a jeszcze dodatkowo był znany, jakby polecony Anieli Żążewskiej przez panią Lucynę Żółkowską, która z kolei była wychowanką pobliskiego do Łysowa dworu w Padkowie Pruskim. W Padkowie Pruskim właścicielem ówcześnie w tym okresie był brat pani Lucyny Żółkowskiej, pan Adolf Kopeć. I pani Lucyna, która mieszkała już wtedy w Kielcach, poznała Stefana Żeromskiego i wiedząc, jakim jest człowiekiem, wiedziała też, że szukał pracy, poleciła go właśnie swojej kuzynce do pracy w łysowskim dworze. Też tak naprawdę ten przyjazd Stefana Żeromskiego w roku 1889 stał pod dużym znakiem zapytania, dlatego że Stefan Żeromski był w tym okresie bardzo chory. Dziś nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo znamy jego dalszą część życia. Wiemy, że napisał wiele wspaniałych powieści, ale w tamtym konkretnym momencie, w roku 1889, Stefan Żeromski miał początki takiej choroby, którą dzisiaj byśmy wyleczyli z łatwością, ale w drugiej połowie XIX wieku zapalenie okostnej, czyli tak zwana potocznie choroba zwana próchnicą kości, przez niego samego zwana w jego dzienniku próchnicą kości, i to dodatkowo próchnicą kości jednej z jego dłoni, jeżeli dobrze się wczytamy w dziennik, to chyba chodziło o lewą dłoń. Ale nie wiem, czy nie upisał. Powiem szczerze, nie udało mi się tego nigdzie znaleźć. Czy Stefan Żeromski mógł być leworęczny? Chyba nie. Chyba to nie była jego dłoń dominująca, ale musiał się oszczędzać, bo był to stan zapalny organizmu, który tak naprawdę postępował. I kiedy tylko pojawiły się pierwsze objawy bólu właśnie w lewej dłoni, no oczywiście zaczął szukać pomocy. Zgłosił się do lekarza. I okazało się, że tą dłoń trzeba operować. Dzisiaj zapalenie okostnej byśmy prawdopodobnie wyleczyli antybiotykiem, który znamy już tak produkowany na szeroką skalę po II wojnie światowej. Natomiast wtedy był kompletnie nieznaną rzeczą i nie był stosowany w leczeniu żadnej z chorób. Wiele osób niestety umierało na choroby, na które my dzisiaj spokojnie możemy sobie znaleźć bardzo szybko ukojenie i wyleczenie, wyzdrowienie. Natomiast Stefan Żeromski niestety musiał być poddany operacji tak zwanego wyskrobania tych kości próchniczych. To był dla niego ogromny szok, kiedy on się o tym dowiedział. Co prawda chodziło tylko o dłoń, ale niestety wiedział, że z perspektywą tego, że ta choroba może się dalej rozszerzać i rozprzestrzeniać. I na pierwszą operację pojechał do Krakowa w czerwcu 1889 roku z polecenia kolegi i tak naprawdę ten pierwszy zabieg okazał się nieudany. Oczywiście sama podróż do tego Krakowa była dla niego wspaniałym wydarzeniem, dlatego że Kraków znajdował się w zaborze austriackim wówczas i podróż do Krakowa to było tak naprawdę przekroczenie ówczesnej granicy państwowej. Dzisiaj my tego już tak nie czujemy, nie widzimy tej różnicy, ale on wtedy musiał mieć specjalną przepustkę i zgodę na to, żeby przejechać do sąsiedniego zaboru, tak jakby, czyli do zupełnie innego państwa. I on jakby jadąc tam, też no, żył oczywiście tą chorobą, ale jak to Stefan Żeromski, człowiek, który chłonął cały świat dookoła siebie, bo był wspaniałym obserwatorem tego, co się dzieje, tego, jak się ludzie zachowują, on też jakby starał się chłonąć ten Kraków, do którego przyjechał po raz pierwszy i do którego przyjechał, no co prawda, na operację, ale też jako turysta. Był na Wawelu, był w kaplicy katedry wawelskiej. Widział miejsca pochowania znanych bohaterów narodowych, jak chociażby Kościuszki, Piotra Skargi. Więc widząc to wszystko, on jeszcze bardziej wpadł w te takie uczucia nostalgii patriotycznej. To mu bardzo dużo dało też pod względem duchowym ta podróż, bo i wtedy też odwiedził krakowskie sukienice, w których znajdowała się wystawa, galeria najwspanialszych dzieł malarskich polskich. I też miał tam okazję zobaczyć tego tak zwanego większego świata.
4: Myślę, że też porównał sobie, jak wygląda życie w innym zaborze, bo może jednak były różnice.
3: Tak, dokładnie. Dokonał sobie kilku takich różnych zapisków o tym zaborze austriackim, również odnośnie rozmów, które odbywał, czy chociażby z dorożkarzem, który go wiózł z dworca, który go podwoził, zapisał parę tych rozmów, które później też jakby z tego dziennika wykorzystywał w swoich dziełach, w swoich powieściach, więc ta podróż też mu bardzo, bardzo dużo dała. Natomiast wracając do tematu chorej dłoni, no to niestety ten zabieg, on się udał na tamten moment, natomiast dłoń się niestety nie zagoiła, nie udało się usunąć wszystkich ognisk tych próchniczych dłoni i niestety musiała być powtórzona. Powtórzona została we wrześniu tego samego roku w Warszawie i tak naprawdę polegała na tym, że trzeba było wyciąć całą kość śródręczną lewej dłoni. Też bardzo, bardzo poważny zabieg i no w zasadzie taki stawiający pod znakiem zapytania to, czy on będzie mógł w ogóle tej dłoni później używać. Ta rana się bardzo długo nie goiła niestety i w zasadzie w momencie, jak on przyjeżdża już tutaj na nasze tereny, po pobycie w Krakowie, po pobycie w Warszawie, już wie w listopadzie, że został przyjęty na posadę u Anieli Rzężewskiej we dworze w Łysowie. już się szykuje w listopadzie właśnie do tego przyjazdu, te bóle ręki zaczynają się nasilać. Ale nie tylko to, bo niestety również wtedy zaczynają się jego pierwsze problemy ze wzrokiem. W październiku zaczynają go kłuć oczy, tak to opisuje, że jest to taki kłujący, pulsujący ból. I generalnie po kilku wizytach u różnych lekarzy okazuje się, że po prostu ma zapalenie oczu i rozwija się też stan zapalny w oczach, ale też przede wszystkim rozwija się krótkowzroczność. I to, co zalecają mu lekarze, to przede wszystkim nie czytać albo czytać mniej i nie pisać. Czyli coś, co dla młodego, początkującego pisarza jest po prostu druzgocące. On nie może czytać i nie może pisać, a całym sobą chce to robić. Zresztą tak naprawdę ze wszystkich dostępnych mu wówczas rozrywek, a nie było ich tak wiele, jak my dzisiaj mamy chociażby pełny wachlarz, pełny dostęp różnego rodzaju rozrywek, no to czytanie było naprawdę jedną z jego głównych i rozrywek, ale też i pasji. Więc usłyszenie czegoś takiego od lekarza przez młodego człowieka to jest zadawanie sobie pytania o to, jaki jest sens mojego dalszego życia. I rzeczywiście, kiedy weźmiemy jego dziennik z tamtego okresu i zaczynamy czytać wpisy, to one są po prostu pełne depresyjnych wyznań na temat tego, że w zasadzie chyba czeka go już tylko śmierć. Że chciałby mieć jeszcze tylko rok, przynajmniej jeden rok życia w spokoju, żeby mógł opisać to, co siedzi w jego duszy, żeby mógł opisać to, co chce przekazać światu. I my dzisiaj wiemy, że to się potem udaje, prawda? Natomiast on w tamtym konkretnym momencie, przyjeżdżając tutaj do pracy w Łysowie, jest człowiekiem po prostu pogrążonym w depresji. Jest człowiekiem chorym. Jest niestety człowiekiem, który nie widzi żadnej przyszłości, jeżeli chodzi o jego osobę. Ma jakąś tlącą się nadzieję, że może będzie lepiej, natomiast te wpisy, które czytamy w dzienniku, raczej jednak przeważają te wpisy negatywne i takie pełne smutku, takie pełne też osamotnienia, bo on się po prostu czuł samotny. W zasadzie na stacjach mieszkał z kolegami, miał jednego serdecznego przyjaciela, no ale tak naprawdę wyjeżdżając musiał go zostawić. I czuł się też po prostu bardzo samotny. Przyjeżdżając tutaj na Podlasie, do Łysowa, on też tutaj nikogo tak naprawdę nie znał, bo był człowiekiem z polecenia, nie przyjeżdżał do kogoś znajomego. Przyjeżdżał do obcych ludzi, w obcy teren, do jakiegoś dworu położonego pośrodku pól i lasów na Podlasiu.
4: Ale jednak się tam odnalazł i chyba nawet się zakochał, z tego co słyszałam.
3: Tak, i to jest dalsza część historii, do której możemy bardzo szybko przeskoczyć i zaraz do niej przeskoczymy. Tylko dlaczego ja tak dużo mówię o tym, kim on był w momencie, kiedy tu przyjeżdżał, bo to pozwala nam zrozumieć to, co się stało później w jego życiu i dlaczego tak bardzo i Siedlce, i Łysów stają się ważne później i w jego twórczości, i dlaczego tak bardzo zostają w jego pamięci. On przyjeżdża tutaj zbolały, przyjeżdża dokładnie 2 grudnia 1889 roku, więc przyjeżdża też w takim dosyć nieciekawym okresie, takiej troszeczkę listopadowo-grudniowej ciemności i pomieszanej pogody, deszczu ze śniegiem, no, w niezbyt przyjemnej aurze. Też nie oszukujmy się, ale niestety jesienią i zimą krajobrazy nie są zbyt urodziwe. Więc przyjeżdża i pierwszy jego zapis z pobytu na Podlasiu, z pobytu już w Łysowie, z 3 grudnia, czyli z kolejnego dnia od przyjazdu, brzmi mniej więcej, zaczyna się takimi słowami, że wczoraj przyjechałem tutaj na Podlasie, przyjechałem po to, żeby umrzeć wśród nieznanych mi osób, których kochałem od dawna. Pisze też coś takiego, i to jest ta iskierka nadziei, że przyjechałem, aby odpocząć po burzach. Więc jest to ta iskierka nadziei, że może tu odpocznie, może dozna tu jakiegoś wytchnienia, ale z drugiej strony pisze, że żeby umrzeć wśród nieznanych mi ludzi, których kochałem od dawna. Tymi kochanymi od dawna ludźmi są właśnie ci, o których wspomniałam wcześniej, czyli właśnie chłopi, bo on ich po prostu kocha, on ich podziwia. Jako tą warstwę społeczną, która jest najodważniejsza w jego oczach. On ich podziwia i jest to pewnego rodzaju miłość do tej grupy społecznej, którą on pragnie obserwować, pragnie opisywać, pragnie podkreślić ich ważność, bo zazwyczaj za tą najważniejszą warstwę społeczną uważa się szlachtę i w tamtym okresie również, bo to są osoby decyzyjne, mające wpływ na wiele rzeczy. Jednak on nie upatruje w szlachcie tego odzyskania niepodległości, tylko właśnie w chłopach.
4: Ale to jest ciekawe, bo w sumie on był pozytywistycznym pisarzem, a to jest takie młodopolskie bardziej.
3: Tak, dokładnie. Troszeczkę może takie pomieszanie, ale trochę chyba on żyje na przełomie tej epoki. On się też wychowuje na pozytywistach. On tak jakby też może trochę konkuruje z pozytywistami, tak jak Bolesław Prus na przykład, który żyje w podobnym okresie, może jest trochę starszy od niego, ma z nim kontakt, znają się już później, w późniejszym okresie życia. Więc może jest to też jakaś forma konkurencji, natomiast jak się czyta dzienniki Żeromskiego, to raczej wygląda na to, że on widzi rzeczywiście, to jest jego szczera, głęboka wiara właśnie w tą warstwę społeczną, jaką są chłopi, jako taki jego pomysł na to, żeby tchnąć w ludzi ducha walki, żeby tchnąć w ludzi nadzieję. Zobaczcie, są ludzie, którzy może z pozoru nie mają nic, bo nie mają majątku i są zniewoleni pod różnymi względami, i materialnymi, i ekonomicznymi, i narodowościowymi, a jednak potrafią żyć wolnie i potrafią jasno i wyraźnie powiedzieć: tego nie zrobię, tu nie pójdę, że się nie sprzedam, tak? Chociażby. I on to bardzo też ciekawie w swoim dzienniku opisuje i wykorzystuje w późniejszych swoich utworach. I w takim oto klimacie on tutaj do nas przyjeżdża. I teraz dlaczego mówię, że to wszystko jest takie szczególne? Dlatego, że kiedy czytamy sobie dzienniki i lektura pierwszych stron chociażby z jego pobytu, raczej dostarcza nam takich informacji, że może trochę czuł się tu przejazdem, że może właśnie nie wiedział, jak on się tutaj poukłada. Natomiast później to jest to, co ty wspomniałaś, że wszystko zaczyna się zmieniać, bo zaczyna poznawać tych ludzi, do których przyjechał, zaczyna poznawać okolice, w której mieszka i zaczyna powoli się w tej okolicy zakochiwać, po prostu. Zaczyna zakochiwać się w krajobrazach, bo zima kiedyś ustępuje, prawda? Przychodzi piękna, wspaniała wiosna. Razem z wiosną przychodzą cieplejsze uczucia, które zaczyna żywić najpierw do swojej chlebodawczyni, że tak powiem, czyli do Anieli Żążewskiej. On po prostu na początku spędza z nią wszystkie popołudniowe, długie wieczory. Ona pięknie gra na fortepianie, on słucha jej koncertów. Ona jest też żoną pisarza, którego on podziwiał. Oczywiście byłą żoną, bo jest w tym okresie już wdową. Pięknie się wysławia, zwiedziła mnóstwo krajów, była we wspaniałych miejscach, mają wiele tematów do rozmowy. On jest nią też w pewnym sensie zauroczony, mimo że ona jest od niego sporo starsza. Natomiast ponieważ spędzają ze sobą dużo czasu, ona też daje mu dużo uwagi, ale też i zaczyna się nim opiekować, bo kiedy dowiaduje się, że on jest chory i właśnie ma między innymi chorą dłoń i uwaga, w czasie pobytu w Łysowie pod koniec grudnia, dokładnie 22 grudnia 1889 roku, on musi wrócić do Warszawy na trzecią operację ręki. Więc on z tego Łysowa wraca do Warszawy, znowu jest operowany i żeby móc zdążyć wrócić na Wigilię, bo wyjeżdża 22 i żeby móc zdążyć wrócić 24 z powrotem tutaj, żeby spędzić święta już jakby w miejscu, w którym zamieszkuje i w którym no, znajdują się w danym momencie najbliższe dla niego osoby, to musi to zrobić szybko, więc poddaje się tej operacji bez znieczulenia. Ma tą dłoń ponownie otwieraną i czyszczoną, po prostu na żywca, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli.
4: To nawet trudno sobie teraz wyobrazić w tych czasach.
3: Tak, bo trudno sobie wyobrazić w ogóle taką odwagę do podjęcia takiej decyzji, więc zobaczmy, jak zmienia się jego postawa w przeciągu zaledwie miesiąca, nawet mniej, 3 tygodni. Jakiego bardzo przekonuje to ciepło, które on dostaje we dworze w Łysowie. On zostaje tam po prostu bardzo dobrze przyjęty. To, co jeszcze dostaje we dworze w Łysowie, to własny pokój. On prawdopodobnie pierwszy raz od bardzo dawna ma swój własny pokój, własne łóżko, bibliotekę, ma dostęp do książek, ma dostęp do czasopism, magazynów ówcześnie zbieranych przez byłego męża Anieli Żążewskiej. On w tej bibliotece czuje się jak ryba w wodzie, ma tam swoje ukochane książki i też wiele książek patriotycznych, chociażby dotyczących powstania listopadowego, które zbierał i kolekcjonował mąż Anieli Żążewskiej, Adam Żążewski. I on po prostu no, trafia w najwspanialsze dla niego w tym momencie możliwe miejsce, bo trafia do takiego azylu trochę. trafia też do miejsca, gdzie zaczyna jeść regularne posiłki. Ja wiem, że to może brzmi śmiesznie, bo Stefan Żeromski to przecież jest wielki pisarz, ale on w tamtym okresie nie był wielkim pisarzem. I naprawdę to, co dostaje w tym dworze w Łysowie, to dostaje normalność. Taką, jaką byśmy my dzisiaj nazwali normalnością. Kończą się pewne jego problemy i zaczynają się te lepsze dni w jego życiu. Z wiosną przychodzi kolejne uczucie do pani Natalii Foyt. Różnie się to nazwisko zapisuje przez F-A-T-T-Y-T-T, ale ponieważ pochodzi gdzieś tam prawdopodobnie z języka węgierskiego, nie czytamy go Fight, tylko Foyt. Ale Fight, myślę, też byłoby jak najbardziej poprawnie, bo myślę, że wiedzielibyśmy, o co chodzi. Ta pani zamieszkuje sąsiedni dwór, dwór w Padkowie Ruskim, który leży między Łysowem a Padkowem Pruskim, z którego został Stefan polecony. Więc te trzy dwory są dosyć blisko od siebie, mniej więcej w odległości powiedzmy około 5 kilometrów, dzisiaj może troszkę mniej, 3 do 5. Ale to są takie główne dwory ziemiańskie, które tworzą ówczesny krajobraz tamtej okolicy. I w tym drugim dworze ta pani Natalia Foyt to nie jest tak naprawdę obca osoba. To jest tak naprawdę siostra Anieli Żążewskiej, która ma zupełnie inne usposobienie niż Aniela Żążewska. Nie jest taką światową kobietą jak Aniela Żążewska, ale jest spokojną, delikatną domatorką, w której Stefan Żeromski zaczyna dostrzegać również pewien rodzaj ciepła, również pewien rodzaj takiej bliskości zaczyna z nią czuć po kilku rozmowach, po kilku spacerach. No i zaczyna przekierowywać w zasadzie z Anieli Żążewskiej, zaczyna przekierowywać swoje uczucia na panią Natalię. Ale na przeszkodzie, jakby szczęśliwemu zakończeniu, stoi fakt, że pani Natalia jest mężatką. Jest ówcześnie żoną lekarza Michała Foyta, który jest w zasadzie właścicielem całego majątku i posiada dwie córeczki. Więc w tym okresie kierowanie uczuć na mężatkę to już jest pewien skandal, prawda? Natomiast pani Natalia nie pozostaje obojętną wobec Stefana. Ona też zaczyna wobec niego kierować takie cieplejsze uczucia. Częściej z nim rozmawia, częściej chadzają na spacery. I to w zasadzie tak trwa aż do lipca, sierpnia kolejnego roku 1890 już, gdzie ta ich znajomość staje się coraz bliższa. Oczywiście jak ktoś przeczytał dzienniki albo będzie je czytał, to dowie się dużo więcej pikantnych szczegółów na temat rozwoju tej relacji i też pewnego rodzaju romansu. Natomiast mi się wydaje, że w tamtym okresie, biorąc to wszystko pod uwagę, co powiedzieliśmy sobie o Stefanie Żeromskim, może w takim trochę przydługim wstępie, to nas ukierunkowuje też na to, czemu on tak bardzo lgnął. Najpierw do Anieli Żążewskiej, z którą czuł taką bliskość, czuł się zaopiekowany dzięki niej, a później z Natalią, Natalią Foyt, z którą po prostu z kolei czuł możliwość nawiązania już takiej relacji na zasadzie bardziej bratniej duszy, takiej osoby bardziej dla niego. Oczywiście i w jednym i w drugim przypadku niezbyt trafnie ulokował swoje uczucia i tak naprawdę nie nam to oceniać, tak mi się wydaje, z perspektywy czasu. Natomiast wiemy, że obecność tych dwóch pań i później jeszcze trzeciej pani, bo jeszcze powinniśmy wspomnieć o Stanisławie Levinson. To była nauczycielka córek pani Natalii, z którą troszeczkę flirtował, ale jak się wczytamy w dzienniki, to nie wiem, czy tak naprawdę powinniśmy ją wymieniać. Dlatego, że z nią to była bardziej taka gra, która miała polegać na tym, że on flirtuje z panią Stanisławą po to, żeby odciągnąć uwagę innych, zwłaszcza plotkarzy, od jego relacji z panią Natalią. Więc on rzeczywiście z tą panią Stanisławą spacerował, trzymali się pod rękę i przy stole z nią flirtował i sobie rozkosznie gawędzili, ale chyba to bardziej było takie troszeczkę na pokaz, żeby odciągnąć uwagę ludzi od tego, co on tak naprawdę czuje do pani Natalii. Więc świetny materiał na naprawdę dobry film, bardziej chyba nawet na serial, bo sami państwo słyszycie, że można byłoby to zrobić w wielu, wielu ciekawych odcinkach. Nie wdaje się w szczegóły tych relacji, one zajmują sporo miejsca w dzienniku Stefana Żeromskiego, ale jeżeli chcemy popodróżować śladami Stefana Żeromskiego na Podlasiu przez Siedlce do Łysowa, to tak naprawdę musimy sięgnąć po te dzienniki.
2: SK Siedlce. SK Siedlce News.
5: Magda Szewczuk, dzisiaj w studiu Radia SK Siedlce gość Agnieszka Pasztor. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam Ciebie, witam Państwa.
5: I ja od razu Państwu zdradzę, że nasz gość na co dzień pracuje w Muzeum Regionalnym w Siedlcach. I dzisiaj postaramy się Państwu opowiedzieć o takiej niezwykłej kobiecie związanej z Siedlcami. Powiem Państwu, dlaczego akurat o tej kobiecie, dlaczego się zainteresowałam Małgorzatą Ładą Maciągową. Po prostu jakiś czas temu byłam w Muzeum Regionalnym, słyszałam, jak Agnieszka pięknie opowiada o historii jej życia, o twórczości i pomyślałam sobie, że słuchaczeski też muszą to usłyszeć. Bo to...
6: Bardzo jest mi miło, że tak się stało. Dużo osób zwraca rzeczywiście uwagę na postać Małgorzaty Łady Maciągowej. Zasługą jest piękne malarstwo, całą spuściznę artystyczną artystka pozostawiła w Siedlcach, a tworzyła przez 60 lat w Krakowie. Ale drugi powód, myślę, jest równie istotny. Samo życie było niezmiernie interesujące, pełne miłości, ale też obfitowało w różne sytuacje dramatyczne. I nie da się opowiedzieć o twórczości artystki, o tematach, które pojawiają się w jej obrazach, nie znając tych zawiłych kolei życia Małgorzaty Łady Maciągowej.
5: Dokładnie tak. I Agnieszka w Muzeum Regionalnym zabiera Państwa na taką, można powiedzieć, wyprawę śladami życia i twórczości malarki. I to jest wyprawa naprawdę wzruszająca, piękna, wzruszająca, bo tak naprawdę poznajemy młodą kobietę najpierw, urodzoną tutaj w naszym mieście w Siedlcach, później jej dalsze losy, również właśnie to, o czym wspomniałaś, w wielu momentach losy tragiczne. I ona to wszystko odzwierciedla w swoich obrazach. I to jest naprawdę pokazanie tego, jak ona była świetną malarką, bo te emocje, które przeżywała w życiu, faktycznie są na obrazach. I można powiedzieć, że patrząc na te obrazy, no jakbyśmy trochę film z tego jej życia oglądali, słysząc jeszcze Twoją opowieść. No i właśnie może postarajmy się trochę więcej o naszej bohaterce opowiedzieć, bo ja na razie powiedziałam tylko, że urodziła się w Siedlcach, a to oczywiście nie jest absolutnie najważniejsze, ale myślę, że warto, żebyście Państwo trochę więcej się na ten temat dowiedzieli.
6: Na świat przyszła w 1881 roku właśnie w Siedlcach. W związku z tym, że dokumenty w czasie I wojny światowej zostały wywiezione w głąb Rosji, to my do dzisiaj nie wiemy, gdzie stał ten dom, w którym rodzina Małgorzaty mieszkała. Oczywiście to z perspektywy czasu nie jest aż tak istotne. Dużo bardziej nas interesuje, myślę, w przypadku każdego artysty, jak to się stało, że taki właśnie zawód artystka wybrała. Może jakiś wpływ większy miał na to tata Bazylii Łada, który wtedy w guberni siedleckiej był lekarzem powiatowym. I ojciec rzeczywiście zauważył, że zarówno u Małgorzaty, jak i u jej siostry Janiny są jakieś predyspozycje artystyczne. Małgorzata rokuje w kierunku malarstwa, Janina w kierunku muzyki. I wybrał Kraków, który przedstawiał w tamtym okresie dawał taką możliwość wolności. Tak, tam odbywało się to kształcenie w języku polskim, większe swobody panowały i dziewczynki przyjechały do Krakowa, trafiły na pensję Łucji Żeleszkiewicz. Potem po ukończeniu tej pensji, która też była prowadzona przez panie zwracające bardzo uwagę na sposób kształcenia tych młodych dziewczyn, tak aby pielęgnować wartości patriotyczne, rodzinne, więc te podstawy tego dobrego wychowania, oprócz tego, że wyniesione z domu, to jeszcze potwierdzone przez dobrą pensję. I potem Małgorzata zdecydowała, że zapisze się do tego słynnego Baraneum, czyli do szkoły, w której kształciły się dziewczęta, bo kobiety nie miały jeszcze wstępu na uniwersytety.
5: Trzeba o tym pamiętać.
6: Trzeba o tym pamiętać i to wszystko nie było takie proste. Ten świat nie był taki, jakim my go dzisiaj znamy, chociaż się prosi o komentarz, że czy rzeczywiście dobrze z tej wolności z kolei dzisiaj korzystamy, bo tym kobietom było rzeczywiście trudno i nie było to takie oczywiste, że jak się kobieta wykształci, na przykład za granicą, zdobędzie ten zawód artystki, to że będzie mogła tworzyć, bo to w dużej mierze zależało od decyzji ojca, w dużej mierze od decyzji męża, czy pozwoli. Kobiety po prostu zajmowały się prowadzeniem domu. I jeśli wystarczyło tego czasu, to mogły sobie w zaciszu pomalować, ale za tym nie szło takie głośne wypowiadanie się na ważne tematy. Raczej kwiaty, raczej portrety, na pewno nie wprowadzanie jakichś nowości do historii sztuki. I to życie u Małgorzaty jeszcze wtedy Łady widać, że już układa się zupełnie inaczej. Oczywiście tutaj jest ogromna zasługa ojca, który dawał dziewczynom też taką wolność, swobodę. Wiązało się to również z takimi predyspozycjami finansowymi w rodzinie, że na wszystko było stać rodzinę, i to rzeczywiście po tym kursie malarstwa, po skończeniu też Baraneum, Małgorzata, gdzie była też, trzeba przypomnieć, uczennicą samego Jacka Malczewskiego i dostawała nagrody za prace, które pod okiem Malczewskiego i nie tylko powstawały w Krakowie, i po tym jak się już wykształciła, zdobyła ten dyplom, to wyjechała do Akademii Julien w Paryżu. Oficjalnie mówimy, że była tam już w 1906 roku i do tej pory biografie podawały datę taką, ale w ostatnim czasie zostały odnalezione zapiski, które mówią o tym, że już w 1905 była w Paryżu, więc troszeczkę wcześniej. Są też jakieś takie informacje, które też wymagają dodatkowych badań, że oprócz tego, że uczyła się tam malarstwa, to mogła też studiować ilustrację, o czym chociażby świadczą znajdujące się w zbiorach rodziny przeróżne grafiki. Wiemy, że kolekcjonowała grafikę, więc my nie mamy wśród tych prac podarowanych do muzeum takiej sztuki. Mamy obrazy pastelowe, projekty witraży i malowane farbami olejnymi, ale tę wrażliwość na grafikę również przejawiała i musimy o tym pamiętać. Zostawiła też szereg projektów witraży i z tego też w samym Krakowie była znana. Więc Paryż tylko rozbudził i utwierdził, że tak trzeba, jeżeli chodzi o drogę artystyczną. Ale Paryż to też miejsce, gdzie ona się zakochała.
5: Też część pięknej historii.
6: Chciałabym, żebyśmy mogli sobie również dzisiaj pozwolić na to, żeby o Paryżu tak myśleć, że tam rodzi się miłość. Rzeczywiście w mieszkaniu najstarszego syna naszego narodowego wieszcza, Adama Mickiewicza, czyli w mieszkaniu Władysława Mickiewicza, mogła poznać Adama Maciąga. W zbiorach naszego muzeum wśród pamiątek jest taka kartka podpisana przez Władysława Mickiewicza, dedykowana Adamowi Maciągowi, czyli już wtedy chłopakowi, narzeczonemu artystki, a wiemy, że w tym czasie w tym mieszkaniu też bywała artystka, zatem przypuszczamy, że to taka romantyczna historia. Kiedy zakochani wrócili do Polski, to pobrali się w Częstochowie. Przypadkowi świadkowie towarzyszyli w tym szczęśliwym momencie. To był w ogóle taki zwyczaj, że ta para jest notowana jako świadkowie na ślubie u wielu osób biorących wtedy ślub w Częstochowie. I wrócili, zamieszkali w Krakowie w sześciopokojowym mieszkaniu przy ulicy Basztowej. I właściwie to było takie mieszkanie otwarte. I nawet śmiem przypuszczać, że na początku może nie ze względu na sposób życia Małgorzaty, tylko to, o czym się tak mówi, to jest to środowisko profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy bywali na zaproszenie męża. Mąż był lekarzem, prowadził już w tym czasie badania naukowe. Też miał duży wpływ na powstawanie podręczników do nauki medycyny. I to środowisko profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego swojego kolegę z pracy odwiedzało. Mamy takie fotografie świadczące o tym, że wtedy, kiedy panowie dyskutowali, Małgorzata była proszona o to, żeby przygotować portrety z tych znaczących postaci związanych z Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i rzeczywiście w Krakowie, w tym miejscu, w muzeum, te portrety do dzisiaj się znajdują, więc wiemy, że na pewno skończone w pomyśle powstały. Wśród tych portretów jest też portret profesora Jana Olbrychta. Może o nim troszeczkę wspomnę, bo Jan Olbrycht, jak wypowiadam to nazwisko, to chociaż chyba nie był w Siedlcach, to jednak tutaj moje myśli biegną, dlatego że na zaproszenie kardynała Karola Wojtyły, ówczesnego jeszcze kardynała, profesor Jan Olbrycht badał przyczynę śmierci świętego Stanisława, więc z tego powodu biegną tutaj, sobie przypominam, że mamy kościół. Stary kościół pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Badał też oprócz przyczyny śmierci biskupa Stanisława, to też przyczynę śmierci królowej Jadwigi. Więc to były ważne tematy związane z historią. I to był szwagier Maciągowej, czyli mąż najmłodszej siostry Izabeli, która była dentystką. Więc Janina została utalentowaną pianistką po konserwatorium w Wiedniu. Izabela dentystką, Małgorzata malarką. Był jeszcze Jerzy, który był bliskim współpracownikiem Józefa Piłsudskiego, członkiem Legionów. Była też Maria, która zmarła przedwcześnie, chyba miała 17 lat i prawdopodobnie z tym trudnym dla rodziny wydarzeniem związana jest historia powstania obrazu Pójdźcie do mnie wszyscy, znajdującego się w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach. Ten obraz wywołuje bardzo takie skrajne emocje wśród osób patrzących na pracę. Był też prezentowany na wystawie w Lublinie w ubiegłym roku Co babie do pędzla. I też miałam okazję patrzeć, jak reagują zwiedzający na pracę. Tam jest takie ciekawe ujęcie. Pan Jezus przyciska do swojej piersi dwie dziewczynki płaczące. Widoczne takie łzy, bardzo realistyczne. I ojca, który kładzie głowę na kolanach u Pana Jezusa. I pomyślałam sobie, że to może właśnie mieć związek z tą przedwczesną śmiercią tej Marii, dla których ta śmierć, dla członków rodziny ta śmierć była takim bolesnym ciosem. Natomiast prace takie związane z życiem codziennym trafiły z kolei do Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Nie wiemy, od kiedy ta praca w diecezjalnym znajduje się, natomiast z naszych dokumentów wynika, że w 1967 roku artystka podarowała znaczną część swojej twórczości właśnie Siedleckiemu Muzeum i dzięki temu w ogóle mamy dział sztuki. To też warto o tym pamiętać. Piękne jest to, że życie codzienne mieszkańców Krakowa, które utrwalała w swojej twórczości, zabytki starego Krakowa, cieszą nas niezmiennie, zachwycają i są naszą własnością. Małgorzata też bardzo lubiła tworzyć portrety, tak jak już powiedziałam, członków swojej rodziny, ale też właśnie tych środowisk naukowych, z którymi była blisko związana. Ale myślę, że w historii sztuki zapisała się najtrwalej, tworząc akty. I to ujęcie aktu, ja bardzo długo się temu przyglądałam, dla mnie jest nowatorskie, dlatego że my nie mamy w Polsce wielowiekowej tradycji malowania aktów. To jest jakaś końcówka XIX wieku. No i tu też trzeba pamiętać, że te kobiety, które kształciły się ewentualnie w kraju, to nie było takie oczywiste, że mają zajęcia z żywym modelem. Kobiecie na nagość nie wolno było patrzeć.
5: Wracamy znowu do tego, w jakim jesteśmy czasie i co kobiecie wolno było.
6: Nie wolno było i myślę, że jednym z powodów, dla którego kobiety tak chętnie wybierały Akademię Julien, to była możliwość pracy z żywym modelem. Kiedy chciały, w którym momencie miały tę wenę, to mogły się tego podjąć. U Marii Niedzielskiej chyba w Krakowie, jeśli dobrze pamiętam, były zajęcia z żywym modelem, nagim, ale to był starzec, więc to też było takie szalenie ważne dla pojmowania tej historii, tego, w jakim momencie te kobiety się znajdowały. Natomiast śmiałe poczynania z nagą postacią kobiecą mieli zawsze mężczyźni. Na początku powodem, dla którego studiowali nagość, były sceny związane z mitologią, więc można było dogodnie, tematy były zresztą też takie tryskające wyobraźnią i dawały powody, dla których mężczyźni wyginali, mordowali na swoich płótnach, odsłaniali tę nagość. I dzisiaj troszeczkę patrzymy na to jako na takie doświadczenie w tym malarstwie, że malarstwo było powodem, dla którego oni mieli tę wolność w obcowaniu z nagim ciałem. Natomiast kiedy do głosu doszła Maciągowa, z 1923 roku jest znany pierwszy jej akt, to Maciągowa zaczęła zwracać uwagę na ten świat wewnętrzny kobiety. Znaliśmy już przecież akty Tamary Łempickiej, które też po linii męskiej idąc, jeżeli chodzi o to zainteresowanie nagością, też odsłaniały takie raczej wyuzdane sceny. A u Maciągowej to idzie do wnętrza, czyli generalnie chodzi o to, że te modelki wcale nie są takie szczupłe, idealne w swoich kształtach, natomiast piękne są w ułożeniu tej cielesności, w sposobie eksponowania. Także my chyba właściwie jako oglądający to czasami zapominamy, że one są nagie. Zapominamy, że one są nagie, dlatego że one kierują powściągliwie spuszczony wzrok na swoje wnętrze. Tak jakby zapraszają nas do swojego serca. I ja to traktuję też tak bardzo symbolicznie, dlatego że to by dawało nam potwierdzenie, że Maciągowa wyrosła z tych niełatwych czasów dla kobiet artystek, gdzie kobiecie było mało, wolno. I właściwie o tym, że ona coś czuje i coś by chciała, to niewiele osób mówiło. Jest dla mnie taką pierwszą artystką, jedną z pierwszych, które śmiało, w taki wolny sposób odsłaniają to wnętrze kobiety, jej pragnienia, jej duchowość, jej sposób myślenia, delikatność. Są też akty malowane kredkami pastelowymi, oprócz tego pierwszego, olejnego, o którym wspomniałam. I wszystkie też, szczególnie te pastelowe, sprawiają, że te kobiety są takie bliskie nam, chociaż wywodzą się najprawdopodobniej z kręgów teatralnych, artystycznych, dlatego że są to zazwyczaj modelki anonimowe, ale im dłużej się im przyglądamy, to nie wszystkie stają się już takie anonimowe. Okazuje się, że wiele aktów to są akty Małgorzaty Łady-Maciągowej, artystki. Ale to dopiero jest możliwe do uchwycenia, kiedy je wyeksponujemy wspólnie wszystkie na sali, tak obok siebie. To myślę, że w historii sztuki trzeba oddać jej to miejsce jako, no, jako artystce, która miała takie nowatorskie podejście, do innowacyjne. I myślę, że my też powinniśmy w tych czasach wrócić do takiego sposobu ujęcia na gości, żeby to nie poszło w złą stronę. I żeby artyści mieli też pomysły, bo człowiek jest taką głęboką studnią, z której nieskończenie można czerpać i nigdy nam się to nie znudzi. Więc świat się zmienia, to wnętrze głębokie ciągle jest gotowe, by szukać. I Maciągowa była takim głębokim człowiekiem, świadomym tego wszystkiego, dlatego też portrety są psychologicznie głębokie. Te postacie też nam są takie bliskie, z całym bagażem przeróżnych doświadczeń, z takim też wyakcentowaniem aktualnie panujących trendów w modzie. Wszystko w połączeniu ze sobą pięknie gra, nic nie jest ważniejsze i człowiek przez to, że jest piękny. I uśmiechamy się, oglądając te prace, ale też myślę, że z Maciągową warto przejść się po krakowskich plantach. Jest taki cykl malowany o każdej porze roku, wiosna, lato, jesień, zima, gdzie ona wychodzi na te planty, bo to już jest czas, kiedy jest sama. mąż i syn nie żyją i ona zmienia miejsce zamieszkania właściwie od wybuchu II wojny światowej. Mieszka w mieszkaniu przy ulicy Świętego Krzyża, a jak wiadomo, stamtąd już jest bardzo blisko na krakowskie planty i malarka schodzi, wchodzi między te drzewa, siada na ławce, rozkłada przybory i podpatruje ludzi. I to jest bardzo cenne doświadczenie, bo to widać po tytułach. Jest i chuligan, jest mama z wózkiem, są starsi ludzie, są panowie czytający gazety, odpoczywający po pracy i każdej spór roku przypisuje ludzi w konkretnym wieku. Jak mamy jesień, to jesień życia. Jak mamy zimę, to osoby w innym wieku. Jak wiosna, to dzieci maleńkie. Jak lato, to już trochę starsze. O tym, że potrafiła

0: takiej taniej sensacji, tylko na zasadzie właśnie takiego głębokiego patrzenia na zachowanie człowieka i na codzienność, która go otacza.
1: Była świetnym obserwatorem, ale no, potrafiła też tą codzienność no, pokazać w taki sposób, że my do tej pory, spoglądając na jej rysunki, na jej obrazy, mówimy, wow, jakie to jest przemyślane z jednej strony, a z drugiej strony jak to zachwyca, do tej pory zachwyca ta jej kreska, to właśnie nietuzinkowe podejście do tematu, bo cały czas musimy pamiętać, tak, kiedy ona tworzy, że to nie ma jeszcze może takiej odwagi, tak, w tym malarstwie, w rysunku, a ona już potrafi właśnie przemycić coś absolutnie nowego. Tak jak wspominałaś wcześniej, ona tak naprawdę, no można powiedzieć, że na swoje czasy gdzieś tam, no była takim wielkim innowatorem sztuki, bo chociażby tak, te akty, które w ogóle kobieta malowała akty, to już było zadziwiające, ale również to, że ona nie zajmowała się właśnie tylko ciałem, ale też duszą, tak, tymi naszymi gdzieś emocjami, to chyba to najbardziej zachwycało i do tej pory zachwyca, bo gdzieś tam przechadzając się właśnie po muzeum, a oglądając jej kolejne prace, no czujemy te emocje, po prostu czujemy.
0: Jest tak, ten wewnętrzny świat pięknie utrwalony na tych wszystkich pracach i mam też takie doświadczenie, że prace w dużej liczbie pokazywane równocześnie, najpełniej oddają to wszystko, co ją ukształtowało i bez wątpienia widać, że była osobą szczęśliwą, spełnioną, mimo iż bardzo wcześnie ten etap szczęścia został przerwany przez dramat tej zbrodni katyńskiej. Z wojny nie wrócili i mąż, i syn. Syn może wróciłby do matki, ale z opowieści jego kolegi, Adam Maciąg junior też był studentem medycyny, chyba na drugim roku, kiedy musiał wziąć udział w wojnie. I wracając już z tej wojny, spotkał swojego kolegę ze studiów, Stanisława, i przekazał taką informację, że właściwie on został przez Sowietów zwolniony, ale do matki bez ojca nie ma po co wracać i chciałby się wrócić po ojca. I jak się wrócił, to został ponownie schwytany. I poprosił wtedy tego swojego kolegę, Stanisława Banacha, żeby zaopiekował się matką, gdyby oni jednak nie wrócili. I to zobowiązanie Stanisław Banach wypełnił do końca. Przez całe życie utrzymywał kontakt z malarką. Również w tym okresie takim trudnym mogła liczyć na swoją rodzinę. To były silne więzi rodzinne. Najmłodsza z sióstr, wspomniana już Izabela, i jej mąż, profesor Jan Olbrycht, gościli u siebie często malarkę. Ona była świadoma tego, co udało jej się stworzyć. Czyli tutaj chciałabym jeszcze usystematyzować, że artystka malowała portrety, akty, cykl planty, robiła projekty witraży, ale w tym najtragiczniejszym momencie swojego życia, oczywiście przez chwilę nie tworzyła po tym 1940 roku, potem do malarstwa wróciła i musimy wiedzieć, że w tym momencie, gdy musiała sobie radzić z tymi stanami depresyjnymi po stracie najbliższych osób, weszła do wnętrza kościołów krakowskich. I w czasie, gdy było jej najtrudniej, powstał ten właśnie cykl, jak również zabytki Starego Krakowa i cykl planty, o którym już opowiedziałam. I te trzy tematy pokazują, czym ona zajmowała się po 1940 roku. Więc ta radość życia, jak tak spróbujemy sobie wyobrazić te wszystkie prace z tych kolejnych cykli tematycznych, nie opuściła jej. Pomimo tragedii widziała właściwie ten świat. Bo dzisiaj jest taka pokusa, żeby zniekształcać, bo my jesteśmy zniekształceni, bo my cierpimy, więc to cierpienie też mamy ochotę w jakiś sposób wyrazić. Często to jest w sztukach teatralnych widoczne, w książkach, właśnie w obrazach, a ona pokazywała piękno świata. I myślę, że to jest sedno jej takiego sukcesu życiowego, że pomimo bólu widziała świat we właściwych barwach. To jest w ogóle jakiś sukces.

0: jakiś fenomen, że nie pokazywała brzydoty, tylko piękno, bo taki świat ona znała, mimo niełatwych czasów, w których żyła. Też warto tutaj pamiętać, że była dziewczyną, która dość wcześnie musiała się rozstać z własną matką, bo rodzice byli w jakiejś separacji. Więc mimo tego trudnego życia właściwie widziała. I to ją też charakteryzowało, że ona się nie chciała dzielić tym bólem, że jakby to nie było celem jej życia. Jej celem było piękno. Piękno i prawda.
1: I to jest bardzo cenne. Bardzo cenne i bardzo niezwykłe, bo gdzieś ten ból, smutek często gdzieś tam przebija przez twórczość wielu artystów. I jeszcze na koniec chciałam, żebyś powiedziała, jakie obrazy Małgorzaty Łady Maciągowej możemy obejrzeć w Muzeum Regionalnym w Siedlcach, tak żeby naszych słuchaczy troszeczkę zachęcić, żeby właśnie do muzeum zajrzeli.
0: Mogą Państwo zobaczyć w Galerii Malarstwa Polskiego z naszych zbiorów dwie sale. W pierwszej pokazujemy obraz Krakowianka, czyli najstarszy z naszej kolekcji, pochodzący z 1902 roku, sygnowany jeszcze nazwiskiem panieńskim, M. Łada. Towarzyszą tej krakowiance widoki gór, bo mamy lato. Jest też morze, bo przecież wakacje, ale też są postacie z tego najbliższego otoczenia. Jest przykład aktu z 1923 roku. Jest też opracowanie szkicowe Wisła od strony Salwatora, która bywa mylona z pracą Wyspiańskiego, bo te wpływy młodopolskie są też widoczne w jej twórczości. I jest jeszcze druga sala, w której właśnie pokazujemy zabytki Starego Krakowa i wnętrza kościołów. I ostatni namalowany za życia obraz Katyń, który jest już takim rozrachunkiem z tym wszystkim, czego udało się doświadczyć artystce, mimo tego, że ona o ten dramat się oczywiście nie prosiła i nikt nie chciałby tego przeżywać, z czym ona musiała się zmierzyć. Jest to taki obraz, myślę, symboliczny, bo ostatni, namalowany ręką kobiety, która miała już 86 lat chyba, także bardzo dobry i kompozycyjnie, i artystycznie, pokazujący te kobiety, które tu jednak zostały i musiały sobie z tym wszystkim poradzić. I ten obraz taką symboliczną klamrą i w życiu, i na tej wystawie zamyka twórczość artystki. Oczywiście ze względów lokalowych nie możemy sobie pozwolić na stałe eksponowanie wielu prac, ale uczulam wszystkich, którzy odwiedzają nasze muzeum, polskie muzea. My nie idziemy do muzeum, żeby zobaczyć wszystko. Czasem jedziemy na drugi koniec świata, żeby zobaczyć ten jeden obraz. I o tym należy pamiętać, że czasem wystarczy jedna praca artysty, żeby on nas ujął, żeby zachwycił, żebyśmy z nim zostali na dłużej. No i tak, nie ukrywam, jest z twórczością Małgorzaty Łady Maciągowej.
1: A ja to potwierdzam, widziałam na własne oczy, Państwu też polecam. Agnieszka Pasztor z Muzeum Regionalnego była moim i Państwa gościem. Dziękuję za przybycie do studia Radia SK.
0: Dziękuję i zapraszam. Proszę do nas przychodzić i zwiedzać nasze wystawy.
2: SK Siedlce. SK Siedlce News.
3: Monika Półbratek, Czesny Magazyn Siedleckiej Eski. Od stycznia 2026 roku Rada Języka Polskiego wprowadziła zmiany w ortografii naszego języka, do których wszyscy powinniśmy się już stosować. Ze mną doktor habilitowana Beata Żywicka, profesor Uniwersytetu w Siedlcach, która opowie nam za chwilę, co dokładnie zmieniło się w ortografii i na przykładach wyjaśni, jak teraz powinno się pisać, żeby to było poprawne.
4: Tak, za wiele się nie zmieniło, ale weszło kilka takich zasadniczych regulacji, o których chciałabym tutaj powiedzieć. Przede wszystkim należy podkreślić, że te zmiany, które zostały przez Radę Języka Polskiego wprowadzone, to są zmiany, które nie dotyczą ani pisowni fonetycznej, ani pisowni morfologicznej czy historycznej. One skupiają się przede wszystkim na zapisie konwencjonalnym, czyli dotyczą używania wielkich i małych liter, a także pisowni łącznej, rozdzielnej oraz użycia łącznika. Zmiany te mają przede wszystkim uprościć, ujednolicić, doprecyzować pisownię. opisowni niektórych wyrazów oraz połączeń wyrazowych, a także wykluczyć pewne nieścisłości. Pierwsza ważna i niezwykle potrzebna zmiana dotyczy niektórych zasad używania wielkich i małych liter. Od tego roku wielką literą będziemy zapisywać nazwy mieszkańców wsi, miast, dzielnic i osiedli. A więc Siedlczanin, Siedlczanka, Warszawianin, Chochołowianin zapiszemy wielką literą, tak jak do tej pory pisaliśmy nazwy mieszkańców kontynentów, państw czy regionów, na przykład Polak, Azjata, Mazowszanin. Wielką literą również będziemy zapisywać nazwy obiektów przestrzeni publicznej, a więc nazwy rond, bulwarów, mostów, ogrodów, parków, cmentarzy, kościołów czy pomników. Na przykład Aleje Ujazdowskie, Rondo El Greca, Ogród Saski, Cmentarz Janowski, Kościół Bożego Ciała, Brama Krakowska. Oba człony zapiszemy wielką literą, a więc zarówno pierwszy wyraz nazywający dowolny obiekt, na przykład aleje, rondo czy ogród, jak i drugi będący indywidualną nazwą konkretnego obiektu, a więc cmentarz Janowski, ogród Saski będą pisane wielkimi literami. Nie zmieniają się natomiast zasady pisowni nazw ulic. Nadal rzeczownik ulica będzie zapisywany małą literą, a zatem ulica Sokołowska, ulica Brzeska, ulica małą literą, nazwa ulicy Sokołowska-Brzeska dużą. Kolejna zmiana dotyczy zapisu nazw marek i wyrobów przemysłowych, nawet pojedynczych egzemplarzy. Dotychczas było tak, że nazwy firm i marek, na przykład Fiat, były zapisywane wielką literą. Natomiast wyrazy nazywające określony egzemplarz danej marki lub też konkretny wyrób małą literą, na przykład jeżdżę białym Fordem. W tym kontekście nazwa samochodu była zapisana małą literą. Od tego roku te nazwy zapisujemy tylko wielką literą, niezależnie od tego, czy chodzi o nazwę firmy i marki, na przykład ciężarówka marki Ford, czy o konkretny egzemplarz, na przykład kupiłam czerwonego Forda. Poza tym wielką literą będziemy zapisywać słowo kometa w nazwach komet, na przykład kometa Haleja. Doprecyzowano również pisownie nazw orderów, medali, odznaczeń, nagród i tytułów honorowych. Na przykład Nagroda imienia Jana Karskiego, Order Orła Białego, Nagroda Rektora za wybitne osiągnięcia naukowe. Wszystkie człony, oprócz oczywiście przyimków i spójników, zapiszemy wielką literą. Uściślono również reguły zapisu wszystkich członów z wyłączeniem przyimków i spójników w wielowyrazowych nazwach lokali usługowych i gastronomicznych. Na przykład Karczma Słupska, Kawiarnia Literacka, Apteka pod Orłem, Kino Helios. Ostatecznie, biorąc pod uwagę stabilność pisowni nazw geograficznych, zwłaszcza w obszarach podlegających standaryzacji urzędowej, podtrzymano zapis nazw geograficznych i miejscowych, w których drugi człon jest rzeczownikiem w mianowniku. Dotyczy to nazw takich jak Morze Bałtyk, Jezioro Śniardwy, Półwysep Hel, Przylądek Horn, Pustynia Gobi, Wyspa Uznam. A więc wyrazy morze, jezioro, półwysek, przylądek, pustynia, wyspa zapisujemy nadal małą literą. Następna zmiana dotyczy pisowni przymiotników utworzonych od imion i od nazwisk typu Mickiewiczowski, Arystotelesowski, Szekspirowski. Od teraz wszystkie tego typu przymiotniki, bez względu na to, czy ich interpretacja jest dzierżawcza, a więc odpowiadają na pytanie czyj, czy też jakościowa, na pytanie jaki, zawsze będziemy je zapisywać małą literą, a więc Mickiewiczowski sonet, arystotelesowska definicja, szekspirowski dramat zapiszemy małymi literami. Natomiast możemy, ale nie musimy zapisać małą lub wielką literą przymiotniki zakończone na owy, in, ów, na przykład poezja miłoszowa lub też Zosina sukienka. Tu w zależności od preferencji możemy użyć małych albo wielkich liter. Dopuszcza się także alternatywny zapis małą lub wielką literą nieoficjalnych nazw etnicznych, na przykład Kitajec, Żabojad, Szkop, Makaroniarz, Pepik będziemy mogli zapisywać małą lub wielką literą. I to było pierwszy taki blok zmian, które zaszły w pisowni związanej z zapisywaniem dużą lub małą literą. Druga znacząca zmiana wiąże się z uregulowaniem pisowni łącznej i rozdzielnej oraz z łącznikiem. Z łącznikiem, czyli z krótką kreską określonych wybranych połączeń wyrazowych. Przymiotniki i przysłówki w połączeniu z przeczeniem nie w stopniu wyższym i najwyższym będziemy zapisywali łącznie. Na przykład nie milszy, nie najmilszy, nie weselej, nie najweselej zapiszemy łącznie. Tak jak do tej pory pisaliśmy w stopniu równym, czyli niemiły, niewesoły. Ustanowiono także pisownię łączną przeczenia nie z imiesłowami przymiotnikowymi, bez względu na to, czy zostały użyte w znaczeniu przymiotnikowym czy czasownikowym. Od tej pory imiesłowy przymiotnikowe typu niepraktykujący, nieprzystosowany, niezdobyty będziemy pisali tylko łącznie. Tak więc zniesiono wyjątek zezwalający na ich świadomą pisownię rozdzielną, która bardzo często też wprowadzała niepotrzebny zamęt do zapisu tych właśnie imiesłowów. Ponadto przyjęto łączną pisownię członów pół w wyrazach pół zabawa, pół nauka, pół serio, pół żartem. Wprowadzono pisownię z łącznikiem w wyrazach rozpoczynających się dużą literą, na przykład pół Polka, pół Francuska, pół Kaszub w odniesieniu do osoby będącej w połowie Polką, w połowie Francuską, w połowie Kaszubem. Wprowadzono także jednolitą pisownię cząstek niby quasi z wyrazami zapisywanymi małą literą. Na przykład niby artysta, niby romantycznie, niby ludowy, quasi sądy, quasi opiekun, quasi postępowy. I utrzymano pisownię z łącznikiem przed wyrazami rozpoczynającymi się dużą literą, na przykład niby Polak, quasi Anglia. Dopuszczono także wariantywną, czyli łączną lub też rozdzielną pisownię cząstek super, ekstra, eko, wege, mini i tym podobnych. Na przykład super kierowca, ekstra zarobki, ekoturystyka, wegedanie, mini kotlet. Możemy zapisać łącznie, bez spacji lub też rozdzielnie, gdy występują jako samodzielne wyrazy pełniące funkcję oceniającą, czyli taką zbliżoną znaczeniowo do przymiotnika, a nie przedrostka, jak na przykład w wyrazie supermarket. W takich przypadkach możemy odwrócić konstrukcję bez zmiany znaczenia. Na przykład ekstra zarobki pisane łącznie lub ekstra zarobki pisane rozdzielnie, gdy chcemy podkreślić ich funkcję oceniającą, bo są możliwe zarobki ekstra. Podobnie mini kotlet pisany łącznie lub mini kotlet pisany rozdzielnie, bo jest możliwe, że w restauracji zamówimy kotlet w rozmiarze mini. Czy ekożywność zapisywana łącznie lub ekożywność pisana rozłącznie, bo jest możliwa żywność eko. Ujednolicono także zasady pisowni cząstki by, bym, byś ze spójnikami i partykułami. Od tego roku wszystkie wyrazy typu to by, więc by, ponieważ by, czy by będziemy pisali rozłącznie. A więc zgodnie z tą modyfikacją, występujące w dobrze znanym przysłowiu, gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała, pojawiający się tam spójnik to by, w oryginale pisany łącznie, obecnie zapisalibyśmy rozdzielnie. I ostatnia zmiana, na którą należy zwrócić uwagę, dotyczy zapisu równorzędnych par wyrazów brzmiących podobnie lub identycznie, zwykle występujących razem. Takich jak tusz-tusz, hop-hop, trzask-prask, hip-hop. Od tego roku takie wyrazy możemy zapisywać w trzech wersjach. Rozdzielnie, ze spacją, tusz-tusz, z łącznikiem, czyli inaczej z dywizem, tusz-łącznik-tusz, lub z przecinkiem, hip-przecinek-hop. Na koniec warto też dodać, że zarówno nowe, jak i stare zasady pisowni będą akceptowane na egzaminach do 2030 roku. Ta reforma, która została wprowadzona obecnie, jest reformą, która przede wszystkim dotyczy tylko wybranych aspektów użycia języka. Należy wspomnieć, że w tym roku przypada 90. rocznica pierwszej gruntownej reformy ortograficznej przedstawionej w 1936 roku. i najważniejsze ustalenia tejże reformy organizują zasady naszej ortografii, zachowując ważność do dzisiaj. Te zmiany, które zostały wprowadzone od tego roku, przede wszystkim mają na celu uprościć system i wyeliminować pewne niekonsekwencje. Warto też zaznaczyć, że większość wprowadzonych przez Radę zmian uwzględnia zwyczaj językowy Polaków. A zatem zmiany te odnoszą się do rzeczywistego obrazu funkcjonowania języka ukształtowanego przez UZUS.
1: Czyli chodzi też o to, żeby było łatwiej, a nie trudniej.
4: Oczywiście, że tak. Te wszystkie zmiany ukierunkowane są właśnie na to, żeby Polakom łatwiej się pisało, żeby nie musieli skupiać się na tym, w jaki sposób napisać wyraz, a bardziej koncentrowali się na samej formie przekazu tekstu.
1: A w pani takiej prywatnej opinii, czy te zmiany, które zostały wprowadzone, rzeczywiście ułatwią, czy one będą też proste do przyswojenia sobie?
4: Wydaje mi się, że tu nie ma niczego skomplikowanego. Te zmiany przede wszystkim ujednolicają, systematyzują. Nawet tam, gdzie pojawia się wariantywna pisownia, tak jak mamy na przykład w tych wyrazach podobnie, czy też identycznie brzmiące. Więc tutaj z tym zapisem nie będzie problemów, dlatego że mówiący będzie mógł sobie wybrać dowolną formę. Oczywiście pojawiają się głosy krytyczne, poddające wątpliwość, zasadność niektórych zmian, chociażby z zapisu z łączną pisownią przymiotników i przysłówków w stopniu najwyższym. Niektórzy postulują, że dobrze by było pozostawić taki zapis, jak był dotychczas, a więc pisany rozdzielnie, który jakoby podkreśla sam fakt intensyfikacji cechy, która jest eksponowana. Więc w tym przypadku na pewno z przyswojeniem tych zasad nie będzie problemu, dlatego że my te zasady znamy. Chodzi tylko o jakąś tam może delikatną korektę tego, co do tej pory się nauczyliśmy.
1: Jeszcze może warto podkreślić, bo to było wspomniane, ale nie wiem, czy każdy wyłapał, że na egzaminach jednak będzie można stosować się i do starych, i do nowych zasad. Na wszelki wypadek chyba, bo nie wszyscy się tak szybko przyzwyczają.
4: Na pewno maturzyści mogą spać spokojnie, dlatego że według tego nowe i stare zasady będą respektowane do końca 2030 roku.
1: To jeszcze kilka lat.
4: Tak, oczywiście, że tak, więc mamy trochę czasu, żeby z tymi zmianami się zapoznać i je zgłębić.
1: A czy w ogóle takie zmiany w ortografii są wprowadzane często, czy to jednak jest bardzo rzadkie?
4: Nie, to nie są częste zmiany, dlatego że tak jak wspomniałam na początku, ta pierwsza taka gruntowna reforma wprowadzona w 1936 roku też spotkała się z pewnymi oporami. Kolejna reforma, może nie o takim zakresie jak była pierwsza, kolejną wprowadzono w 1957. I tak naprawdę od tamtego czasu, a więc od 1957 roku, nie mieliśmy żadnych takich poważnych zmian w zapisie nazw ortograficznych. Natomiast od czasu do czasu, oczywiście Komisja Kultury Języka Polskiego wprowadzała pewne zmiany, na przykład pisownia nie z imię słowami przymiotnikowymi, która była gdzieś tam regulowana, ale to nie były zmiany nagłaśniane, tak jak ta ostatnia. Oczywiście czy słowniki, czy podręczniki dostosowywały się do tych zmian i te zmiany odnotowywały, ale w takim szerokim zakresie te zmiany nie były propagowane.
2: SK Siedlce.
3: Ze mną w radiowym studiu Katarzyna Chacińska, siedlecka dziennikarka, która zbiera pieniądze na kosztowne operacje w związku z postępującą atrofią kości. No właśnie, Kasiu, opowiedz może na początek, co to w ogóle jest za choroba, jak i kiedy się o niej dowiedziałaś, jak ona przebiegała, jak wygląda leczenie?
5: Witam Państwa serdecznie. Właściwie dłuższy czas to nie wiedzieliśmy, co mi jest. Był, nie ukrywam, duży problem z zębami, właściwie z tym, że wypadały białe zęby, czyli takie bez próchnicy. Dosłownie na takim codziennym, miękkim jedzeniu, co było dla mnie przerażające, usłyszałam, że może ta kość jest słabej jakości. na początku było, że będzie opcja najwyżej po prostu okoronowania, czyli założenie jakiegoś uzupełnienia, tak? Dopiero potem przy różnego rodzaju aktywnościach wyszło, że problem chyba jest w całym organizmie, to znaczy pęknięcia na przykład w stopie podczas jakiegoś intensywniejszego wysiłku, które nie chciały się zasklepić. No i takie liczne, tak? Dużo tego by zlecił. No i w każdym razie te zęby, pamiętam, że ojej, robiliśmy chyba od 16 roku życia ciągle. To już ten stomatolog to był tak wpisany w taki rozkład tygodniowy, gdzie nikt nie wiedział tak naprawdę, dlaczego są takie słabe. No niestety już od najmłodszych lat w sumie, jak byłam nastolatką, trzeba było część usunąć. Początkowo liczyliśmy, że po prostu, no nie wiem, wstawimy 2-3 implanty, że zrobimy protezę na implantach. Potem się okazało, że niestety tej kości jest totalnie zero, nie wiem jak to inaczej powiedzieć. To nam pokazał ten proces gojenia, gdzie liczyliśmy i zrobiłam już tą taką najbardziej szczegółową tomografię i to był, pamiętam, taki dzień dla mnie intensywnej pracy i na koniec się dowiedziałam, że pani Kasiu, no jest źle, no nie wiem co pani powiedzieć, chciałbym, żeby pani przyjechała do nas, tak, żebyśmy porozmawiali. Dowiedziałam się, że będzie trudne rozwiązanie, jeśli je znajdziemy, bo raz nie ma opcji protezy, bo nie ma guza szczęki wykształtowanego, co bardzo rzadko się zdarza. Dużo osób powiedziało, można przecież sobie założyć protezę. No nie, ona na czymś też osiada. A weźmy pod uwagę, że u mnie gęstość też wszystkich kości w szczęce jest słaba, więc tak naprawdę no miałabym takiego kłapacza przysłowiowego, którego bym musiała wyjmować, bo bym mógł uszkodzić struktury obok, czyli kości jarzmowe inne. Jestem też alergikiem, więc podklejanie czegoś, bawienie się w to nie wchodziło w ogóle w grę. Nie byli mi w stanie nic zaproponować. Na implanty pożegnaliśmy już gdzieś te nadzieje. Może tu słuchacze nie wiedzą. Implanty się integrują z jakąkolwiek ilością, jakąś tam małą naszej kości. No i no był taki moment kryzysu, pamiętam. To wtedy właśnie była jesień, że nie ma wyjścia. Gdzieś znajomi też szukali rozwiązania, rodzina. Padło hasło, żeby właśnie się udać do konsultanta krajowego z chirurgii szczękowej, który powiedział, że no faktycznie gdzieś, może nie powiedział trudne, ale no to nie ma takich tak przypadków. Powiedział, że pierwszy raz tak widzi taki zanik kości, co nie znaczy, że nie ma specjalistów, którzy nie poradzą sobie z tym. Odesłał mnie do mojego obecnego chirurga, który też mi nie obiecywał gruszek na wierzbie. Powiedział, że będzie ciężko, bo nie wie, czy jest w stanie na tyle przeszczepić szczękę, bo nie wiemy ile tak naprawdę, bo tu będzie też uściśle nie jedna operacja, tylko liczymy, że kilkanaście. W tym sensie, że nie wiemy ile będzie trzeba przeszczepów, żeby ten materiał kostny, o ile powstanie, pozwolił nam coś zrobić na tym. I nie wiemy potem też ile będzie tych operacji, jeśli chodzi o wszczepień. Na pewno chcemy je zredukować do jak najmniejszej ilości, bo to jest bardzo duża ingerencja, tak, dla człowieka, zwłaszcza jak, no ja myślę, że jeszcze stara nie jestem. Ja naprawdę po drugiej operacji mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że jest ciężko, tak? Jest ciężko z bólem, jest ciężko z rekonwalescencją, to nie jest takie hop siup, nawet jak ktoś ma te środki. Na pewno jest to duża ingerencja. No najlepiej pobrać materiał z własnej kości. Zawsze jest ta obawa, czy się przeszczep udał, trzeba chuchać, dmuchać na siebie, więc jest to też taka trochę droga pełna wyrzeczeń. Dużo rzeczy byśmy chcieli, trzeba z nich zrezygnować. No i ta niepewność chyba jest najgorsza. No i to, że mimo, że płacimy składki wszyscy gdzieś, no nie jest to refundowane, co dla mnie na przykład do dzisiaj, powiem szczerze, nie jest zrozumiałe, że wiele rzeczy nie jest refundowane, że nie możemy poprosić o pomoc, bo naprawdę jestem w stanie się wczuć w tych wszystkich ludzi, którzy potrzebują pomocy. Wiem, że jest ogrom ludzi i nie mogło się doprosić o leczenie i no, to jest przykre, tak. Więc w sumie tak to wygląda. Jeśli te przeszczepy się udadzą, nie wiem ile będzie. Na razie jestem po drugim przeszczepie. Drugi był w połowie października. Będę miała decyzję, co dalej. No i liczymy, że jeśli nam uda coś się zrobić, ten koszt może wyjść do 300 tysięcy. Wszystko jest kwestią, ile będzie potrzeba tych przeszczepów, na ile one się przyjmą, jak organizm zareaguje, czyli to jest taka już współpraca chirurga, laryngologa, anestezjologów, dwóch lekarzy właściwie, chirurgów szczękowych, dwóch. Więc całego, że tak powiem, całej ekipy tutaj. I pacjenta, tak, też, który, gdzie pacjent w tym wypadku ja nie wyobrażam sobie też, no, nie pracować, nie przebywać z ludźmi, lubię swoją pracę, lubię swój zawód. I chciałabym to wszystko połączyć. No, smutno jest na pewno, że człowiek musi, zostaje z tym sam, jeśli chodzi o nasz system zdrowia. No, to są kosmiczne kwoty.
6: A czy w ogóle orientujesz się, jak ta operacja wszczepienia takiego implantu przebiega? Jak to wygląda tak od strony technicznej?
5: Najlepiej jest brać z własnej kości, tak? Własny materiał. I tak to też jest wykorzystywane. Nie wiem, mogę tam techniki profesora zdradzać. Ale tak, jest brany własny materiał. Łączony jest z materiałem też, który jest przeszczepiany, jest gdzieś tam zamawiany, nie wiem. Nie chcę powiedzieć, że to jest od krowy na pewno, czy gdzieś. W każdym bądź razie jest usuwany stan zapalny, jest przeszczepiane. W przypadku moim na pewno wiem, że po pierwszej operacji była przeszczepiana i robiona plastyka całej błony, bo niestety nam zawaliło się, dosłownie zawaliła nam się ta lewa strona po prostu przy otwarciu szczęki. Trzeba było tworzyć wszystkie błony śluzowe. No i obok nos. Więc tak naprawdę też, żeby nie było połączenia zatoka nos, moja operacja pierwsza trwała tak od 12 do 19, no bo były te komplikacje i pamiętam drugi dzień po wstaniu, że nie robię, ja już mam dosyć, już ból gdzieś mnie przerósł i w pewnym momencie chciałam się wycofać, tylko jak człowiek nie ma rozwiązania, to bierze to, co jest i na drugą już gdzieś tam tą głowę przygotowywałam, chociaż był strach, że no nie będę miała pracy, że nikt nie będzie chciał takiego pracownika, że jestem tymi trochę operacjami ograniczona, no i że ten koszt, nie ukrywam, gdzieś mam w głowie, że nie mogę nie pracować, nie jestem w stanie zarobić na swoje operacje i to też jest dla mnie ciężkie, bo wiem, ile osób jest potrzebujących, a z jednej strony no taką decyzję też musiałam podjąć, żeby zgodzić się na założenie tej zbiórki, bo byłam chyba osobą, która najmniej chciała, bo prosić o pomoc jest naprawdę też ciężko, bo wiemy, że nie jesteśmy w stanie oddać temu drugiemu człowiekowi tej pomocy finansowej. I też jest taka presja, żeby gdzieś być może dobrym człowiekiem po prostu, żeby ci ludzie wiedzieli, że tej szansy nie zmarnowaliśmy. Tego się bałam, czy będę w stanie tyle dobra dawać, żeby gdzieś też dać takie świadectwo, że zasłużyłam dosłownie na tą pomoc. To też jest dla mnie taki bicz, dosłownie.
6: Może powiedzmy w ogóle, gdzie odbywa się zbiórka, jak ją znaleźć?
5: Decyzją tutaj dwóch fundacji w sumie odbiera się dwutorowo. Czyli tak, ze względu na obszar ogólnopolski wyszliśmy z Się Pomaga, gdzie w całej Polsce zrobiłam maraton, żeby zebrać całą dokumentację, bo tutaj jest to sprawdzane wzdłuż i wszerz, wszystko konkretnie bardzo. I też liczyłam się z tym nagłośnieniem i to też jest z jednej strony przerażające, bo wiem, że no gdzieś nie chciałabym być wytykana, a to ta chora, tak? Jest gdzieś to w głowie, że chcemy być uważani jako normalni ludzie, zdrowi ludzie przede wszystkim i dwutorowo przez właśnie została Caritas Diecezji Siedleckiej jako subkonto. Tak te fundacje zadecydowały, żeby to połączyć. No ja nie zajmuję się tak prowadzeniem. Tutaj też szukaliśmy ludzi, którzy, właściwie przyjaciół, którzy będą chcieli coś pomóc. Każdy coś od siebie po pół godziny. Okazało się, że to jest bardzo dużo pracy. ja innych zareklamowałabym, chętnie siebie nie umiem, no, niestety szef trochę w dziurawych butach chodzi. No, ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że na pewno będę wdzięczna wszystkim, którzy zechcą wesprzeć. Dla mnie to nie jest znaczeniem, czy ktoś wesprze mnie złotówką, 2 złote, 5, da więcej, albo nawet dobrym słowem, jeśli go nie stać w danej chwili, bo wiele osób zapomina o tym, że dla chorego też jest ważne te dobre słowo. Te dobre słowo usłyszane każdego dnia. Takie, że da radę, że coś fajnie zrobił. Czasem tego brakuje. I to też daje siłę. Daje siłę, żeby właśnie wstać każdego dnia i iść do przodu.
6: Jak w ogóle wygląda twoje życie z tą chorobą tak na co dzień? Jak ci to utrudnia życie? Może o tym powiedzmy.
5: Na pewno jedzenie. No nie gryzę. To już wiedzą znajomi, że ja nie zjem z ludźmi, bo bym się bardzo czuła skrępowana, bo jest mi ciężko w tej chwili po operacji, no bo są dziury, może nie rany już, puste dziury. Musiałam się nauczyć inaczej artykułować mowę, tak żeby nie było widać tych braków zębowych już, bo usunęliśmy tak całą lewą i prawą stronę z tego względu, że raz już to już i tak było do usunięcia, więc to była kwestia czasu. Dwa, no, to stanowiło ognisko zapalne, które miało wpływ na cały organizm. A do operacji tak już tego stanu zapalnego, no przynajmniej do przeszczepów nie mogło być. Jest gdzieś takie poczucie nawet na wydarzeniach, że nie jestem pełnowartościowym człowiekiem, że no gdzieś tych zębów nie ma po prostu. I chciałabym też z całego serca no, podziękować wszystkim tym, którzy wierzyli i wierzą we mnie, którzy zdecydowali się jakieś swoje środki finansowe przekazać mi, no bo to dzięki wam państwo ja miałam szansę podjąć się nawet już tych 2 operacji. Jestem bardzo za to wdzięczna i dla mnie to też jest taka motywacja, żeby dbać o siebie jako pacjent, żeby po prostu te przeszczepy się przyjęły. Też chciałabym po prostu podziękować tym wszystkim, na których po prostu mogę liczyć, którzy nie traktują mnie jako osoby chorej, ale po prostu Kasię. Kasię, która myślę, że która cały czas jest z wami, z państwem. Ta Kasia się nie zmieniła naprawdę, mimo problemów zdrowotnych. Ta Kasia tak, może czasem jest smutniejsza, czasem ma gorszy humor. Myślę, że każdy z nas ma gorszy, czasem przeżywa, ale myślę, że państwo też jak macie jakiś problem, rozumieją, że czasem mamy ten spadek i tu dlatego też bardzo dziękuję za bardzo dużo ciepłych słów, za bardzo dużo pozytywnej takiej energii, którą ludzie dają. Ja może tak nie mam okazji podziękować. Ja pewnie się do przemówień nie nadaję, bo ostatnio popłynęłam totalnie i już mi się głos załamał, ale no z całego serducha bardzo dziękuję. Jak na wydarzeniu widzicie, że jestem smutna, także możecie się uśmiechnąć, bo taki uśmiech naprawdę nie da się przeliczyć na żadne pieniądze i za niego bardzo dziękuję. Jest bardzo osobie chorej naprawdę potrzebny, bo i bardzo dużo daje, także dziękuję.
6: A ja dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że gościem Radia SK Siedlce była Kasia Chacińska, która walczy z postępującą atrofią kości i potrzebuje znacznych sum pieniędzy na leczenie. Zbiórkę na rzecz Kasi znajdziecie w portalu Sie Pomaga, a także możecie wspierać subkonto Kasi, które prowadzi siedlecka Caritas.
2: SK Siedlce. SK Siedlce News.
3: Monika Półbratek, pora na magazyn siedleckiej Eski. Ruszają działania w ramach kampanii profilaktycznej Widzę, rozmawiam, reaguję o zagrożeniach czyhających na współczesną młodzież. W tym roku szkolnym będą ją realizować Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach, Komenda Miejska Policji oraz IPA rejonu siedleckiego przy wsparciu Urzędu Miasta Siedlce. Kampanię tradycyjnie zainaugurowała konferencja ze specjalistami, w której wzięły udział osoby pracujące z młodzieżą.
2: SK Siedlce.
7: Edyta Biarda, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach.
6: Kolejna już edycja kampanii profilaktycznej Widzę, rozmawiam, reaguję. Jakie plany na ten rok szkolny?
7: Bogate, powiedziałabym. Trochę będziemy bazowali na wypracowanych metodach pracy, czyli oprócz konferencji rozpoczynającej i zamykającej, warsztaty, konkurs plastyczny, konkurs na scenkę profilaktyczną, na pewno będą debaty młodzieżowe i dla dorosłych, na pewno będą listy do dorosłych. No ale przede wszystkim nasza uwaga będzie skoncentrowana na warsztatach.
6: Czy będzie miejska wywiadówka w tym roku?
7: Nie. W tym roku nie planujemy miejskiej wywiadówki ze względu na to, że w poprzednich edycjach, mimo cudownych prelegentów i tematów, które wydawały się bardzo istotne, tematów, które podrzucali nam sami uczniowie i prosili nas, żeby właśnie na te tematy porozmawiać z ich rodzicami. No niestety wśród rodziców jakoś nie chwyciła, nie cieszyła się wielką popularnością i zdecydowaliśmy, że tym razem nie. Rodziców będziemy zapraszali, jak wszystkich dorosłych, na konferencję rozpoczynającą i podsumowującą.
6: Czy wydaje się, albo czy można to jakoś sprawdzić, czy te działania profilaktyczne w ramach kampanii przynoszą efekty, jeżeli chodzi o młodzież?
7: Wydaje mi się, że jest większa świadomość wśród młodzieży. Na pewno, nawet jeżeli zdarzają się takie zachowania, powiedzmy, na granicy, to młodzi mają więcej świadomości, że to się nie powinno wydarzyć, że to jest coś złego. Mają bardzo dużą wiedzę. Czasami tą wiedzą nawet nas dorosłych zaskakują. To jest takie ciekawe, bo oni na przykład doskonale zdają sobie sprawę z ograniczeń w mediach społecznościowych, z tego, w jaki sposób działa sztuczna inteligencja, na jakie zagrożenia mogą być narażeni w tym świecie wirtualnym. Natomiast to, nad czym ciągle musimy pracować, to są emocje, to jest dostrzeżenie realnych zagrożeń, bo wiedza teoretyczna jeszcze nie idzie w parze z praktyką.
6: Może powiedzmy jeszcze o tematach konferencji, która otwiera tegoroczną kampanię.
7: Tegoroczna kampania to są dwa tematy, które w tym roku będą priorytetami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Łukasz Wojtasik mówił o przetaczającej się przez Europę decyzji o tym, że media społecznościowe powinny być od 15 roku życia i tłumaczył, jak to wygląda, jakie zagrożenia będą napotykali młodzi ludzie. Maria Rotkiel będzie mówiła na temat dobrostanu takiego psychicznego młodych ludzi. Zresztą my też często w czasie warsztatów słyszeliśmy o tym, że młodzi ludzie sami nakładają sobie filtry i że na przykład brak zgody na zdjęcie klasowe to nie jest tak, że oni chcą chronić swoją prywatność. To jest zdjęcie maski, że będzie to zdjęcie bez filtra. Będzie to zdjęcie, które będzie pokazywało ich prawdziwych i autentycznych. I na to jakby nie było ich zgody. I nasz kolejny gość, dr Aleksandra Piotrowska, mówi o temacie wywołanym przez nauczycieli, którzy sugerowali w poprzednim roku szkolnym, że bardzo często jesteśmy szkoleni, rozmawiamy o tym, w jaki sposób możemy pomagać uczniom, a nikt nam nie mówi, co my jako dorośli możemy zrobić ze swoją psychiką, z naszymi nerwami, z naszym sposobem postrzegania świata. Zresztą mam wrażenie, że to jest także problem, który dotyka rodziców.
8: Dzień dobry, Monika Makać-Mikołajczyk, Stowarzyszenie Policji IPA.
6: Który chętnie włącza się w działania w ramach kampanii Wicerozmawiam Reaguje?
8: Tak, oczywiście jak co roku towarzyszymy wszystkim innym instytucjom, w tym
4: tym, by ta konferencja, ta kampania społeczna była jeszcze lepsza, by docierać do większej ilości ludzi, dorosłych, jak i dzieci, młodzieży. Więc całe nasze jak gdyby działanie jest wspierające. Ja chodzę również na warsztaty, prowadzę je z dziećmi, z młodzieżą w naszych szkołach siedleckich.
6: Czy dużo jest przewidzianych takich warsztatów i czy odbędą się i w podstawówkach, i w liceach? Jak to wygląda?
4: Przewidzianych jest dużo. Ile zrealizujemy, zobaczymy, co nam się uda. Oczywiście czekamy na zgłoszenia szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych. I wszystkie szkoły, oczywiście, które zgłoszą swoją kandydaturę, chęć takiego uczestnictwa w tym, byśmy poprowadzili u nich te szkolenia, prelekcje, będą jak gdyby tutaj odwiedzone przez nas. Nastawiamy się na to, by te prelekcje były bardziej warsztatowe, bardziej dyskusyjne. Nie chcemy robić wykładów, nie chcemy opowiadać dzieciom i młodzieży naszych, że tak powiem, mądrości. Chcemy po prostu, żeby dzieci z nami dyskutowały i mówiły o wszystkich swoich bolączkach i jak możemy na to zaradzić.
6: Podkomisarz Barbara Jastrzębska, Zespół Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.
5: Jakie działania w roku 2026, łamane na 7, planuje Siedlecka Komenda w związku z programem Widzę, Rozmawiam, Reaguję?
9: Kolejny rok kampanii to zaplanowane bardzo dużo działań. Rozpoczynamy w klasach 4-8, jeszcze w październiku, w sieci iluzji. To temat przewodni tych zajęć. Wchodzimy w codzienność młodych osób, mechanizmy cyfrowego uzależnienia. Przede wszystkim rozmawiamy z młodzieżą o mediach społecznościowych, o iluzji, która jest, o algorytmach w mediach społecznościowych, ale też poznajemy ich rzeczywistość, bo te zajęcia mają wymiar warsztatowy. My przekazujemy młodzieży, dzieciakom teorię, którą my znamy, ale tak naprawdę poznajemy podczas tych zajęć ich świat. W październiku rozpoczną się również zajęcia dla szkół średnich i one są dostosowane do różnych poziomów klas. W klasach pierwszych będziemy rozmawiali na temat, poza schematem, mechanizmy uzależnień, wewnętrzna tarcza, odporność psychiczna czy młodzi w świecie prawa. Zaś klasy drugie to już tematyka jestem okej, poczucie własnej wartości i własne zasoby, praca z maskami, czyli mechanizmy obronne, odpowiedzialność za wybory. Klasy trzecie czyli i czwarte, czyli najstarsze roczniki w klasach, w szkołach licealnych czy też w technikach, rozmawiamy bagaż na całe życie, czyli rozpoznawanie własnych emocji, o emocjach i o tych, i jak korzystać z doświadczeń. Podczas tych zajęć ze strony policji edukujemy dzieci w zakresie i młodzież w zakresie odpowiedzialności prawnej, ale też w zakresie cyberzagrożeń, również w kontekście przemocy rówieśniczej, która jest bardzo silnie powiązana z tym, co się dzieje w mediach społecznościowych. Kolejne etapy naszej kampanii to w miesiącu lutym i marcu będą się odbywały debaty społeczne, debaty młodzieżowe oraz debata z specjalistami. Tutaj zachęcamy szkoły do delegowania, do wystawiania delegacji i do udziału aktywnego w tych debatach. Podczas nich my mamy okazję wysłuchać głosu młodzieży na określone tematy. Po debatach będą konkursy dla dzieci plastyczne, dla dzieci i młodzieży oraz konkurs na scenkę profilaktyczną. Ostatni etap to jest, są zawsze warsztaty dla klas 1-3. Dobre słowa mają moc na temat budowania fundamentu, szacunku, empatii, ale również mediów społecznościowych. Podczas tych warsztatów, które odbywają się tradycyjnie w Urzędzie Miasta Siedlce i są okazją do spotkania z prezydentem, ale też poruszenia bardzo ważnych tematów. Całość kampanii zakończy tradycyjnie konferencja podsumowująca, na którą czekamy. Nowy rok, nowe wyzwania. Mamy nadzieję, że my jako organizatorzy, jako prowadzący zajęcia sprostamy tym wyzwaniom. Cieszymy się na ten nowy rok działań. Mamy nadzieję, że przyniesie on dużo, dużo fajnych efektów i owoców.
10: Łukasz Wojtasik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ekspert do spraw bezpieczeństwa dzieci w internecie.
5: Mówił pan dzisiaj o zagrożeniach czyhających na siedlecką młodzież, między innymi w mediach społecznościowych.
10: Tak, media społecznościowe to dzisiaj jest miejsce i serwisy społecznościowe i komunikatory, w których młodzi ludzie spędzają najwięcej czasu. Tam z jednej strony dzieją się relacje rówieśnicze, ale z drugiej strony oglądają bardzo dużo treści. Często ta treść jest nieodpowiednia, zagrażająca, a też algorytmy i algorytmiczny sposób podawania treści sam w sobie jest zagrożeniem, tak więc no, musimy o tym mówić i przyglądać się na temu, co wobec tego. Wiele takich tradycyjnych problemów społecznych można raz zbadać, czy badać co jakiś czas, przygotowywać materiały i te materiały będą przez długi czas skuteczne. A w przypadku internetu i tych zagrożeń związanych z internetem, no jest zupełnie inaczej. Internet rozwija się niezwykle szybko. Jeszcze niedawno nie mieliśmy mediów społecznościowych, dzisiaj są i bardzo intensywnie się rozwijają i to w bardzo złą i niebezpieczną stronę. Jeszcze kilka lat temu nie mówiliśmy w ogóle o sztucznej inteligencji. 3 lata temu zaczęliśmy z niej korzystać, a dzisiaj to jest główne zagrożenie, mówi się, globalnie w ogóle dla świata, ale też dla, a może przede wszystkim dla dzieci, dla młodzieży. Tak więc musimy to badać, dzielić się tymi badaniami, ale przede wszystkim musimy no, regularnie i konsekwentnie prowadzić profilaktykę opartą na aktualnej wiedzy adresowaną do rodziców, do dzieci i do młodzieży. Przemoc rówieśnicza to jest jedno zjawisko, ale ma te formy tradycyjne i te formy cyber. Badania, które przeprowadziliśmy w tym roku, pokazują, że blisko 90% młodzieży w Polsce doświadcza jakiejś formy, czy doświadczyło w ostatnim roku jakiejś formy przemocy rówieśniczej. Zazwyczaj jest to przemoc w internecie. Jak się przyglądamy tym szczególnie brutalnym czy zagrażającym formom, czyli temu dręczeniu, to okazuje się, że 30% doświadcza tego bullyingu, czyli dręczenia offline, a 20%, czyli co piąty młody człowiek w Polsce, cyberbullyingu. Tak więc jest to bardzo poważne zjawisko, bardzo duża skala. To, co ciekawego pokazują badania, to bardzo duży wpływ na skalę przemocy rówieśniczej w szkole ma środowisko szkolne. Tam, gdzie to środowisko jest zintegrowane, gdzie dzieci są uczone relacji, gdzie nie ma zgody na przemoc, gdzie są uczone też jakichś kompetencji społecznych, gdzie mogą ufać nauczycielom, gdzie czują się dobrze, tam tej przemocy jest dużo mniej.
11: Aleksandra Piotrowska, doktor psychologii.
3: Już po raz kolejny bierze Pani udział w inauguracji kampanii profilaktycznej Widzę, Rozmawiam, Reaguję. Tym razem temat Pani prelekcji będzie dotyczył problemów psychicznych u osób dorosłych.
11: No właśnie, bo my na co dzień bardzo lubimy mówić o przyszłości naszego narodu, czyli dzieci, młodzież. Tak jakby to był oddzielny fragment naszego społeczeństwa, niezwiązany z osobami w pełni dorosłymi. A przecież dorośli są ważni, bo po pierwsze tworzą określone środowisko wychowawcze, w którym żyją i wzrastają nasze dzieci i młodzież, a zatem mają wpływ na ich kondycję. A po drugie, no sami mają dzisiaj naprawdę bardzo dużo kłopotów i czasem to myślę sobie, że taka nasza koncentracja na dzieciach i wymyślania, jak im pomóc, nie odniosą skutku, dopóki nie zadbamy o kondycję psychiczną nas, którzy musimy mieć dość siły, dość energii, dość radości życia, żeby się młodymi ludźmi zajmować. A no pewnie w żadnych czasach nie było łatwo, ale dorosłym, ale dzisiaj naprawdę bardzo wielu dorosłych, szczególnie pań, dochodzi do wniosku, że no minione parę dziesiąt lat to okres, w którym wywalczyłyśmy sobie prawo no, do tego, żeby zdobywać zawód, pracować, realizować się i tak dalej, ale nie wywalczyłyśmy sobie wystarczająco przeświadczenia, że jesteśmy dokładnie tak samo ważne jak każdy inny członek społeczeństwa. I jak tak porównamy, to z wielu analiz, z wielu badań wynika, jak porównamy godzinowe obciążenia w ciągu doby kobiety, a mężczyzny, oczywiście statystycznie rzecz biorąc, bo zawsze możemy znaleźć wyjątki, no to okazuje się, że tak ta nasza emancypacja no niekoniecznie wychodzi nam jedynie na zdrowie. Kobiety są, krótko mówiąc, przemęczone, bardzo często mają poczucie, że są wykorzystywane, ale może pozwolę sobie teraz już od płci abstrahować. Każdy człowiek może się znaleźć z różnych powodów w takiej sytuacji, w której czuje narastające zmęczenie i wynikające z tego zniechęcenie, osłabienie motywacji do działania i takie przeświadczenie, że inni na nas żerują. Nie zwracają uwagi na nasze potrzeby. Jak mówię, szczególnie często dotyczy to kobiet, ale nie tylko, mężczyźni również. Dlatego dzisiaj chciałabym o dwóch głównie sprawach powiedzieć. No jak sobie pomóc w takiej krótkiej perspektywie, już natychmiast, żeby nie wrzasnąć, nie pęknąć ze złości czy z rozgoryczenia, nie zrobić czegoś, czego będziemy potem bardzo żałować, czyli takie doraźne radzenie sobie z takimi trudnymi sytuacjami, ale tak naprawdę powinniśmy podejść do sprawy długofalowo i doprowadzić do pewnych zmian w naszej osobowości, bo to nieprawda, że osobowość się kształtuje w ciągu kilku lat życia, a potem to już ją mamy. Nieprawda. Ona przez całe życie się kształtuje, zmienia, tyle że z różną intensywnością. I naprawdę całkiem dorosła osoba, która do tej pory pozwalała, żeby inni z nią pogrywali, wykorzystywali i traktowali jak użyteczne narzędzie, taka osoba może zacząć wprowadzać zmiany w swoim funkcjonowaniu. My i nasze postępowanie, nasz sposób myślenia, interpretowania świata i związane z tym zachowania są bardzo, bardzo ważne, bo nie zapominajmy o mechanizmie modelowania, podstawowy mechanizm, dzięki któremu rozwijamy się w takim, a nie innym kierunku i zyskujemy taką, a nie inną osobowość. Modelowanie, czyli od rana do nocy obserwujemy, jak funkcjonują nasi bliscy, wszyscy ludzie, ale tak naprawdę no, najważniejsze są zachowania tych najbliższych nam osób i w nieświadomy sposób te zachowania przejmujemy. Uczymy się takiego, a nie innego sposobu wartościowania świata. Jeśli dziecko ma okazję od wczesnego dzieciństwa obserwować non-stop aktywną jak mróweczka mamusię, która nie poświęca, no z obserwacji dziecka można wnioskować, nie poświęca nawet 10 minut sobie, swoim potrzebom. Cały czas jest dla innych. W odróżnieniu od tatusia, ja mówię o klasycznym, takim najczęściej spotykanym układzie, no to dzieci, które w takiej rodzinie wzrastają, mają bardzo duże prawdopodobieństwo, niepewność, bo tu nigdy nie ma pełnego determinizmu, ale jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że dziewczynka zacznie jako normalne i naturalne traktować to, że no na tym życie polega. No tak kobieta, wiadomo, musi. Przecież musi ogarnąć dom, musi ogarnąć swojego partnera, dzieci, no bo kto jak nie ona?
12: Komisarz Ewelina Radomyska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Współczesna młodzież dorasta w świecie, w którym zagrożenia nie kończą się wraz z wyjściem ze szkoły czy za zamkniętymi drzwiami domu. Coraz częściej pojawia się również w telefonie, w mediach społecznościowych i przestrzeni internetowej. Dlatego tak ważne jest, abyśmy jako dorośli widzieli, rozmawiali i reagowali. Policja jako współorganizator konferencji Widzę, Rozmawiam, Reaguję chce podkreślić, że bezpieczeństwo młodych ludzi zaczyna się nie tylko od przepisów i działań służb, ale również od uważności dorosłych. Podczas konferencji rozmawiamy m.in. o bezpieczeństwie dzieci i nastolatków w mediach społecznościowych, o tym, jak skutecznie chronić ich w internecie, ale także o problemach, które często pozostają niewidoczne. Będziemy mówić o bezradności i złości rodziców, o presji związanej z potrzebą pokazywania idealnego życia oraz o tym, jak pomóc młodemu człowiekowi zaakceptować własne słabości. Z perspektywy policji szczególnie ważne jest jedno. Nie czekajmy, aż problem stanie się przestępstwem albo sytuacją kryzysową. Reagujmy wcześniej, rozmawiajmy z młodymi ludźmi, słuchajmy ich i uczmy ich, że zwrócenie się o pomoc nie jest oznaką słabości. Konferencja Widzę, Rozmawiam, Reaguję ma służyć właśnie temu, żeby łączyć doświadczenie służb, specjalistów, nauczycieli i rodziców, aby skuteczniej chronić młodych ludzi przed zagrożeniami współczesnego świata.
3: Skoro mowa o młodzieży szkolnej, warto przypomnieć kilka porad siedleckiej policji dotyczących jej bezpieczeństwa.
12: Wrzesień to czas, kiedy dzieci zaczynają chodzić do szkoły. Bardzo często jest to sytuacja, kiedy dzieci zaczynają samodzielnie chodzić do tej szkoły albo z niej wracać. Pamiętajmy, żeby przede wszystkim w pierwszych momentach usamodzielniania dzieci przejść z nimi tą trasę do szkoły, pokazać im bezpieczną trasę, co nie oznacza najkrótszą, ale miejsca, w których mogą bezpiecznie przejść przez jezdnię. Wyposażmy dzieci w elementy odblaskowe, przypomnijmy im, żeby nie wbiegały na jezdnię, żeby były uważne, nie odwracały swojej uwagi różnymi elementami elektronicznymi, czyli słuchawkami, telefonem, żeby pamiętały, żeby skupić się na tej drodze przed jezdnią, żeby się zatrzymały, rozejrzały i bezpiecznie przeszły na drugą stronę. W przypadku dzieci, które dojeżdżają rowerami lub innymi jednośladami do szkoły, należy pamiętać,

0: warunków ochronnych podczas jazdy na jednośladach. Tak samo są wymogi do przewożenia dzieci w fotelikach i też jest również wymóg używania kasków ochronnych. Pamiętajmy, że dziecko do 10 roku życia, nawet jadące na rowerze, jest uznawane za pieszego i należy poruszać się z nim chodnikiem i musi być pod nadzorem osoby dorosłej. Dlatego to są takie ważne rzeczy, które należy przypomnieć dzieciom. Jeżeli chodzi o dorosłych, warto przypomnieć, żeby zatrzymywać się przed szkołami w miejscach bezpiecznych i do tego przeznaczonych. Jeżeli są parkingi, należy zatrzymać się na parkingu, żeby dziecko mogło bezpiecznie wyjść z samochodu i pójść do szkoły. Jeżeli tych parkingów nie ma, należy zatrzymać się w bezpiecznym miejscu, najlepiej w taki sposób, żeby dziecko wysiadało od strony chodnika. Pamiętajmy, żebyśmy byli wyrozumiali dla siebie nawzajem i zachowywali się na drogach i pod szkołami w taki sposób, żeby nie utrudniać ruchu innym uczestnikom ruchu drogowego. Wrzesień to miesiąc akcji Bezpieczny powrót do szkoły, jak również akcji Kierowco nie poluj na zebrach, gdzie policjanci w całym kraju, w tym siedleccy policjanci również uczestniczą w różnych spotkaniach profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą, gdzie przypominają im najważniejsze zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym i tego, w jaki sposób należy bezpiecznie poruszać się po drogach, ale również jak należy bezpiecznie zachowywać się w domu i podczas zabaw na świeżym powietrzu. Przypominają, jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych i przepisy dotyczące używania jednośladów, takich jak rower czy hulajnoga elektryczna. Kolejną akcją jest Kierowco nie poluj na zebrach, gdzie przypominamy kierowcom, aby zachowywali szczególną ostrożność i zwalniali przed przejściami dla pieszych, szczególnie w rejonach szkół, które mają charakterystyczny znak przed przejściem dla pieszych, tak zwaną agatkę, która symbolizuje i sygnalizuje kierowcom o tym, że w pobliżu jest szkoła i tą drogą przez to przejście dla pieszych często przechodzą dzieci. Dlatego należy szczególnie zwracać uwagę, zwalniać i stosować zasadę ograniczonego zaufania dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.
1: Warto dodać, że jesienią warunki pogodowe są bardzo zmienne i kierowcy powinni zachowywać szczególną ostrożność.
0: Zaczął się okres jesienny, w związku z czym zmieniają się warunki pogodowe na drogach, zmieniają się warunki atmosferyczne. Bardzo często rano może nas zaskoczyć mgła, słaba widoczność, ale też już pojawiają się opadające liście i deszcz, co powoduje niestety, że ta nawierzchnia jezdni jest bardziej śliska, droga hamowania jest dłuższa, dlatego apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwiększenie odległości pomiędzy poprzedzającymi pojazdami, ale również baczniejsze zwracanie uwagi na otoczenie. Do pieszych, rowerzystów i innych uczestników ruchu drogowego apelujemy o to, żeby nosić elementy odblaskowe nie tylko poza obszarem zabudowanym, gdzie wymagają tego przepisy, ale także w mieście, ponieważ po zmroku widoczność pieszych, rowerzystów się zmniejsza. A jeżeli mamy jakikolwiek element odblaskowy, ten kierowca zobaczy nas znacznie wcześniej. Apelujemy też o to, żeby niekoniecznie zakładać ubrania niekontrastujące z otoczeniem. Tutaj szczególnie zwracajmy na ubiór dzieci. Ze względu na to, że jaskrawą kurtkę zdecydowanie bardziej widać niż ciemną, niekontrastującą z otoczeniem. Ale przede wszystkim apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania i zwracanie szczególnej uwagi w rejonach przejść dla pieszych, zatrzymywanie się i sprawdzanie, czy możemy bezpiecznie przejść na drugą stronę jezdni, a kierowców namawiamy do tego, żeby zwracali większą uwagę i zwalniali się w tych rejonach dla zachowania bezpieczeństwa obu stron. Jesień to też okres, gdzie często pojawia się dzika zwierzyna na drogach, dlatego tutaj w tej sytuacji apelujemy, żeby szczególnie w terenach leśnych zmniejszyć tą prędkość i bacznie obserwować pobocza. Pamiętajmy, że zwierzęta są najbardziej aktywne o świcie i o zmierzchu. Są to pory intensywnego żerowania, kiedy ryzyko wtargnięcia na drogę jest największe. oślepiane zwierzę często zatrzymuje się bez ruchu zamiast uciekać. Dlatego pamiętajmy, żeby nie świecić długimi światłami na zwierzęta. One w ten sposób nie zareagują ucieczką, tylko się zatrzymają na jezdni i będą.

0: będą czekały na dalszy ciąg naszej trasy. Pamiętajmy, że zwierzę na drodze to sygnał do natychmiastowego zwolnienia. Należy pamiętać, że sarny, jelenie, dziki żyją w grupach. Za jednym osobnikiem mogą podążać kolejne. Dlatego należy dostosowywać prędkość, ponieważ nadmierna prędkość, szczególnie w tych obszarach leśnych, uniemożliwia wykonanie natychmiastowego manewru, wydłuża drogę hamowania i zwiększa ryzyko zdarzenia drogowego z udziałem dzikich zwierząt. W przypadku zderzenia się z dzikim zwierzętem przede wszystkim należy pamiętać o tym, żeby nie podchodzić do tego zwierzęcia, ponieważ może być ranne, może być w szoku i zareagować agresją. Należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia, ustawić trójkąt ostrzegawczy i włączyć światła awaryjne i przede wszystkim zadzwonić na numer alarmowy 112 i powiadomić o tym zdarzeniu służby.
1: SK Siedlce.
2: A na zakończenie informacja o aktualnie realizowanych inwestycjach drogowych w mieście. Mówi Maciej Nowak, wiceprezydent Siedlec.
3: Szanowni drodzy mieszkańcy, na ukończeniu mamy kolejne inwestycje drogowe. Kończymy wylewanie wierzchniej warstwy asfaltowej, tak zwanej ścierki, na ulicy Cmentarnej, na odcinku od ronda Hoffmana do ulicy Reymonta. Mamy też na ukończeniu remont ulicy Fabrycznej. Te dwie inwestycje pochodzą z budżetu obywatelskiego. Jeżeli chodzi o nieco większe inwestycje, przygotowujemy otwarcie przetargu 1-6 października na takie ulice jak ulica Bema od ulicy Poniatowskiego do Pomnika Wolności. Następnie chcemy dokończyć ulicę Świerskiego po remoncie, który teraz się odbywał. Dostaliśmy dofinansowanie na ostatni taki brakujący odcinek od ulicy Kochanowskiego do ulicy Niedziałka. Wizytowy taki odcinek przy naszej przepięknej katedrze, więc dokończymy całą tą ulicę tak, żeby można było spokojnie po niej jeździć. Następnie dokończymy też ulicę Armii Krajowej od ulicy Sienkiewicza, czyli ronda Świętego Andrzeja Boboli do stacji PKP. W tej chwili realizujemy również takie inwestycje jak ulica Dębowa, na której trwają prace, i ulica Jagiellońska, gdzie tam swoją inwestycję ma też przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne w naszym mieście. Jesteśmy też po przetargu na łącznik od ulicy Młynarskiej do przedszkola nr 17 na ulicy kardynała Stefana Wyszyńskiego. Również trwają równolegle prace projektowe ulicy Piłsudskiego, ulicy Kolejowej, ulicy Źródlanej i Strumykowej oraz sygnalizację świetną też projektujemy na ulicy Plażowa Warszawska.
1: SK Siedlce News.
2: Monika Półbratek, poranny magazyn radia SK Siedlce. Wesprze studentów i doktorantów w rozwijaniu inicjatyw biznesowych. Ruszyła trzecia edycja programu Startup Siedlce. Jest współfinansowany z budżetu samorządu Mazowsza. Mówi Janina Ewa Orzełowska z Zarządu Województwa Mazowieckiego.
4: Zacznijmy od tego, że wspieramy również młodzież, bo mamy też taki program dla młodzieży, młodzież przedsiębiorcza. Chcemy, żeby też młodzież złapała bakcyla przedsiębiorczości, ale również właśnie dzisiaj jesteśmy tutaj ze Wschodnią Izbą Gospodarczą. Realizujemy projekt, który już trwa 3 lata. Co roku nowe środki dla studentów, doktorantów, po to, żeby z jednej strony dać im wsparcie instrumentami, które pozwalają na spojrzenie na przedsiębiorczość jak na łatwość, ale z drugiej strony również są nagrody, więc same pomysły, jakie mają młodzież czy doktoranci, są bardzo ważne, bo to jest taki impuls, ale czasami nie wiadomo, jak się poruszać po tych dużych przepisach i dlatego chcemy dać wsparcie merytoryczne, ale również nagrodzić najlepsze projekty. Po poprzednim razie ja widziałam na przykład w telewizji krajowej, gdzie dziewczyny, które zajmowały się, nie wiem czy Państwo pamiętacie, koty były i one występowały w telewizji, więc ta promocja dalej trwała i myślę, że na pewno sobie świetnie radzą, bo już zostało to odpowiednio nakreślone, rozpropagowane i można wtedy więcej zrobić.
5: Zenon Chodowiec, Wschodnia Izba Gospodarcza, prezes Rady Izby. To już jest trzecia edycja. Jest nam niezmiernie miło, że możemy tę edycję tutaj kontynuować w Siedlcach. Poprzednie edycje zakończyły się moim zdaniem bardzo dużym sukcesem. Było bardzo fajne zainteresowanie młodych ludzi, zespołu, bardzo ciekawe pomysły. No, jak to wpływa tutaj na nasz region? Bez wątpienia bardzo pozytywnie. Dajemy możliwość po pierwsze pozyskania bardzo wartościowej wiedzy, jeśli chodzi o rozwój przedsiębiorstw takich młodych na początku inkubacji, ale też dajemy taką możliwość, że te biznesy możemy robić tutaj właśnie u nas lokalnie, na miejscu, w Siedlcach albo w okolicy. Ten region nasz jest bardzo dobry do rozwoju przedsiębiorczości, jest dobry klimat. No i to też chcemy tym młodym ludziom przekazywać i umożliwiać po prostu taki start tutaj u nas na miejscu. Jeśli chodzi o samą strukturę projektu, to generalnie zasady się nie zmieniły. Myślę, że wartościowo troszeczkę są nagrody większe niż w poprzednich edycjach, natomiast zasady są identyczne, one się sprawdziły. Bardzo fajnie, że również bardzo się zaangażowała druga siedlecka, nasza uczelnia, czyli Akademia Mazowia. Także tutaj bardzo szeroko współpracujemy. Myślę, że nie ma sensu zmieniać czegoś, co działa dobrze.
6: Adrian Migoń, prezes Youth Business Poland.
7: Już trzecia edycja. Co w planach? Czy będzie podobnie jak w poprzednich latach?
6: Przede wszystkim cieszymy się na kontynuację programu Startup Siedlce. Obecnie trwa rekrutacja do 20 października. Studenci mogą zgłaszać się do programu. W tym roku oprócz nagród finansowych wartości 20 tysięcy złotych, mentoringu, szkoleń, dodaliśmy też wyjazd na zagraniczną konferencję o wartości 5 tysięcy złotych, więc taki wygrany zespół będzie mógł wyjechać na taką konferencję, poznać lokalnych inwestorów, międzynarodowe startupy. I kolejna rzecz, która też jest zmieniona, to jest wizyta studyjna w Warszawie, w Cambridge Innovation Center, gdzie też studenci, którzy przyjadą, będą mogli poznać lokalne ośrodki innowacji, inwestorów i też zjeść kolację z co-founderami startupów takich właśnie z Warszawy.
7: Czyli program cały czas się rozwija.
6: Ciągle się rozwija. Myślę, że staramy się nie robić dwa razy tego samego programu, tylko co roku coś dokładać, jakąś nową cegiełkę, też słuchać tych uczestników, którzy brali udział w programie, żeby lepiej dopasowywać całą inicjatywę pod potrzeby osób młodych.
7: Czy trudne jest pozyskanie osób, które chciałyby zostać mentorami?
6: Myślę, że firmy są dosyć ochocze do tego, żeby być mentorami. Przede wszystkim też mentorami są praktycy biznesu, czy też osoby, które właśnie założyły własny startup, czy też eksperci branżowi, którzy mają tu wiedzę taką adekwatną dla danego projektu. Natomiast firmy też chętnie się angażują. Cieszymy się też, że tutaj Wschodnia Izba Biznesu jest partnerem lokalnym. Też widzimy, że te firmy tutaj z Siedlec są chętne do prelekcji. Przedsiębiorcy z Izby się angażowali w takie prelekcje, w bycie mentorów, więc widzimy, że też tu jest takie lokalna chęć i zaangażowanie do tego, żeby wspierać właśnie przedsiębiorczość.
7: A jeżeli chodzi o uczestników zeszłorocznych, czy jakieś takie ciekawe projekty się wybijały, czy coś pan zapamiętał?
6: Dokładnie, no myślę, że trójka naszych finalistów tutaj wybiła się i wyróżniła w pewien sposób swoim rozwojem. Teraz jesteśmy właśnie w kontakcie też z nimi, żeby odświeżyć ten kontakt, zobaczyć, co u nich się dzieje. Wysoki Farm to jest Daniel, który z żoną produkują białko z owadów i dostarczają do branży rolniczej. Dalej się rozwijają, pozyskali grant też rozwojowy. Budują też tutaj specjalne pomieszczenia do tego, żeby zwiększyć produkcję, więc widzimy, że część osób rzeczywiście rozwija tą firmę i to nas cieszy, a dla części osób wiadomo, że to też jest po prostu przygoda, rozwój ich kompetencji i nie wszystkim też ten biznes wychodzi, co mówią statystyki. To, co jest natomiast niepokojące, to według ostatniego raportu tworzonego przez PARP przedsiębiorczości Monitor, dokładnej nazwy nie pamiętam, jesteśmy w tyle w statystykach unijnych, jeśli chodzi o zakładanie firmy przez młode osoby, więc to są statystyki alarmujące i dzięki temu też to, że takie programy są inicjowane przez województwo mazowieckie, przez różne agencje, to jesteśmy w stanie wspierać tą przedsiębiorczość i ją promować, ponieważ parę lat temu te statystyki były bardziej pozytywne, a teraz niestety spadają. więc myślę, że jest też potrzeba właśnie organizacji tego typu programów i też dawania tego wsparcia. Jeśli chodzi o naukę, to myślę, że problem jest głębiej zakorzeniony. On jest zakorzeniony ogólnie w podejściu do szkolnictwa i też tutaj doktorów czy profesury, gdzie nagradza się tak naprawdę publikacje, a nie komercjalizację. Więc naturalnie naukowcy nie mają interesu w tym, żeby komercjalizować swoje rozwiązania. Nie to jest punktowane, więc pracujemy też i z ministerstwami, i z PARP-em, żeby zmieniać to podejście odgórnie. Natomiast mamy genialnych inżynierów, naukowców w Polsce, którzy tworzą świetne, skalowalne projekty, między innymi ISAI, tworzony przez Rafała Modrzewskiego, był prezentowany w Komisji Europejskiej przez Urszulę von der Leyen jako przykład takiej innowacji z Polski, która jest tym tak zwanym unicornem i skaluje się na cały świat. Pozyskali bardzo dużo, wielomiliardowe już finansowanie, tworzą satelity i to jest właśnie przykład tego, co tak jakby przedsiębiorca z naukowcem są w stanie zbudować, jeśli chodzi o firmę, która narodziła się w Polsce.
7: Może jeszcze coś o tym Startup Camp. Jak to w ogóle wygląda?
6: Przed nami dwa Startup Campy, które prowadzimy w początkowej fazie projektów. Jeden na Uniwersytecie Siedleckim, drugi na Akademii Nauk Stosowanych Mazowia. Będą to parogodzinne spotkania z przedsiębiorcami, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, ale też taki warsztat rozwojowy, gdzie studenci mogą przyjść, dowiedzieć się więcej o tym, jak rozwijać własną firmę. I po tym Startup Campie mogą też się zgłaszać właśnie do udziału w programie. Można też zgłaszać się oczywiście bez tego udziału, ale też to jest taki aspekt trochę edukacyjny dla tych osób, żeby wiedzieli, czy ten program jest dla mnie, czy ja chcę rozwijać własną firmę i nakreślić taką wstępną koncepcję biznesową. I oba takie Startup Campy odbędą się w październiku.
8: Aleksandra Szwed, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. To są projekty, które mają być w zespołach realizowane. W pierwszym etapie, czyli w tej preinkubacji, mogą przyjść wszyscy, kwalifikuje się 20 osób i tworzą zespoły. Te zespoły pracują równolegle, także nie ma czegoś takiego, że w tym samym czasie wszyscy robią to samo. Mentorzy, wsparcie, nie wiem, tych, którzy mają dany zespół projektowy wesprzeć, pracują tak, jak dany zespół potrzebuje. Niektórzy bardziej intensywnie, niektórzy mniej intensywnie, w zależności od tego, jak potrzebują. Ale też myślę, że dopasowują bardzo dobrze terminy do właśnie sesji, do zajęć, tak żeby to nie kolidowało z nauką, no bo wiadomo, że studenci, doktoranci mają też inne obowiązki. Natomiast pięć zespołów przejdzie do drugiego etapu, czyli do tej takiej już inkubacji, no i wtedy jest dosyć bardziej intensywna praca. Natomiast myślę, że nikogo to nie przerasta, bo jak widać, powstają super projekty. Często ktoś, kto przychodzi z jakimś pomysłem i projektem, nagle porzuca ten projekt w trakcie, wymyślają coś ciekawszego, łączą się w jakieś inne konfiguracje i wychodzą z super gotowym pomysłem, projektem, wygrywają, a my takich laureatów naszych po całym programie bardzo mocno wspieramy, może nie lansujemy, ale promujemy, staramy się pokazywać też w ogólnopolskich mediach, jakie perełki mamy w subregionach, szczególnie tutaj w subregionie siedleckim.
9: Malina Kaszuba, doktor habilitowana, prorektor do spraw innowacji i współpracy.
7: Co w ogóle dla uczelni oznacza taka współpraca, takie rozwijanie tego programu?
9: No to jest przede wszystkim okazja do tego, żebyśmy mogli pokazać studentom, że poza tym, że kształcimy ich na określonych kierunkach studiów i przekazujemy określoną wiedzę, to jest jeszcze okazja ku temu, żeby oni rozwijali swoje umiejętności praktyczne. Nie tylko z akademikami, ludźmi, którzy, że tak powiem, parają się nauką, ale także z praktykami, bo oczywiście ten element praktyczny w ramach studiów występuje, ale on jest ograniczony siłą rzeczy. Uniwersytet jest uczelnią akademicką, zdecydowana większość kierunków również ma charakter kierunków akademickich, czyli tego elementu praktyki jest tam stosunkowo niewiele. W związku z tym to jest zawsze taki czynnik, który może dodatkowo zachęcić czy to kandydatów na studia w uniwersytecie do tego, aby zdecydować się na związanie się z Uniwersytetem w Siedlcach, bo uniwersytet wychodzi poza swoje mury i rozwija współpracę także na zewnątrz.
7: Jakim okiem uczelnia patrzy na to, że doktoranci mogą brać udział w tego rodzaju programie, bo jednak doktoranci mają trochę mniej czasu niż studenci, muszą prowadzić zajęcia, realizować jakieś własne projekty badawcze. Czy to się nie gryzie?
9: Nie gryzie się, dlatego że studia doktoranckie są w taki sposób zaplanowane, że w istocie tych zajęć doktoranci realizują określoną liczbę w każdym semestrze. Jesteśmy elastyczni, jeżeli chodzi o realizację jakby badań w ramach przygotowywanej dysertacji. Krótko mówiąc, mamy świadomość tego, że wiedza taka teoretyczna, akademicka, żeby móc skutecznie wejść na rynek pracy i realizować swoje przedsięwzięcia, musi być wsparta także wiedzą praktyczną. Zatem, że tak powiem, zupełnie nie widzimy tutaj sprzeczności, ponieważ siłą rzeczy, żeby doktorant mógł się rozwijać, nawet na potrzeby swojej dysertacji, w zależności oczywiście w jakiej dyscyplinie ta dysertacja jest realizowana, to jego rozwój, poszerzanie jego kompetencji również w ramach takich programów jest bardzo pożądane.
10: Beata Danecka, Księżopolska, rektor Akademii Nauk Stosowanych Mazowia.
7: Już drugi rok w programie. Jak to się sprawdziło w roku poprzednim i jakie nadzieje na ten rok?
10: No, powiem szczerze, że ten pierwszy rok chyba nie był taki bardziej... Ale nie byłam w to bezpośrednio zaangażowana, teraz przyjmę nad tym jakąś kuratelę i może to się bardziej rozwinie. W związku z czym rzeczywiście jesteśmy, no, z własnej strony powiem, że jesteśmy bardzo też zainteresowani. Mam nadzieję, że zainteresujemy również studentów. Czasami ten potencjał w nich jakiś drzemie i wystarczy faktycznie tylko to w jakiś sposób skrzętnie połączyć. Mam też taką osobistą sugestię, że właściwie od uczelni się tego oczekuje, dlatego że my za każdym razem, kiedy tylko jesteśmy akredytowani pod względem możliwości kształcenia takim czy innym kierunku, jesteśmy pytani wręcz i musimy się wytłumaczyć z takiego aspektu jak współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Jest tak, że w naturalny sposób uczelnia spełnia oczekiwania lokalnych pracodawców, firm i ich potrzeb i my musimy to wiedzieć, musimy się wzajemnie w tym zakresie, w tym procesie po prostu wspierać, więc to jest, uważam, świetne połączenie, jeszcze mające na uwadze jakiś własny biznes, więc to faktycznie taka już wisienka na torcie, jeśli się pewne rzeczy udadzą. Na pewno jest to jakiś taki inny aspekt życia i żeby dobrze tym zainteresować, trzeba pokazać takie good example i mam nadzieję, że po prostu dowiemy się o tych różnych pozytywnych aspektach i dodatnich jakichś. Ja już w tym momencie mam na uwadze jeden projekt, zgłosiłam tutaj panu prezesowi, na razie o tym nie powiem, ale być może na kanwie tego, co już się dzieje, może będzie jakiś komponent medyczny, może jakiś pielęgniarski, zobaczymy. Mam nadzieję, że będziemy mogli za jakiś czas wymienić takie pozytywne aspekty tego udziału naszego. Dziękuję ślicznie.
2: Przypominam, że rekrutacja do programu Startup Siedlce trwa do 20 października. Więcej o tym pisaliśmy w naszym portalu.
1: SK Siedlce.
2: W dniach 26 i 27 września w Węgrowie trwa 6. konwent fantastyki. Ze mną organizatorka tego wydarzenia, Monika Eleonora Doktorska z Fundacji Prima Security, która za chwilę powie nam więcej o tym, co zostało zaplanowane na ten weekend i dlaczego warto odwiedzić festiwal.
11: W tym roku jesteśmy w szkole podstawowej numer 2 przy ulicy Kościuszki 16 i proponujemy Państwu dużo ciekawych wydarzeń, atrakcji. Między innymi będzie strefa gier planszowych, strefa azjatycka, strefa gier elektronicznych, warsztaty, prelekcje. Będzie ponad 30 wystawców z asortymentem do wyboru, do koloru, czyli będzie i biżuteria, i kostki do gry, i gry planszowe, i książki, i różnego rodzaju gadżety, naklejki, breloczki i też o różnorodnej tematyce, bo będzie oczywiście tematyka azjatycka, bo strefa azjatycka musi być, ale będzie również, będą i Star Warsi, i Wiedźmin, i różnego rodzaju książki, bo i horrory, i postapo, i romansowe, fantazy, więc tutaj jakby i książki dla dzieci oczywiście. Będzie strefa dziecięca, będzie konkurs cosplay i konkurs piosenki bajkowej. Będą również wioski. Będzie wioska Powrót Bractwa Śródziemia, czyli z tego uniwersum Władcy Pierścieni i będą rodzimowiercy ze strefą słowiańską i wielka atrakcja dla dzieci, ale myślę, że nie tylko, strefa Lego Ninjago.
2: będzie też gwiazda.
11: Tak, będzie nasz gość specjalny. W tym roku udało nam się zaprosić pana Andrzeja Pilipiuka, który w niedzielę będzie miał dla państwa prelekcję, a następnie będzie spotkanie autorskie i będzie można dostać autograf. Także jeżeli ktoś ma książki Andrzeja Pilipiuka i jest jego wielbicielem, to zapraszamy serdecznie z książkami. Pan Andrzej Pilipiuk jest wspaniałym człowiekiem i na pewno nikogo nie zostawi bez autografu.
2: Powiedzmy, dlaczego w ogóle warto wziąć udział w konwencie fantastyki i jakie jest zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży tym wydarzeniem? Bo w tym roku odbędzie się po raz pierwszy w szkole, więc przypuszczam, że dzieci i młodzieży będzie bardzo dużo.
11: Zainteresowanie konwentem jest dosyć duże. Dzieci uwielbiają to, co się dzieje, bo naprawdę staramy się, żeby właśnie było dużo takich atrakcji dla dzieci. Nie tylko, że można sobie coś kupić, ale również, żeby dzieciaki mogły wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach, ale oczywiście są i tatuaże brokatowe, i różnego rodzaju quizy, można wygrać naklejki albo cukierki, tak? A wiadomo, że każdy lubi coś wygrać. No mamy różnego rodzaju atrakcje, bo będą w tym roku też harcerze i będą mieli taką strzelnicę, z tego co słyszałam, będzie się strzelało kulkami jakimiś ryżowymi czy czymś takim, nie wiem dokładnie, ale w każdym razie na pewno będzie dosyć ciekawie. Będzie dla dzieciaków również, myślę, samochód taki do rysowania kredą. No, generalnie dzieci lubią.
2: I w tym miejscu warto dodać, że w organizacji tego wydarzenia będzie pomagać młodzież z 7 i 8 klas jako wolontariusze.
11: To właśnie jest też ciekawe, strefę dziecięcą będą dla dzieci tworzyć trochę dzieci, tak? No bo jednak 7-8 klasa, no to oni się może obruszą, bo oni już nie uważają się za dzieci, no ale dla nas, dorosłych, to oni nadal są dziećmi, tak? Więc jakby, ale potrafią to robić, świetnie, mamy taką ekipę do malowania twarzy, do tatuaży, robienia bransoletek, bo będą też oczywiście, muszą być bransoletki z koralików i bransoletki z gumeczek. Będą warsztaty plastyczne dla dzieci. Mamy takie różne pomysły, które się też już sprawdziły i na naszym konwencie, i na tych konwentach, na które jeździmy, więc na pewno bardzo dużo atrakcji dla dzieci również będzie. I jeżeli będzie taka potrzeba, ponieważ na strefie dziecięcej oprócz wolontariuszy, młodzieży będą również nauczycielki, to będzie można dziecko zostawić, podpisać zgodę, tak, że dziecko zostaje na strefie, na warsztatach, a rodzic może sobie w tym czasie pójść na jakieś swoje warsztaty, czy też sobie pochodzić i po prostu zobaczyć, co wystawcy mają na swoich stoiskach. I teraz tylko zależy od rodziców, bo wiadomo, że nie każde dziecko może przyjść samo na takie wydarzenie, więc tutaj zależy to bardzo od rodziców, czy znajdą czas i zechcą do nas przyjechać, ale co roku jakby ta frekwencja jest coraz większa. I przyjeżdżają do nas też mieszkańcy całego powiatu, ale również przyjeżdża do nas młodzież z Warszawy, dorośli, młodzież z Siedlec, z Warszawy, z Sokołowa Podlaskiego, z Mińska Mazowieckiego. No tak naprawdę całe województwo, tutaj cały dawny region siedlecki jest zainteresowany tym naszym konwentem. Często się spotykam z taką opinią, wiesz, ale ja się nie interesuję fantastyką. No bo też mam takich znajomych, którzy no tak mówią po prostu, nie interesuję się fantastyką, dla mnie tylko fakty. Ale tak naprawdę na naszym konwencie, i nie tylko na naszym konwencie, tak naprawdę na wszystkich festiwalach fantastyki pojawiają się takie tematy, które mają związek z nauką, mają związek ze sztuką, czymś, co jest, co się dzieje przez cały czas, jest, można powiedzieć, nie jest tak do końca związane z fantastyką, tylko bardziej z kreatywnością, z wyobraźnią. I w tym roku będziemy mieć kilka takich prelekcji. Będziemy mieć prelekcje dotyczące na przykład wydarzeń historycznych, czyli procesów czarownic w Polsce w XVIII wieku. Będziemy mieć prelekcje o tym, że jest bardzo duże zainteresowanie szukaniem cywilizacji pozaziemskich, tak? I Edwin tutaj będzie dużo mówił na ten temat. Ale będziemy mieć też wykłady z astronomii. O gwiazdach, tak? I także tutaj tak naprawdę to nie jest tak samo książki. No, dla jednych horrory to jest typowa fantastyka, a inni na przykład czytają horrory, ale inną fantastyką się nie interesują, tak? Szkoła języka japońskiego, kultura, w ogóle kultura innych krajów, no to nie jest tak do końca fantastyka, bo my przychodząc na festiwal fantastyki możemy poznać różnego rodzaju tradycje, czy poznać na przykład, w jaki sposób bawiły się dzieci w Japonii w dawnych czasach, tak? I to nie jest do końca związane z fantastyką, więc tutaj tak naprawdę można, tak jak ja mówiłam cały czas, powtarzam, na naszym festiwalu każdy znajdzie coś dla siebie. Nawet jeżeli ktoś nie interesuje się w ogóle fantastyką, ale może lubi biżuterię, może lubi różne puzderka, może sobie lubi gdzieś coś schować, a może lubi zwierzęta, a w tym roku też będziemy mieć sporo konkursów takich z rozpoznawania na przykład ptaków, czy będzie trzeba znaleźć gdzieś w okolicy na stoisku liska i można dostać nagrodę. Czyli w ogóle będzie też mowa o tym, będzie ekologia, będzie mowa o tym, jak chronić przyrodę, jak się zachowywać w różnych sytuacjach. I festiwale fantastyki to jest takie miejsce, które naprawdę stawia na bezpieczeństwo i na to, żeby każda osoba, która przyjdzie, czuła się swobodnie i czuła się akceptowana. I dla mnie właśnie to było jedną z przyczyn, dlaczego ja chciałam taki konwent zorganizować w Węgrowie. I oczywiście powiem coś, co już powtarzałam wielokrotnie. Bodajże na trzecim, a może nawet na drugim konwencie podszedł do mnie chłopiec i powiedział: proszę pani, to jest najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Dla takich chwil warto robić to, co robię. Dlatego, że młodzież przychodzi do mnie i mówi: proszę pani, dziękujemy. Proszę pani, a kiedy będzie znowu? A proszę pani, a co my możemy jeszcze zrobić? Proszę pani, ja poznałam wspaniałych ludzi. Proszę pani, ja idę teraz do szkoły plastycznej i moja koleżanka, wie pani, ja ją poznałam na konwencie w Lublinie i wie pani, my się spotykamy, teraz będziemy na targach fantastyki razem rozmawiać, bo ona też idzie do szkoły plastycznej. I to jest coś niesamowitego, tak? To jest coś, co po prostu widać, jak te dzieciaki, które czasami nie mają z kim porozmawiać, czasami czują się niezrozumiane, bo może mają inne trochę zainteresowania, bo może właśnie nie wiedzą, jak się do kogoś odezwać, a na konwencie fantastyki jest taka atmosfera, że każdy po prostu czuje się tam dobrze, tak, że my dbamy bardzo o to, że gdyby, bo wiadomo, no różni ludzie czasami przychodzą, tak, więc dbamy bardzo o to, żeby zapobiegać, ale bo jest dużo informacji o tym, jak należy się zachować na konwencie, natomiast też dbamy o to, żeby każda sytuacja była natychmiast rozwiązywana, żeby nie było, żeby nikt nie został bez pomocy, żeby nikt nie został właśnie taki niezauważony. I myślę, że to ja jestem pedagogiem, jestem terapeutą, pracuję od ponad 30 lat, pracowałam w różnych szkołach i dla mnie jakby to, że dzieci, że młodzież mogą poczuć się dobrze, że mogą odnaleźć swoje pasje, że mogą nawiązywać relacje, tak? To jest dla mnie coś niesamowitego i bardzo ważnego. Ja staram się, jestem nauczycielem współorganizującym, więc też pomagam dzieciom z różnymi trudnościami i staram się, żeby te dzieci poczuły się mocne, żeby te dzieci zobaczyły, że są wartościowe, żeby te dzieci zobaczyły, że dla nich też jest miejsce, więc to jakby ten festiwal, mówię, to jest taka moja droga też, tak? To wszystko, co robię, no to nie dzieje się bez przyczyny. W związku z tym uważam, że naprawdę warto i uważam, że rodzice, nawet jeśli sami nie interesują się fantastyką, nawet jeżeli nie czytają książek i właściwie nie wiedzą, po co mieliby tu przyjść, to jednym z powodów jest właśnie po to, żeby zabrać swoje dzieci i żeby te dzieci mogły doświadczyć naprawdę dobrej atmosfery i takiej akceptacji, takiego podejścia, że słuchajcie, każdy jest wartościowy i to jest właśnie to.
7: Myślę, że mogą nawet znaleźć osoby o podobnych zainteresowaniach z własnej szkoły, o których nie wiedziały, że mają takie same zainteresowania dzięki temu konwentowi.
11: Tak, dokładnie tak się działo, jak zaczynałam właśnie te konwenty organizować, to nagle osoby przychodziły i mówią: ojej, proszę pani, ale ona jest chyba z mojej szkoły. I potem ja widziałam, jak na przerwach oni zaczynają się spotykać, zaczynają ze sobą rozmawiać, potem nawet było tak, że na przykład cała grupa jechała ze mną na kolonie. I też jak byliśmy na koloniach nad morzem kiedyś, to pojechaliśmy sobie jako wycieczkę na targi fantastyki w Gdańsku. Zrobiliśmy tam furorę, bo nagle 40 osób i bilety, w ogóle jakaś grupa przyjechała, więc tam podobno przez krótkofalówki sobie ochroniarze, tacy młodzi wolontariusze mówili: słuchajcie, grupa przyjechała. I to też było takie niesamowite, ale te dzieciaki właśnie dzięki temu, tak, to się wszystko tak rozwinęło. Ja mam coraz więcej chętnych wolontariuszy, coraz więcej robimy różnych rzeczy, jeździmy na różne wycieczki i to oni oni się zaprzyjaźnili. Wiem, że nawet poza mną, tak, bo jestem osobą dorosłą, więc wiadomo, że młodzież niekoniecznie chce mnie do wszystkiego zapraszać i ja to rozumiem. Natomiast wiem, że nawiązały się przyjaźnie, nawiązały się relacje. I to jest bardzo, bardzo dużo, tak? I na przykład wśród moich wolontariuszy to nie wszyscy są zainteresowani fantastyką, a mimo to też się kolegują, też pomagają mi, właśnie jeżdżą ze mną na przykład na konwenty, tylko po to, żeby mi pomóc na strefie dziecięcej.
7: I sama atmosfera im odpowiada.
11: Ta sama atmosfera im odpowiada, więc to jest dużo, tak? To jest dużo. Ja po prostu, ja uważam, że konwenty fantastyki to jest jedno właśnie z takich miejsc, gdzie naprawdę warto pozwolić swoim starszym dzieciom, młodzieży pojechać na taki konwent, bo tam jest naprawdę, to mówimy teraz dużo o bezpieczeństwie i konwenty, tak mi się wydaje, no tak, ja też z córką jeździłam przez tyle lat i też jeżdżę teraz, robimy te strefy, tak, robimy te stoiska i tak jak obserwuję, to naprawdę konwenty fantastyki, organizatorzy bardzo dbają o bezpieczeństwo i też jakby te zasady, które obowiązują, na przykład jeżeli ktoś jest w cosplayu, to nie znaczy, że on chce kogoś sprowokować, albo że można do niego podejść i go dotknąć, albo zrobić mu zdjęcie bez pytania, tak? Więc to i ludzie tego naprawdę przestrzegają. I też coś, co jest takiego niesamowitego, to jeżeli ktoś na przykład coś gdzieś zostawi, plecak nawet, tak? To w 90% przypadków ten plecak znajdzie się w biurze rzeczy znalezionych, taki jak został zostawiony, z portfelem, z telefonem. Myśmy doświadczyli tego kiedyś na Starfeście w Lublinie, że właśnie dziewczyny zostawiły plecak, myśmy się tam pakowali i nagle, proszę pani, ale nie ma plecaka. Bo ktoś zobaczył, że plecak leży, nikogo wokół nie ma i zaniósł go do biura rzeczy znalezionych, tak? Bo po prostu ludzie nawzajem się sobą opiekują, jakoś tak się wspierają, to jest takie, po prostu to jest takie środowisko, tak? Więc tutaj jakby to też jest ważne.
7: To powiedzmy jeszcze może, gdzie można znaleźć informacje o festiwalu?
11: Informacje o konwencie fantastyki można znaleźć na naszej stronie na Facebooku. Strona to jest i na Instagramie, to jest strona Węgrowski Konwent Fantastyki, a w aplikacji Konwencik będzie już program i będą mapy, jak po prostu będzie wyglądało rozmieszczenie stref. A w tej chwili można już polubić naszą stronę na Facebooku Węgrowski Konwent Fantastyki i tam codziennie stawiamy nowe informacje, tak żeby Państwo wiedzieli, jakie atrakcje na Was czekają. Zapraszam serdecznie do Węgrowa w dniach 26-27 września do Szkoły Podstawowej nr 2 na 6. Węgrowski Konwent Fantastyki. Konwent organizowany jest przez Fundację Prima Security, a głównym organizatorem jestem ja, czyli Monika Eleonora Doktorska. Zapraszamy serdecznie wszystkich, naprawdę wszystkich, nie tylko osoby, które interesują się fantastyką, ale każdego, kto po prostu lubi poznawać, doświadczać i dobrze się bawić. I szczególnie zapraszamy właśnie rodziny, bo to jest dla mnie takie istotne, żeby rodzice zabierali dzieci w miejsca, gdzie można ciekawie spędzić czas i żeby właśnie z dziećmi razem ten czas spędzali.
2: Organizację 6. Konwentu Fantastyki w Węgrowie wsparły dotacje od Samorządu Województwa Mazowieckiego i Miasta Węgrów.
1: Muzyka się żyje. Wszystko, czego chciałem, to tytuł nowej płyty Mroza. Album jest dostępny od kilku dni i może być niezłą odtrutką na jesienne smętne wieczory. To bardzo energetyczna płyta, bo i sam Mrozu czuję, że jest teraz muzycznie i życiowo we właściwym miejscu.
12: Ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały, prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie.
1: Trasa Mroza startuje 2 października w łódzkiej Atlas Arenie, potem kolejne koncerty w Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście i wspomnianym Krakowie. A nową płytę promowały takie single jak Pół na Pół czy Odpowiedni Moment w duecie z Zalią. Ta artystka przyznała w eskowym studiu, że bardzo dobrze im się współpracowało.
13: Mamy wspólny flow, że się szanujemy artystycznie. Chociażby tak miałam z Mrozem, że gdzieś tam ja bardzo chciałam mieć numer z Łukaszem. On się do mnie odezwał, ja bardzo lubię jego muzykę, on lubi mój głos, więc to jakoś się tak fajnie zespoiło.
1: Na nowej płycie Mroza jest też wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom. Jest już piosenka i teledysk. Równo miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity. W teledysku Wiktor unosi się nad ziemią na przekór grawitacji. Singiel Gravity współtworzyli m.in. Lambery i Trips. Duże doświadczenie w tworzeniu konkursowych hitów ma szczególnie Lambery, która w 2018 stworzyła piosenkę dla Roxy Węgiel, a rok później dla Vicky Gabor. A te artystki, przypomnijmy, wygrały Eurowizję Junior. Miejmy nadzieję, że tak będzie też tym razem. Eurowizja Junior, przypomnę, 24 października na Malcie. Malta Maltą, my pewnie teraz we własnych ukochanych łóżkach, znaczy nie tyle my, co wy, chociaż pewnie są i tacy, którzy, no właśnie, pracę zaczynają. Niedziela, świetny dzień. Rafał Adamczak, dzień dobry, a muzycznie Daria Zawiało w Podsiadłej i to Bambino. Ej, żeby nie było, że tylko jednego po nazwisku, Dawid Podsiadło oczywiście i ciebie też, bardzo.

17 po 9 to SK, to są hity na czasie, niedzielny poranek. Kiedyś mi się taka rolka gdzieś wyświetliła, jak to pies, kiedy widzi, że wieczorem już zdecydowanie wieczorny outfit narzucamy, to znaczy, że spaceru już nie będzie. No ale rano w niedzielę ten wieczorny outfit, albo jeszcze ten nocny, absolutnie nie przeszkadza, żeby był ten pierwszy spacer z psem. I rzeczywiście, kiedy rano w niedzielę szczególnie właśnie wybieramy się na spacer z czworonogiem, to spotykamy innych, którzy wyglądają tak, no oryginalnie, może powiedzmy w dużym uproszczeniu, czyli wiecie, dół od piżamy albo góra od piżamy gdzieś schowana pod jakąś tam taką domową narzutką. Wiecie, byle szybko, byle rzeczywiście ten pierwszy spacer zaliczyć. Niektórzy tak mają, nie? Mój kolega kiedyś założył spodnie na taki spacer, a potem w czasie spaceru z psem na przykład z nogawek wypadły mu skarpetki. Co one tam robiły, jak się tam znalazły? Nie wiem. Ale różnie z tym bywa. Słuchajcie, dzisiaj możemy sobie pozwolić na wszystko, na ogromnie dużo luzu i ogromnie dużo dystansu i odpoczynku. Od tego przecież jest niedziela. Nawet jak jesteście w pracy, to kombinujcie, a będzie dobrze. Temper City, Reverse Psychology, taka muzyczna uczta przed chwilą, a teraz już, no trochę rozgrzewkowo, tak żeby się jednak trochę chciało. Shakira i Burna Boy, daj.

0: Paulina napisała, że w spodni od piżamy na niedzielnym pierwszym porannym spacerze z psem. Czy to zupełnie jakbym miał widział? Znam życie, po prostu. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Są takie fajne współprace jak właśnie Calvin Harris i Dua Lipa, ale też już mieliśmy kiedyś współpracę Naked i Portugal The Man. Oni dali nam numer Glide, niesamowicie popularny w streamingach. No i teraz znowu zabrali się do roboty i dają nam piosenkę, która odnosi się do tak zwanego odlotu, który pojawia się zawsze, kiedy jesteśmy zakochani. Jak brzmi w takim razie Some Kind of High? Posłuchajcie sami, Naked i Portugal The Man.

0: Zupełnie nieświadomie okazało się, że Katy Perry jest pewnie nieświadomie dla niej samej jesieniarą, bo w tym numerze z samego tytułu wynika, jakby o jesiennym dniu śpiewała. Rano zimno, jak nie wiem co, po południu ciepło i tak w kółko. Potem to się miesza i odwrotnie. Katy Perry, Hot and Cold, to jest Tecka, to są hity na czasie. Tak baliśmy się trochę tej jesieni, a jednak proszę bardzo, gładziutko weszliśmy. Czy coś się komuś stało? A niektórzy w tej porze roku odnajdują się świetnie, na przykład nasi siatkarze zostali mistrzami Europy, więc wielkie brawa i to po raz drugi z rzędu i trzeci w historii. W finale, przypomnę, pokonali Francję 3-1, no i dzięki temu mamy bilet na igrzyska i tak to się dzieje. Ale ja wiem, że teraz niektórzy pójdą dalej i zapytają, no dobra, dobra, jak już mamy jesień, to kiedy skoki? 20 listopada sezon się zaczyna, jeżeli chodzi o skoki. W Lillehammer potrwa do 21 marca, wtedy finał w Planicy, ale dla nas, Polaków, tutaj najważniejsze są dwa weekendy. 5-6 grudnia, wtedy skoczkowie pojawią się w Wiśle i 16-17 stycznia, wtedy będą skakać w Zakopanem. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: 4 sztuk. Tak słodko, tak tanio, lubisz to.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50 na 50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
1: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
0: Już od poniedziałku żeberka wieprzowe, paski, wieprzowina najwyższej klasy S prosto z uboju. Z kartą klienta tylko 18,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 23,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na Ciebie ekstra ścianka bulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny, idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce, Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
5: Szukasz nowego Suzuki? Teraz jest naprawdę dobry moment. Poznaj nową, w pełni elektryczną Suzuki e-Vitara. Nowoczesnego SUV-a z atrakcyjnymi warunkami finansowania i rabatem nawet do 30 tysięcy złotych. A jeśli prowadzisz firmę, sprawdź Suzuki S-Cross z leasingiem już od 100,1%. Swift, Vitara, S-Cross i elektryczna e-Vitara. Wybierz Suzuki dla siebie. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Pielech w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 161. Suzuki Pielech. Wsiądź do swojego Suzuki.
4: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
5: Od teraz w Siedlcach czeka na Ciebie najnowocześniejszy w regionie butelkomat do szybkiej zbiórki opakowań.
4: Już nie musisz się męczyć z pojedynczymi butelkami czy puszkami. Wsyp cały worek z opakowaniami i odpoczywaj. Automat przyjmie aż do 120 opakowań na minutę.
5: Koniec z pojedynczymi butelkami. Szybkie zwroty tylko tutaj. Odwiedź Park Handlowy Topaz w Siedlcach przy ulicy Warszawskiej 133 i przekonaj się, jak łatwy może być zwrot.
4: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nowe możliwości otwierają się w Siedlcach. Justa Dom. Twój nowy sklep z drzwiami i oknami przy ulicy Brzeskiej 91 w Siedlcach. Drzwi, okna, bramy garażowe, rolety i panele podłogowe. Posiadamy wszystko, czego potrzebujesz, by stworzyć wymarzony dom. Oferujemy również usługę montażu. Tylko teraz wyjątkowa promocja. Minus 20% rabatu na drzwi i okna. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
8: I po reklamie.

Jak ktoś potrzebował sobie zrobić rozgrzewkę, taką wiecie, żeby się dobudzić, taką trochę logopedyczną, no to mógł razem z tym gościem spróbować porapować. MJ Deli, Deli Supreme w Radiu SK to są hity na czasie za 5 minut 10.

0: Toka.
1: Reklama.
2: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
3: Teraz prosto z lady ser żółty Gouda Serenada aż 37% taniej. Tylko złoty 69. Tak, złoty 69 za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki 2,99.
2: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
4: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
5: Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
4: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
10: Od teraz w Siedlcach czeka na Ciebie najnowocześniejszy w regionie butelkomat do szybkiej zbiórki opakowań.
11: Już nie musisz się męczyć z pojedynczymi butelkami czy puszkami. Wsyp cały worek z opakowaniami i odpoczywaj. Automat przyjmie aż do 120 opakowań na minutę.
10: Koniec z pojedynczymi butelkami. Szybkie zwroty tylko tutaj. Odwiedź park handlowy Topaz w Siedlcach przy ulicy Warszawskiej 133 i przekonaj się, jak łatwy może być zwrot.
9: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
12: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
13: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. Cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Teraz kawa Pedros Active 250 gramów, tylko 11,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A kawa Jakobs Kronung 200 gramów, tylko 26,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
14: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
15: To będzie ostatnia reklama.

0: wszystko mam.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
2: Siedlce na czasie.
3: Magda Szewczuk, dzisiaj warto wybrać się do Korczewa w powiecie siedleckim. Odbywać się tam będzie impreza Magia lat 20.
4: Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, bardzo dużo atrakcji jest przewidzianych. Każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie i dla osób, którzy będą przebrani na lata 20, będą szczególne nagrody.
3: Mówi Sławomir Wasilczuk, wójt gminy Korczew. Impreza odbędzie się na terenie przy pałacu w Korczewie. Program znajdzie się na siedlce.sk.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21. www.sushipark.pl.
5: Muzyką się żyje.
6: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu 19 czerwca dokładnie. Wystąpi i zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie z Eską przyznał, że już nie może się doczekać. Minęło trochę czasu, bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem tam, no nie pamiętam dokładnie kiedy. Więc to bardzo ekscytujące, bo to bardzo tętniące życiem miasto i zawsze miało taki trochę bardziej undergroundowy klimat muzyczny, więc miło będzie tam znowu wrócić na pewno, tak mówi Tiesto. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. Pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu w tym roku na tej imprezie zagrał m.in. przypomnę Armin van Buuren czy zespół The Black Eyed Peas. A Roxy Węgiel tworzy nowe numery z legendą branży muzycznej. Artystka jest teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie tylko zwiedza, ale też intensywnie pracuje i tworzy nową muzykę i to z wielkimi nazwiskami. Tworzę muzykę z legendą. Taki wpis dodała Roxy w mediach społecznościowych, a tą legendą jest Jerry Wanda Duplessis, który jest cenionym producentem. Stworzył m.in. takie hity jak Hips Don't Lie dla Shakiry czy My Love Is Your Love dla Whitney Houston, a więc być może jesteśmy świadkami początku światowej kariery Roxy Węgiel. Ostatnio Roxy wydała nowy numer dla wszystkich jesieniarzy, to kawałek Jesień Trwa Bez Końca, który zagraliśmy premierowo w Radiu Eska, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Szczyt gorącej dwudziestki należy tym razem do Szwecji. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest numer Happiness Is So Sad. Stoi za nim zespół producentów Swedish House Mafia i szwedzka wokalistka Leke Lee. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła romantyczna propozycja od Zali Tylko Kochaj Mnie, co aktualnie najczęściej grana piosenka w polskich stacjach radiowych. Tak wynika z oficjalnej listy Airplay. Podium gorącej dwudziestki zamyka Sunflower, czyli piosenka z najnowszej części Spidermana, za którą stoi Post Malone i Swaley. Całe notowanie na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity, no i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po godzinie 17. A teraz mamy niedzielę po godzinie 10. Dokładnie 3 po 10. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie, jak już jesteście obudzeni. Będę tutaj to nieco wtrącał, a on będzie śpiewał. On, czyli Dawid Podsiadło na początek tej godziny. Na błysk.

Rozbujałem was trochę, udało się? No, to w takim razie misja zrealizowana. Mogę sobie przypisać sukces. Tu część Wiz Khalifa, We Own It, z Szybkich i Wściekłych, ten numer już za nami. Zaraz będzie Margaret i Prima Ballerina, będzie The Colors, będzie Tame Impala. To są hity na czasie, to jest SK 20 po 10. Słuchajcie, dzisiaj mamy, no to nie, że niedziela to wiadomo, to już mam nadzieję, że czujecie doskonale, ale też Światowy Dzień Turystyki. A, no i właśnie, gdzie byście chcieli teraz się przenieść, gdzie byście chcieli być, w którym regionie świata albo naszego kraju? Krótko mówiąc, gdzie byście chcieli się teleportować i dlaczego miałoby to być inne miejsce niż to, w którym jesteście w tym momencie? Czekam na wasze głosówki. Jak ktoś mi powie o Egipcie, to ja wam tylko powiem, że Bocian, ten słynny celebryta, nasz Bocian Krutek już w Egipcie jest. Was wyprzedził. Tą drogą nieźle to zwierzaki sobie wykombinowały, nie? Że my musimy tyle się narobić, żeby na wakacje do tego Egiptu. No, sobie poleci, wróci. Elegancko. No dobra, to gdzie byście chcieli się teleportować z tej miejscówki, w której jesteście teraz? W jaki zakątek świata, kraju? Dajcie znać. Czekam na Messengerze, na głosówki. Ewentualnie SMS-y też przyjmuję pod 664 402 302.

0: taki dzień szczególny, prawda? W większości przypadków jesteśmy wszyscy w domu, ale mam nadzieję, że jakichś zgrzytów rodzinnych, domowych od rana nie było. 24 minuty do 11. Eben i Easy Bizu, All My Love już za nami. To jest SK, to są hity na czasie. Teraz Rock and Bone Man i Human. Odnośnie tego, gdzie chcielibyście się teleportować, gdzie teraz chcielibyście się przenieść, gdzie chcielibyście być. Krzychu napisał pod 6644202. Nie wiem, jak to ująć. Wczoraj byłem w biurze podróży i kupiłem urlop, mój kochany Egipt. No, to na ten teleport jeszcze trzeba będzie chwilkę poczekać, ale już jest zaklepane, zapłacone, więc teraz tylko Krzysiek czeka. Pewnie jeszcze walizek nie pakuje, ale zaraz będzie je pakował, więc teraz pewnie planuje, w co się zapakować, co zabrać i tak dalej. To jest bardzo przyjemna, jak nie najprzyjemniejsza część podróży. Ja bym chciał wylecieć na Malediwy w 4 osoby. No, niestety w tym momencie nie pomogę, ale Marcin jeszcze napisał, ja to bym chciał teleportować się na Wyspy Karaibskie, chociaż na jeden dzień, ale niestety dzisiaj do pracy. O, znam ten ból. Ból w cudzysłowie, bo praca bywa też bardzo przyjemną. O, i jeszcze to jest bardzo ładny SMS. Jestem na A4 koło Wrocławia, jadę na Nysę z ziemniakami tirem i chciałbym się teleportować do domu na obiad niedzielny. No i pewnie miałyby to być ziemniaki, może te ziemniaki ze schabowym. Tu się niestety kierowca tira nie podpisał pod tym SMS-em, ale ja w prezencie od Eski daję taką małą turystyczną wyprawkę. Będzie i torba eskowa, i butelka eskowa, i jeszcze coś dorzucę.
1: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt. Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: I świeże owoce i warzywa też mam. Teraz winogrono jasne aż 53% taniej. Tylko 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 12,99.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary.
10: Jak cena przenośnej parownicy do pary.
9: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
10: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
16: Phonix Ból Uszu Max.
15: Słucham?
16: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
15: Phonix Ból Uszu Max?
16: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
18: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
3: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
4: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
21: I po reklamie.

wielu miejscach w naszym kraju dzisiaj i w nadchodzącym tygodniu pogoda ma sprawić bardzo przyjemną niespodziankę i to będzie naprawdę tydzieniem pełen pięknej, takiej typowej, złotej polskiej jesieni, więc korzystajcie, jeżeli teraz wyjrzeliście za okno i jest tam u was, gdzie wyglądacie za to okno całkiem znośnie i tak się wahacie, czy może jakiś spacer albo rower, to się nie wahajcie, to koniecznie spacer albo rower. No, chyba, że akurat jesteście tak nieszczęśliwie w takiej szerokości geograficznej, nawet w Polsce, gdzie ta aura no nie jest taka książkowa i nie jest taka, o jakiej mówią synoptycy i trochę kaprysi i się nie chce, no to róbcie co chcecie, bo w końcu od tego jest niedziela, prawda? Zawsze możecie postawić na hity na czasie w Radiu SK i już będzie zdecydowanie lepiej. U nas muzycznie za nami Livka, Poza Tobą Nic, to jest ten numer, który nam trochę osładza oczekiwanie na drugi album Livki. Ja już doczekać się nie mogę. A jeżeli wy chcielibyście się przenieść w jakieś fajne miejsce na świecie i ta teleportacja miałaby wam pomóc, bo o tym też w tej godzinie rozmawialiśmy, to myślę, że mogę już uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić, że już niedługo znowu wam to zrobimy. To, czyli zabierzemy was totalnie w nieznane. Wiadomo tylko, że z kim polecicie, kiedy polecicie, no to będzie wiadomo, prawda? Ale dokąd? Aha. To się dopiero na lotnisko okaże. Znacie odlot ściśle tajny? No to niebawem znowu wam właśnie to zrobimy, a do zgłoszeń na pewno przyda wam się nasza eskowa apka.

0: autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: 3% taniej. Tylko 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 12,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.

0: od Play. Śmiga, że hej!
1: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Uwaga Siedlce! Kulinarne Poddasze ma idealny prezent na Dzień Chłopaka, czyli kolację w ciemności z nowym menu. Niesamowite zmysłowe doświadczenie oraz ciekawa zabawa i dużo humoru. Jedyny termin w tym roku to 3 i 4 października. Ruszyły również zapisy na wieczorne warsztaty dla dorosłych. Kulinarne Poddasze zaprasza. Bilety na naszej stronie oraz na kupbilecik.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Mamy wielki powrót po 26 latach. Zespół Sugar Babes powraca w oryginalnym składzie. Ekipa, którą znacie m.in. z kawałka Pogrzebatem, zapowiedziała nowy album. Płyta ukaże się 12 lutego i będzie nosiła podtytuł po prostu Sugar Babes. Będzie to ich pierwszy wspólny krążek od 2000 roku. Od początku wiedziałyśmy, że nie chcemy się śpieszyć z tą płytą. Włożyłyśmy bardzo dużo w piosenki, brzmienie i każdy detal wokół niej, a im bardziej wszystko zaczynało się układać, tym wyraźniej widziałyśmy, że możemy nazwać ją tylko w jeden sposób. Sugar Babes. Tak komentują artystki. Dostaliśmy pierwszą zapowiedź tego krążka. To numer Ghost, który mogliście już usłyszeć w Radiu SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz mam imprezkową propozycję dla fanów Gipsa. W najbliższą sobotę raper będzie świętował 5. urodziny swojej wytwórni muzycznej i z tej okazji organizuje specjalny koncert w katowickim MCK-u. Na scenie oprócz Gipsa pojawi się ekipa spod szyldu Dope House oraz specjalni goście. To na przykład Opał, z którym Gips stworzył numer Drive. Na scenie pojawi się też Kukon, którego znacie z hitu Ty Masz, a także Guzior. Warto słuchać Eski, bo będziemy mieli dla Was zaproszenia. Taylor Swift zrobiła fanom niespodziankę. Wydała nie jedną, a 4 nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami nowym singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu, oprócz wspomnianego singla, doszły jeszcze 3 premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces. Imprezkę zorganizowali w studiu w Szwecji i jakoś tak wyszło, że z tej radości powstały kolejne kawałki. Fani artystki twierdzą, że jej najnowszy numer, który na pewno zagram w tej godzinie w Radiu SK, to jest numer o jej byłym. Ciekaw jestem, jakie Wy będziecie mieli skojarzenia. A jeżeli chodzi o Zalię, Tylko kochaj mnie, lubicie? Tak zaczepiam i pytam, bo Zalia tym numerem otworzy tę godzinę pełną Waszych ulubionych hitów na czasie, które mam nadzieję robią Wam niedzielę. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, to już 2 minuty po godzinie 11.

Jak sobie postanowiliście, że wskoczycie rano na bieżnię albo pójdziecie, no nawet pochodzić, ale będziecie szli na tej bieżni albo tak po prostu w rytm tego, co wam ASK zagra, no to bardzo przepraszam, nie zrobiłem tego specjalnie, że takie tempo zawrotne. To zrobili oni. Armin van Buuren i Sasha Everlasting, no ale musicie przyznać, że numer jest bardzo dobry i tempo też chyba pasuje każdemu, prawda? Bo to już 16 po 11, najwyższa pora nawet w niedzielę się o tej godzinie obudzić. Jakiś czas temu cała Polska mówiła o tym, że w jednej z podlaskich miejscowości dzięki inicjatywie młodego mieszkańca pojawił się kartoflomat, czyli taka drewniana budka, gdzie każdy mógł podjechać, czmychnąć sobie stamtąd worek ziemniaków, oczywiście płacąc za to. Na miejscu też czekała skarbonka, więc tak to dokładnie wygląda. To było Podlasie, a teraz proszę bardzo, mamy kolejną podobną inicjatywę. Tam był kartoflomat, tymczasem w Skrzeszewie, niedaleko Koszalina, pojawił się inny nietypowy punkt sprzedaży owoców tym razem. Jest odnowiony wóz konny, na nim worki świeżych jabłek, jest skarbonka, ale można też bliczkiem za taki worek jabłek zapłacić. I proszę bardzo, mamy teraz jabłkomat. No to gdybyście chcieli poszukać jeszcze innych podobnych urządzeń, to myślę, że podróż po Polsce w tej kwestii was dokształci rewelacyjnie, ale takim inicjatywom lokalnym oczywiście bijemy wielkie brawa. Jeżeli chodzi o nasz eskowy hitomat, to teraz tutaj ostatni dzień lata, Gibbs, Ego i For Money.

0: Bartek napisał odnośnie tych urządzeń nietypowych różnych matów, które się pojawiają to tu, to tam, że jeszcze powinien być taki z pieniędzmi, ale nie, że bankomat, tylko taki, że jak ktoś potrzebuje, idzie sobie, wypłaca tyle, ile chce i tyle. Świat wtedy by zwariował totalnie. Ale Bartek, dziękujemy bardzo za tę inicjatywę. Felix Jen, Jasmine Thompson już za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Gdyby takie były... Nie wiem, nie mam komaty, tylko pieniądzomaty? Może? To ciekawe, ile byście dzisiaj wypłacili dla siebie. No ciekaw jestem. Ja sam nie wiem, ile ja bym wypłacił, bo pewnie zwariowałbym przed takim urodzeniem totalnie. Słuchajcie, ale dobra, teraz nowka sztuka hit. Wspominałem już, że zagram w tej godzinie nowość od Taylor Swift, numer, który nazywa się Patient Zero. To jest jeden z czterech nowych kawałków, które dostaliśmy na rozszerzonej wersji ostatniego albumu artystki The Life of a Showgirl. Jak brzmi, to przekonamy się już teraz, jeżeli jeszcze nie słyszeliście i będzie to dla was pierwszy raz, możecie śmiało zrobić głośniej. Czy to jest numer o jej byłym, czy może zupełnie nie? No takie spekulacje są, gdzieś tam krążą w świecie, ale może postawmy trzy kropki niedopowiedzenia. Patient Zero, Taylor Swift.

0: Damelia. Chociaż miałem kiedyś kolegę, który mówił o niej Damelia. Może, można i tak. Superstar za nami. To jest SK. To są hity na czasie. 26 minut i niedzielne południe. Postanowiłem sprawdzić, jak to będzie z pogodą w tym nowym tygodniu, który od jutra. Jak to będzie z pogodą w całej Polsce. I słuchajcie, okazuje się, że całkiem przyjemnie. Podobno początek tygodnia chłodniejszy. Potem miło, bo uwaga, lokalnie temperatura może podskoczyć nawet do 20, nawet do, uwaga, 25 stopni, ale zdecydowanie widać tutaj, że noce będą chłodne, więc jeżeli wychodzicie wcześniej rano z domu, no to zawsze warto mieć coś ciepłego, nie tyle, że pod ręką, ale może na sobie, a jak będziecie wracać, to już to, co rano mieliście na sobie, będziecie mieć pewnie właśnie w ręku. Tak to dokładnie wygląda. Czyli krótko mówiąc, gdybyśmy mieli takiej koncertowej tutaj, koncertowego porównania użyć, no to zgodnie ze scenariuszem imprezy, bo taki czas na scenę zdecydowanie wchodzi już jesień, a lato jeszcze wywoływane jest na bis i na ten bis wraca na moment. To będzie fajny tydzień, więc fajne rzeczy możecie planować. Mam nadzieję, że one się jakoś komponować będą z tą fajną pogodą, a za chwileczkę też będzie zupełnie fajnie muzycznie. Thomas Gray i Rumors.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: czterech sztuk. Tak słodko, tak tanio, lubisz to.
1: Kupujesz to pazie, tu wszystko mam.
2: Uwaga, uwaga! Podajemy komunikat. Teraz możesz już studiować na warszawskiej uczelni w Siedlcach. Siedleckie TWP połączyło siły z uczelnią Korczaka w Warszawie i powstał Instytut w Siedlcach. Studiując w Siedlcach kończysz warszawską uczelnię Korczaka. Nasze atuty: atrakcyjne, czesne, dostęp do stypendiów, ciekawe kierunki, pedagogika, praca socjalna, polityka społeczna i zarządzanie. Podnieś swoje kwalifikacje i zarabiaj więcej. TWP w Siedlcach już od 10 lat prowadzi studia podyplomowe na 40 kierunkach. TWP Sokołowska 37. www.twp.siedlce.pl.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Nowe możliwości otwierają się w Siedlcach. Justa Dom. Twój nowy sklep z drzwiami i oknami przy ulicy Brzeskiej 91 w Siedlcach. Drzwi, okna, bramy garażowe, rolety i panele podłogowe. Posiadamy wszystko, czego potrzebujesz, by stworzyć wymarzony dom. Oferujemy również usługę montażu. Tylko teraz wyjątkowa promocja. Minus 20% rabatu na drzwi i okna. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
10: Od teraz w Siedlcach czeka na ciebie najnowocześniejszy w regionie butelkomat do szybkiej zbiórki opakowań.
11: Już nie musisz się męczyć z pojedynczymi butelkami czy puszkami. Wsyp cały worek z opakowaniami i odpoczywaj. Automat przyjmie aż do 120 opakowań na minutę.
10: Koniec z pojedynczymi butelkami. Szybkie zwroty tylko tutaj. Odwiedź park handlowy Topaz w Siedlcach przy ulicy Warszawskiej 133 i przekonaj się, jak łatwy może być zwrot.
9: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
12: Zastanawiasz się, czy warto podjąć studia? Jedno jest pewne. Na inwestycji w siebie jeszcze nikt nie stracił. Zapisz się i rozpocznij swoją przygodę z Akademią Nauk Stosowanych Mazowia.
13: Oferujemy szeroki wybór kierunków, takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, budownictwo, finanse i rachunkowość oraz psychologia.
12: Rekrutacja wciąż trwa, więc teraz jest idealny czas, aby dołączyć do naszej społeczności akademickiej. Nie zwlekaj dłużej. Akademia Nauk Stosowanych Mazowia prowadzi rekrutację na studia. Szczegóły na www.mazowia.edu.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: Już od poniedziałku polskie pomidory malinowe aż 40% taniej. Tylko 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
15: I po reklamie.

Tak, syn Oscara, Oscara, mógłby do nas tak śpiewać i grać bez końca, prawda? Zupełnie jak w tym numerze. Bez końca, tak właśnie nazywa się ten hit, który wam zagrałem w Radiu SK, bo u nas, wiadomo, same hity na czasie, a południe niedzielne za 5,5 minuty.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Teraz prosto z lady, ser żółty Gouda, serenada, aż 37% taniej. Tylko złoty 69, tak? Złoty 69 za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki 2,99.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Już od poniedziałku. Żeberka wieprzowe, paski, wieprzowina najwyższej klasy S prosto z uboju. Z kartą klienta tylko 18,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 23,99.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50 na 50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
12: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na Ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami, atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce, Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
15: Od teraz w Siedlcach czeka na Ciebie najnowocześniejszy w regionie butelkomat do szybkiej zbiórki opakowań.
16: Już nie musisz się męczyć z pojedynczymi butelkami czy puszkami. Wsyp cały worek z opakowaniami i odpoczywaj. Automat przyjmie aż do 120 opakowań na minutę.
15: Koniec z pojedynczymi butelkami. Szybkie zwroty tylko tutaj. Odwiedź park handlowy Topaz w Siedlcach przy ulicy Warszawskiej 133 i przekonaj się, jak łatwy może być zwrot.
14: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
19: Siedlce na czasie.
20: Magda Szewczuk, dziś warto wybrać się na tereny zielone przy siedleckim stadionie. Do 18 potrwa tam rodzinny piknik charytatywny Razem dla Szymona. W czasie wydarzenia będą zbierane pieniądze na leczenie Szymona Kowalczyka, chłopca chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Szymon musi zebrać kilkanaście milionów złotych na leczenie w Dubaju. W programie pikniku m.in. przejażdżki kładami, spotkanie z ulubionymi bohaterami bajek i cała masa innych atrakcji.
18: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Starowiejska 21. www.sushipark.pl.
21: Muzyką się żyje.
22: Dopiero co wydał nową płytę, a już ma materiał na kolejną. Mrozu świętuje premierę 7. krążka w swojej karierze. To album pod tytułem Wszystko, czego chciałem. Mrozu zdradził w naszym studiu, że nie zamierza się zatrzymywać i już planuje kolejne premiery.
23: Na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić. I ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B. I wydaje mi się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć o czym pisać teksty.
22: Na świeżo wydanym krążku Mroza jest m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy odpowiedni moment w duecie z Zalią. Te kawałki już w październiku fani będą mogli usłyszeć na żywo, bo Mrozu rusza w trasę koncertową. W najbliższy piątek zagra w Atlas Arenie w Łodzi, potem dwukrotnie na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, w Ergo Arenie w Trójmieście. Zakończenie trasy 30 października w Tauron Arenie w Krakowie. A Alicja Szemplińska podbija Wielką Brytanię. Jej eurowizyjny utwór Prey jest aktualnie jednym z największych hitów na wyspach. Zajął trzecie miejsce na brytyjskiej liście popowych przebojów. O sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. Single Prey zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. To połączenie musiało przynieść hit Mata i White 2115 na szczycie Rap 20 Radia SK. Ich wspólny numer 1 na milion wskoczył ostatnio na miejsce pierwsze. Drugie zajmuje Francis Isobel z hitem One Day in Poland, a na trzecim współpraca aż czterech artystów. To kawałek Wszystko na potem, za którym stoi Kubi producent, Hubert, Fukaj, Jan Rapowanie i Guzior. Cała lista czeka na sk.pl. Głosujecie na wasze ulubione rapowe kawałki oczywiście właśnie w tym miejscu i słuchajcie Rap 20 już jutro. Znowu po 23 będzie z wami Mati Fuczyło. A teraz jest niedziela, 27 września, 2 po 12, czyli południe minęło i jestem z wami ja, Rafał Adamczak. Dzień dobry. Avicii Waiting for Love to będzie muzyczne otwarcie kolejnej godziny, a później Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret.

żebyśmy ten numer cofnęli kilkadziesiąt lat do tyłu. Wyobrażacie sobie na przykład, jak Reksio stemplowałby w czołówce swojej wieczorynki tę taśmę, która tam się przewijała w rytm Take It Slow? Albo jak Bolek i Lolek zasuwaliby dookoła świata? Albo jak Krecik jeździłby tym samochodem takim na pedały w rytm Take It Slow właśnie? No ja wiem, że może to trochę nadinterpretacja i zbyt szalone porównanie, ale czasami dla poprawy humoru samemu sobie warto sobie na takie rzeczy pozwolić. Robin Schulz, Watermark, Take It Slow. To jest SK, to są hity na czasie. Na naszym messengerze eskowym pojawiła się wiadomość od Maćka z Gdyni, który napisał: dzięki muzie, którą puszczasz, dobrze się biegło i dzięki tobie przebiegłem 11 kilometrów. Czyli jak ten sukces podzielimy na dwóch, to znaczy, że ja nie robiąc nic, tylko grając hity na czasie, przebiegłem 5,5 kilometra?

0: Zawsze tutaj wchodzę wokalnie, jak oczywiście nikt nie widzi, nikt nie słyszy, tylko że ten numer zaraz się kończy i tyle z mojego śpiewania i mojego ooo. Jamal Policeman, to jest SK, to są hity na czasie 27 minut i będzie godzina 13, pora taka i wieczory chłodne i ranki również. No jeżeli mieszkacie w tak zwanym własnym domu, to sami decydujecie, kiedy wpuścić do niego trochę więcej ciepła, wiadomo, kiedy tam odpalić piec, kiedy odpowiednią temperaturę ustawić, wiadomo, kosztem pewnie jakiegoś wydatku. Natomiast mieszkacie w bloku, sytuacja się komplikuje, bo też kosztem wydatku, natomiast już decyzja jest jakby troszkę mniejsza, prawda? I bardzo często takim miłym zaskoczeniem jest, kiedy dotykamy grzejnika, okazuje się, że jest ciepły, że można powiedzieć, już grzeją! Ciekaw jestem, u kogo w tym tygodniu taki radosny okrzyk już wybrzmiał u mnie, tak? Kaloryfery ciepłe, mówi wam, jakie są teraz przyjemne poranki w łazience, kiedy się wchodzi, jest tak przyjemnie cieplutko. Jutro znowu się nie będzie chciało z tej łazienki wyjść, ale moi drodzy, pamiętajcie o tym, że rzeczywiście ciepło, ciepło, fajna sprawa, rzeczywiście dbajmy o to, żeby było nie tylko to prawdziwe, ale i takie, wiecie, domowe. Natomiast pamiętajmy, że zimę i wszystkie inne pory roku nie spędzamy raczej metodą na tak zwanego kiszonego ogórka, tylko kiedy możemy, to takie grzejniki zakręcamy, otwieramy okna i też wietrzymy, wietrzymy, bo o to chodzi i o tym nie zapominamy. 25 do 13, za chwileczkę Tame Impala i Jenny Dracula. No ale najgorsze, co moglibyśmy zrobić, to mieć odkręcone maksymalnie ogrzewanie i wietrzyć jednocześnie. Wtedy to ten koszt, o którym wspominałem na początku, a zresztą sami wiecie.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: I świeże owoce i warzywa też mam. Teraz winogrono jasne, aż 53% taniej. Tylko 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 12,99.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
11: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: Wiejskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
14: Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
17: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
18: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
19: Teraz w Agroneko Plus własny pelet szefa. Już przy zakupie 5 palet cena poniżej 2000 zł za tonę. Szukasz węgla z PGG? To też w Agroneko Plus. Jeśli szukasz groszku szefa, to też w Agroneko Plus i też poniżej 2000 zł za paletę już przy zakupie 5 palet. Agroneko Plus, kwalifikowany dostawca węgla Polskiej Grupy Górniczej. Zapraszamy do naszych oddziałów w Siedlce, ulica Torowa 1, Borki Kosy 72A, gmina Zbuczyn.
20: Szukasz nowego Suzuki? Teraz jest naprawdę dobry moment. Poznaj nową, w pełni elektryczną Suzuki e-Vitara. Nowoczesnego SUV-a z atrakcyjnymi warunkami finansowania i rabatem nawet do 30 tysięcy złotych. A jeśli prowadzisz firmę, sprawdź Suzuki S-Cross z leasingiem już od 100,1%. Swift, Vitara, S-Cross i elektryczna e-Vitara. Wybierz Suzuki dla siebie. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Pielech w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 161. Suzuki Pielech. Wsiądź do swojego Suzuki.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Już od poniedziałku polskie pomidory malinowe aż 40% taniej. Tylko 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
14: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, chłopaki. I tu też chłopaki, bo już nie jestem sam, jest ze mną Łukasz Zdrójczyk. Cześć Łukasz.
1: Chłopak Łukasz, cześć.
0: Co tam wczoraj robiłeś, powiedz, bo już mi się tego pochwaliłeś.
1: To ja się pochwalę, mogę jeszcze raz?
0: Może, rzeczywiście.
1: Oglądałem mecz polskich siatkarzy i świętowałem razem z nimi.
0: Ja oglądałem polskich piłkarzy w piątek, nie świętowałem, bo nie było czego.
1: I zgadnijcie, który z nas teraz płacze ze szczęścia, a który w ten inny sposób.
0: Znaczy ja spodziewałem się jak będzie, ale nie ukrywam, potraktowałem ten mecz piłkarski w piątek jako powód do tego, żeby nie mieć wyrzutów, rozjadłem całą paczkę chipsów.
1: Także dziękujmy naszym piłkarzom, po to właśnie są.
0: Mam nadzieję, że u was na niedzielny obiad coś zdecydowanie lepszego, bo do obiadu będą hity na czasie, które zagra wam Łukasz Zdrójczyk, który z wami zostaje.
1: Polecam się.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: my. Autopromocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
3: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
2: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
10: Nie przegap hitów. Teraz 1,5-litrowe napoje Pepsi, Mirinda, 7-Up i Mountain Dew w super cenie. 4,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Miksuj dowolnie, kupuj tanio.
9: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
11: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
12: Phonix Ból Uszu Max.
11: Słucham?
12: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
11: Phonix Ból Uszu Max?
12: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
10: Już od poniedziałku wszystkie dżemy aż 50% taniej na drugi produkt. To nie wszystko. Wszystkie płyny do mycia szyb aż 50% taniej na drugi produkt. I takie zakupy polubisz.
9: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
16: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
20: Od teraz w Siedlcach czeka na Ciebie najnowocześniejszy w regionie butelkomat do szybkiej zbiórki opakowań.
19: Już nie musisz się męczyć z pojedynczymi butelkami czy puszkami. Wsyp cały worek z opakowaniami i odpoczywaj. Automat przyjmie aż do 120 opakowań na minutę.
20: Koniec z pojedynczymi butelkami. Szybkie zwroty tylko tutaj. Odwiedź Park Handlowy Topaz w Siedlcach przy ulicy Warszawskiej 133 i przekonaj się, jak łatwy może być zwrot.
19: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
21: I po reklamie.
22: Muzyką się żyje.
23: Dopiero co zaczęła się jesień, a my już mamy imprezkowe plany na rozpoczęcie lata. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiesto. To pierwsza z ogłoszonych gwiazd Warsaw Music Festivalu. Ten legendarny producent zapowiada, że przyjedzie do Polski z nowościami. W okresie zimowym piszę najwięcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty. Mam wtedy 4 miesiące wolnego, rzadko wtedy gram jako DJ. Dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. Więc tak, pracuję nad tym, mam już nawet kilka gotowych utworów. Tak powiedział Tiesto w rozmowie z Mattim Fuczyło. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda Warsaw Music Festivalu. Ta impreza w czerwcu przyszłego roku po raz drugi zagości na stadionie Legii Warszawa. Była premiera nowej płyty, a za chwilę rusza trasa koncertowa. Mrozu wydał nowy krążek Wszystko, czego chciałem. To już 7. album w jego karierze. Są na nim takie hity jak Odpowiedni moment, Z Zalią czy Nie ma miejsca jak dom. A czy Mrozu, zgodnie z tytułem tej płyty, ma już wszystko, czego chciał?
4: Właśnie to jest takie przewrotne, że wydaje mi się, że czego innego chciałem, jak miałem 20 lat, czego innego chcę dzisiaj, a to jest, no rzeczywiście od losu dostałem bardzo dużo. No gram teraz wspaniałe koncerty, za chwilę trasa koncertowa, która praktycznie jest cała wyprzedana. To jest moja 7. płyta, spełniam się, robię to, co kocham, więc rzeczywiście jest piękne, ale to jest wszystko, czego chciałem do tej pory. Na pewno nie powiedziałem ostatniego słowa. Cały czas wydaje mi się, że ja się rozkręcam, bo z płyty na płytę robię jakiś progres.
23: Już w najbliższy piątek, 2 października, Mrozu rusza w trasę koncertową promującą ten krążek. Start w Atlas Arenie w Łodzi, a potem odwiedzi warszawski Torwar, Hale Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenę w Trójmieście i Tauron Arenę w Krakowie. Taylor Swift zaskoczyła fanów nowościami. Wydała nie jedną, a aż 4 nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu oprócz wspomnianego singla doszły jeszcze 3 premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały na imprezie, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała sukces. Numer Patient Zero na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity, wiadomo, zaczynają się gdzie? W Radiu SK. Teraz uwaga, weźcie głęboki oddech. Czujecie to? Tak się właśnie czują mistrzowie Europy. Jesteśmy najlepsi w siatkówce, słuchajcie. Dzisiaj wszyscy jesteśmy Fornalami, Semeniukami i Lemańskimi. Także ja nie jestem Łukasz Zduńczyk wyjątkowo, tylko Łukasz Lemański. Co prawda o 2 metry niższy, ale hity na czasie gram.

Black Eyed Peas i Justin Timberlake. Hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, już za chwilę dosłownie powitanie naszych mistrzów. Polscy siatkarze już za moment powinni wylądować na lotnisku Chopina w Warszawie i już tam czeka na nich tłum kibiców. Wczoraj, przypomnę, obroniliśmy tytuł mistrzów Europy. Wygraliśmy w wielkim finale z Francją 3-1. No i po meczu było wielkie świętowanie. I jak to za każdym razem bywa, po zwycięstwie polskich siatkarzy musi pojawić się pociąg. Konduktora. No oczywiście, że Tomasz Fornal. I tak się siatkarze bawili podobno do 4 nad ranem. Niektórzy przed wylotem w ogóle nie spali, także dzisiaj jak wylądują, to mogą nie być zbyt rozmowni. Ale słuchajcie, najbardziej mi się spodobał komentarz jednego z fanów pod tym filmikiem. I to jest właśnie taka mała różnica. Siatkarze bawią się po zwycięstwie, a piłkarze zawsze przed. Może to jest klucz do sukcesu. A już teraz na naszej antenie świeżo upieczony mąż. Damiano Dawid wziął ślub. I to była naprawdę impreza na bogato. Mamy zdjęcia na eskowym Instagramie. Polecam tam zajrzeć. To jest Radio SK.

0: Z nami zawsze jesteście na czasie. To gorąca nowość. Katwiel i Paco Amoroso w Radiu SK. Numer z nadchodzącej gamingowej premiery GTA 6. Premiera 19 listopada. A to się, słuchajcie, dzieje właśnie teraz. Teraz polscy siatkarze wchodzą do hali przylotów na lotnisku Chopina w Warszawie. Olek Śliwka niesie puchar Mistrzostw Europy, a reszta siatkarzy rozdaje autografy, zwijają piątki z fanami. Jest wielka wrzawa wśród fanów. Wszyscy teraz witają naszych mistrzów. Także jeszcze raz gratulujemy naszym siatkarzom Mistrzostwa Europy i obrony tytułu i biletu na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. No ale właśnie, słuchajcie, dzisiaj możemy się wszyscy poczuć jak mistrzowie, więc dajcie znać, w czym jesteście dzisiaj, albo tak ogólnie, mistrzami, albo w czym wasza druga połówka nie ma dzisiaj sobie równych. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i za chwilę gram coś dla wszystkich w samochodzie. Beat, dobry bas, autostrada, lewy pas, Gips i opał po krótkiej przerwie. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: czterech sztuk. Tak słodko, tak tanio, lubisz to.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
12: Od teraz w Siedlcach czeka na ciebie najnowocześniejszy w regionie butelkomat do szybkiej zbiórki opakowań.
13: Już nie musisz się męczyć z pojedynczymi butelkami czy puszkami. Wsyp cały worek z opakowaniami i odpoczywaj. Automat przyjmie aż do 120 opakowań na minutę.
12: Koniec z pojedynczymi butelkami. Szybkie zwroty tylko tutaj. Odwiedź park handlowy Topaz w Siedlcach przy ulicy Warszawskiej 133 i przekonaj się, jak łatwy może być zwrot.
13: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
14: Nowe możliwości otwierają się w Siedlcach. Justa Dom. Twój nowy sklep z drzwiami i oknami przy ulicy Brzeskiej 91 w Siedlcach. Drzwi, okna, bramy garażowe, rolety i panele podłogowe. Posiadamy wszystko, czego potrzebujesz, by stworzyć wymarzony dom. Oferujemy również usługę montażu. Tylko teraz wyjątkowa promocja. Minus 20% rabatu na drzwi i okna. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
17: Po reklamie.

0: Stanach w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i świętujemy razem z naszymi siatkarzami Mistrzostwa Europy. Z tej okazji wy dajecie znać, dlaczego czujecie się mistrzami, albo dlaczego wasza połówka druga jest mistrzem. Dawid?
1: Cześć SK. Moja dziewczyna dzisiaj jest niesamowita pod względem tego, jakie dzisiaj wspaniałe śniadanie dostałem i jakie dzisiaj niesamowite porządki się dzieją u nas. Aktywna niedziela, pozdrawiam.
0: Dawid, ty już wtedy o poranku powinieneś się zorientować, że coś jest nie tak. Jeśli druga połówka jest zbyt miła rano i zrobi zbyt dobre śniadanie, to jest pierwszy znak ostrzegawczy, że potem będzie propozycja wspólnego remontu, zakupów, albo właśnie sprzątania. No ale dobra, no dobre śniadanie jest warte wszystkiego, dlatego leci do was zestaw eskowych gadżetów. Dawid, poczęstuj tym swoją dziewczynę. A wy też nagrajcie głosówkę, w czym wy albo wasza druga połówka nie ma sobie równych. A u nas za chwilę newsy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na...

0: aż 37% taniej. Tylko złoty 69, tak? Złoty 69 za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki 2,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce, Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: Już od poniedziałku żeberka wieprzowe, paski, wieprzowina najwyższej klasy S prosto z uboju. Z kartą klienta tylko 18,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 23,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Uwaga Siedlce! Kulinarne Poddasze ma idealny prezent na Dzień Chłopaka, czyli kolację w ciemności z nowym menu. Niesamowite zmysłowe doświadczenie oraz ciekawa zabawa i dużo humoru. Jedyny termin w tym roku to 3 i 4 października. Ruszyły również zapisy na wieczorne warsztaty dla dorosłych. Kulinarne Poddasze zaprasza. Bilety na naszej stronie oraz na kupbilecik.pl.

0: wszystko mam.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Teraz w Agronego Plus własny pelet szefa. Już przy zakupie 5 palet cena poniżej 2000 zł za tonę. Szukasz węgla z PGG? To też w Agronego Plus. Jeśli szukasz groszku szefa, to też w Agronego Plus i też poniżej 2000 zł za paletę już przy zakupie 5 palet. Agronego Plus, kwalifikowany dostawca węgla Polskiej Grupy Górniczej. Zapraszamy do naszych oddziałów w Siedlce, ulica Torowa 1, Borki Kosy 72A, gmina Zbuczyn.
3: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
4: Siedlce na czasie.
5: Magda Szewczuk, dzisiaj warto wybrać się do Korczewa w powiecie siedleckim. Odbywać się tam będzie impreza Magia lat 20.
6: Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, bardzo dużo atrakcji jest przewidzianych. Każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie i dla osób, którzy będą przebrani na lata 20, będą szczególne nagrody.
5: Mówi Sławomir Wasilczuk, wójt gminy Korczew. Impreza odbędzie się na terenie przy pałacu w Korczewie. Program znajdzie się na siedlce.sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21, www.sushipark.pl.
7: Dochodzi 14, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Polscy siatkarze po zdobyciu Mistrzostwa Europy wrócili do kraju. Przed godziną ich samolot wylądował w Warszawie. Na lotnisku Chopina czekał na nich tłum kibiców, a relacja z miejsca w kolejnych SK News. Kraków wybiera prezydenta. O stanowisko ubiega się 7 kandydatów. Na linii reporter SK Jakub Solarz. Powiedz, jak przebiega głosowanie.
8: Wybory na ten moment przebiegają bardzo spokojnie. Krakowska policja odnotowała jedno zgłoszenie dotyczące prawdopodobnej agitacji wyborczej w mediach społecznościowych. Jeden z użytkowników miał opublikować post łamiący zasady ciszy wyborczej.
7: A ta potrwa do 21, kiedy zakończy się głosowanie. By zwyciężyć w pierwszej turze, kandydat musi zdobyć ponad połowę wszystkich głosów. I jeszcze ważne ostrzeżenie dla kierowców. Poważne problemy na A4. Na wysokości Opola na jezdni w stronę Katowic osobówka najechała w tył naczepy. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy, a korek ma już ponad 5 kilometrów.
9: A jeszcze wracając na chwilę do naszych siatkarzy, ja widziałem, jak oni wynosili ten wielki puchar Mistrzostw Europy i oni to normalnie mieli w bagażu podręcznym, w tym takim schowku w samolocie nad głową. Ja się zastanawiam, jak to możliwe, że taki kawał żelastwa przeszedł kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku. Dobrze, że nikt im tego nie zabrał. Na lotnisku Chopina w Warszawie nieprawdopodobne tłumy, chyba się rodzi siatkówkowania w naszym kraju. Minuta po 14, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Kygo i Max Macnon. To są niedzielne hity na czasie w Radiu SK. Siatkarze mistrzami Europy, ale mistrzowie są też wśród was. Nagrywacie w tej sprawie głosówki na SK-owym Messengerze. Antosia z nami.
1: Ja uważam, że mój tata jest mistrzem, ponieważ wczoraj sam poszedł do lasu, nazbierał grzybów i dzisiaj od samego rana je tnie, suszy, jest cały zarobiony.
0: Pozdrowienia dla taty i dla naszych wszystkich bohaterów, którym się chce te grzyby przygotować, żeby się nadawały do jedzenia. I coś czuję, że w to niedzielne popołudnie w sezonie grzybowym niektórzy wpadli teraz na pomysł, ty, a może byśmy tak wpadli w odwiedziny do teściów albo do rodziców?

Odkrywamy najlepsze nowe numery i teraz zaglądamy za ocean do Ameryki, bo właśnie stamtąd pochodzi Ash, czyli rozkręcająca się wokalistka, która współpracowała z międzynarodowymi gwiazdami, jeździła na trasie koncertowej na przykład z Bensonem Boonem, a teraz przygotowuje się do wydania nowego albumu i ma dla nas nowość Stop the Wedding, czyli zatrzymać ślub. Podobno lepiej późno niż wcale, może ktoś tu przejrzał na oczy. I nie, obiecałem sobie, że nie zażartuję z Filipa Heizera i Bianki.

0: jest recepta na zjazd energetyczny po obiedzie. Rihanna stawia nas na nogi. Tak wam gra Radio SK w niedzielne popołudnie, a wy szukacie mistrzów w waszym otoczeniu. Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze.
1: Siemano SK, Seba z tej strony. Moja narzeczona jest mistrzynią w przekonywaniu. Ma taki po prostu dar przekonywania. Ja na przykład dzisiaj powiedziałem jej, że będę grać na laptopie w swoją ulubioną gierkę. Ona powiedziała, że nie będziesz i ja jednak stwierdziłem, że nie będę w to grał, także będziemy razem spędzać wieczór inaczej.
0: Nie no, Seba, to była po prostu wasza wspólna decyzja, to nie było jakieś tam wymuszenie, nie. Ty po prostu sam podjąłeś taką decyzję, że jednak nie masz ochoty grać, prawda? A poza tym w tej całej dyskusji to do ciebie należało to ostatnie słowo, prawda? Powiedziałeś, tak, masz rację, kochanie. Czyli co, Seba z okazji niedzieli założył pantofle.
2: Autopromocja.
3: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl. Albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
9: Witaj. Tak, tak, do ciebie mówię. Nie oglądaj się. Twoja przyszłość zależy tylko od ciebie. Masz 18, 30, 50 lat? Na naukę nigdy nie jest za późno. Zaoczne liceum i szkoły policjalne TWP. Nie musisz mieć matury, by ukończyć administrację, PHP, opiekuna medycznego czy inny kierunek. Szkoły całkowicie bezpłatne. A może kurs maturalny, rolniczy, PHP? Skończ dobrą szkołę, zdaj maturę i egzaminy zawodowe. Z TWP zmienisz swoje życie, wykształcenie i przyszłe zarobki. TWP Siedlce Sokołowska 37. tvp.siedlce.pl.
10: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
11: Nie przegap hitów. Teraz 1,5-litrowe napoje Pepsi, Mirinda, 7-Up i Mountain Dew w super cenie. 4,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Miksuj dowolnie, kupuj tanio.
10: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
12: Zastanawiasz się, czy warto podjąć studia? Jedno jest pewne. Na inwestycji w siebie jeszcze nikt nie stracił. Zapisz się i rozpocznij swoją przygodę z Akademią Nauk Stosowanych Mazowia.
13: Oferujemy szeroki wybór kierunków, takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, budownictwo, finanse i rachunkowość oraz psychologia.
12: Rekrutacja wciąż trwa, więc teraz jest idealny czas, aby dołączyć do naszej społeczności akademickiej. Nie zwlekaj dłużej. Akademia Nauk Stosowanych Mazowia prowadzi rekrutację na studia. Szczegóły na www.mazowia.edu.pl.
14: Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50/50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
15: Nowe możliwości otwierają się w Siedlcach. Justa Dom. Twój nowy sklep z drzwiami i oknami przy ulicy Brzeskiej 91 w Siedlcach. Drzwi, okna, bramy garażowe, rolety i panele podłogowe. Posiadamy wszystko, czego potrzebujesz, by stworzyć wymarzony dom. Oferujemy również usługę montażu. Tylko teraz wyjątkowa promocja. Minus 20% rabatu na drzwi i okna. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
10: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
11: Już od poniedziałku polskie pomidory malinowe aż 40% taniej. Tylko 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99.
10: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

0: To nowa gwiazda polskiego rapu, MJ Deli. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a tymczasem ktoś obliczył, ile wynosiłby majątek Stanisława Wokulskiego z lalki, gdyby żył w dzisiejszych czasach. To byłoby, słuchajcie, 100 milionów złotych. Przecież on by był na liście Forbesa. On by jeździł drogim samochodem i miał mieszkanie na wynajem. Tym bardziej się dziwię, że ta Łęcka go wtedy nie chciała. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach ona zachowywałaby się zupełnie inaczej. A jeśli tak jak ja już trochę pozapominaliście, co tam w lalce się działo, od czasów szkolnych jednak parę lat minęło, to przypominam, w najbliższą środę, 30 września, kinowa premiera filmu Lalka. A u nas za chwilę premiera najnowszych newsów.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności.
3: Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
6: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
7: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Wygenerowano z AI.

0: sztuk. Tak słodko, tak tanio, lubisz to.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
6: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
7: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: Już od poniedziałku żeberka wieprzowe, paski, wieprzowina najwyższej klasy S prosto z uboju. Z kartą klienta tylko 18,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 23,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: I po reklamie.
11: SK.
12: Minęła 15, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostwa Europy wrócili dziś z Mediolanu. No, skandowali kibica, w rozmowie z naszym reporterem podkreślali.
13: Nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także...
14: Myśleliśmy, że będzie 3-0, ale troszeczkę tamtego jednego seta, nie? Ale fajnie, fajnie.
15: Ten trzeci set najbardziej nerwowy.
14: No, ale ekipa fajna się zebrała.
12: A wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie też awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Kierowca auta wjechał pod przejeżdżający szynobus. 2 osoby zostały ranne. A siatkarskie złoto to nie jedyny sukces Polaków ten weekend. Srebrny medal kolarskich mistrzostw świata w Montrealu zdobyła Katarzyna Niewiadoma Fini. To drugi medal imprezy tej rangi w dorobku Polki. Przed 5 laty zdobyła brązowy krążek.
16: I to jest naprawdę piękne popołudnie, bo nie dość, że jesteśmy mistrzami Europy, to jeszcze do dnia na P jest bardzo daleko, z czego cieszą się szczególnie studenci, którzy w tym tygodniu zaczynają nowy rok akademicki. Trzymajcie z Eską, my was trochę rozluźnimy, żebyście bez napięcia weszli w nowy rok. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Temper City w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie 16 minut po godzinie 15, a takiej serii w XXI wieku nie ma nikt. Trener polskich siatkarzy Nikola Grbić po prostu nie ma sobie równych. Wczoraj zdobyliśmy Mistrzostwo Europy i uwaga, według statystyk, odkąd Nikola Grbić objął polską reprezentację w 2022 roku, to od tamtej pory z każdej imprezy międzynarodowej przywozimy medal i tych medali u Nikoli Grbicia nazbierało się już w sumie 10. Jaka seria, słuchajcie. Może warto go zapytać, czy nie chciałby sobie dorobić na drugim etacie i trochę piłkarzy potrenować, co?

0: September w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. 1 października już za chwilę. Dla niektórych to oznacza, że wypłata niebawem wleci na konto. A niektórzy już wiedzą, że z tej wypłaty trzeba będzie jednak trochę zabrać i kupić dziecku albo sobie nowy sprzęt na studia. No i właśnie wtedy wchodzi Radio SK. Mamy dla Was 1000 zł na nowy sprzęt. Na taki sprzęt, na którym się można trochę pouczyć, ale przy okazji się zrelaksować. No bo jak na przykład kupicie sobie nowego tableta, tam można mieć materiały do nauki, ale też na przykład serwis streamingowy z serialami albo jakąś fajną grę. SK ma 1000 zł, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl i już jutro Jankę, Skama i Wiktor o poranku dzwonią w tej sprawie do kogoś z Was. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Nie przegap hitów! Teraz 1,5-litrowe napoje Pepsi, Mirinda, 7-Up i Mountain Dew w super cenie. 4,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Miksuj dowolnie, kupuj tanio.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
11: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
12: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen Witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
17: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
18: To będzie ostatnia reklama.
3: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
4: Już od poniedziałku polskie pomidory malinowe aż 40% taniej. Tylko 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
1: I po reklamie.

0: nowo, siódma Miley Cyrus. Tak gra Radio SK w niedzielne popołudnie. No i to jest świetna informacja, słuchajcie. Polska jest numerem jeden na świecie. Jesteśmy po prostu liderem, nie mamy sobie równych. Uwaga, według najnowszych danych to właśnie w Polsce najszybciej rośnie liczba osób ultrazamożnych, których majątek przekracza 30 milionów dolarów. Nie no, bardzo dobrze, cieszymy się, jesteśmy dumni, że Polacy, najbogatsi Polacy, bogaczą się jeszcze bardziej, prawda? Czyli to jest jasny sygnał, że chyba można iść do szefa po podwyżkę. Podobno co za dużo, to niezdrowo.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: 4 sztuk. Tak słodko, tak tanio, lubisz to.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
3: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
10: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
11: Uwaga Siedlce! Kulinarne Poddasze ma idealny prezent na Dzień Chłopaka, czyli kolację w ciemności z nowym menu. Niesamowite zmysłowe doświadczenie oraz ciekawa zabawa i dużo humoru. Jedyny termin w tym roku to 3 i 4 października. Ruszyły również zapisy na wieczorne warsztaty dla dorosłych. Kulinarne Poddasze zaprasza. Bilety na naszej stronie oraz na kupbilecik.pl.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.bp.pl.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
17: To będzie ostatnia reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: Już od poniedziałku. Żeberka wieprzowe, paski, wieprzowina najwyższej klasy S. Prosto z uboju. Z kartą klienta tylko 18,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 23,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
20: Siedlce na czasie.
21: Magda Szewczuk, dziś warto wybrać się na tereny zielone przy siedleckim stadionie. Do 18:00 potrwa tam rodzinny piknik charytatywny Razem dla Szymona. W czasie wydarzenia będą zbierane pieniądze na leczenie Szymona Kowalczyka, chłopca chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Szymon musi zebrać kilkanaście milionów złotych na leczenie w Dubaju. W programie pikniku m.in. przejażdżki kładami, spotkanie z ulubionymi bohaterami bajek i cała masa innych atrakcji.
19: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21. www.sushipark.pl.
22: Zbliża się 16:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Polscy siatkarze wrócili do Polski po pokonaniu Francji w finale Mistrzostwa Europy. Na lotnisku w Warszawie czekały na nich tłumy kibiców. Trener reprezentacji Nikola Grbić nie krył za to dumy ze swojej drużyny.
23: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować. Oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
22: Siatkarze mistrzostwami zakończyli długi reprezentacyjny sezon. Teraz po krótkim urlopie zaczną przygotowania do sezonu w swoich klubach. Teraz w newsach: Kraków i pożar hali magazynowej w Nowej Hucie. Znajdowały się w niej środki łatwopalne. Z budynku ewakuowano 10 osób.
24: Trwa dogaszanie pogorzeliska oraz oddymianie pomieszczeń składowych hali.
22: Mówi Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej w Krakowie. W pożarze nikt nie ucierpiał. Kierowcy ogromny korek na S3 w Zachodniopomorskiem w rejonie węzła Rzęśnica. Na jezdni w stronę Świnoujścia motocykl zderzył się z osobówką. Duże utrudnienia występują na obu jezdniach.
2: A w pogodzie za to zero utrudnień, prawie w całym kraju słońce i okolice 20 stopni. To my możemy zrobić tylko jedno, dorzucić do tego hity na czasie, bo u nas ciągle wakacyjnie brzmiąca playlista. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Sean Paul w Radiu SK, ale to jest dobry zestaw, hity na czasie, słońce prawie wszędzie i jeszcze do tego złoto polskich siatkarzy. A co byście jeszcze do tego zestawu dołożyli? Nagrajcie o tym głosówkę na SK-owym Messengerze. Co was cieszy dzisiaj, w niedzielne popołudnie, tak jak złoto siatkarzy, tak jak słońce? Może kosz pełny grzybów, a może cieszy was absolutny brak planów? Może dzisiaj nic nie robicie, tylko leżenie do góry brzuchem, nie otwieracie drzwi, nikogo do siebie nie wpuszczacie, po prostu odpoczywacie. Co was dzisiaj cieszy? Nagrywajcie o tym głosówki. A ja dobrze zagram. Margaret już teraz. Czemu mi Margaret nie gra? Czekajcie. O, teraz powinna zagrać. Ha!

A cześć Radio SK, cześć Łukasz. Co mnie dzisiaj cieszy? Oczywiście złoto też wczorajsze, ale jakie leżenie. Jest idealna aura. Oczywiście ja jak zwykle biegam z waszą muzyką. Jest dzisiaj po prostu świetnie. Trzymajcie się, hej.

0: Iben w duecie z Easy Bizu. W Radiu SK są najlepsze nowości na niedzielne popołudnie. Zapytałem, co was dzisiaj cieszy, no i jest ważne przypomnienie.
1: To jest Kałka z tej strony, a co mnie cieszy? A mnie cieszy srebrny medal indywidualnego mistrza świata Bartka z Mazlika. Ja wiem, że siatkarzom należy się pierwszeństwo, ale Bartek zdobył 10. medal w swojej karierze, także na propsie. I ja tam wczoraj w Toruniu też byłem. Kibicowałem ci, mam kciuki.
0: Jakby nie patrzeć, to jest też częściowo twoja zaskuga, że kibicowałeś. Na miejscu też był nasz eskowy Michał Korościel, który przecież Żużel komentuje w telewizji i którego teraz pozdrawiamy. Słuchajcie, no tyle sukcesów jak na jeden weekend to dawno nie było. Siatkarze, Żużel. Jeszcze przed chwilą Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Chinach. Także naprawdę, bardzo dobrze, że przynajmniej piłkarze wybijają nas z rutyny.
2: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki.
3: Potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana. I zgarnij

0: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
10: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
20: I zrobiła nam super pokój.
21: Mamo, dzięki!
22: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: I po reklamie.

0: Armin van Buuren. Jeśli go lubicie, słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek po 23:00 tylko na antenie Radia SK. A tymczasem w niedzielne popołudnie pytam was, co was dzisiaj cieszy, bo mamy bardzo dużo sukcesów. Siatkarze, dobra pogoda prawie w całym kraju, ale Magda ma jeszcze jeden powód.
1: Otóż mnie cieszy to, że posprzątałam cały dom po remoncie, więc teraz chwila odpoczynku, no i za chwilę do pracy.
0: Domownicy też się cieszą, że miałaś na tę późniejszą zmianę i przed pracą zdążyłaś posprzątać. Magda, na twoim miejscu na drugi raz to ja bym brał tę wcześniejszą zmianę w pracy, bo wtedy byś odpoczęła dwa razy. Najpierw w pracy, a potem w czystym domu. A was co dzisiaj cieszy? Dopisujcie kolejne rzeczy na naszej liście, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
4: Nie przegap hitów. Teraz 1,5-litrowe napoje Pepsi, Mirinda, 7-Up i Mountain Dew w super cenie. 4,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Miksuj dowolnie, kupuj tanio.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
17: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
19: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
20: To będzie ostatnia reklama.
19: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
21: I po reklamie.
22: Zbliża się 17, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragedia na torach. Na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie pod Wieluniem w Łódzkiem auto wjechało pod nadjeżdżający pociąg Intercity. Zmarł mężczyzna jadący samochodem. Kobieta, która z nim jechała, trafiła do szpitala. Nikomu z pasażerów nic się nie stało. Stolica Tajlandii pod wodą, Bangkok, popularny kierunek wśród turystów, zmaga się z podtopieniami. Deszcz nie ustaje tam od kilku dni, ulice zamieniły się w rzeki, a dla mieszkańców przygotowano specjalne schroniska. Setki autograf autografów rozdane. Kilkuset kibiców przywitało polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Ci wrócili do kraju po obronie Mistrzostwa Europy. MVP turnieju Wilfredo Leon, oceniając sukces, podkreśla.
0: Nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które wiesz, że wygrywasz, wiesz, skoncentrowany z głową na treningi, na taki mecze i później budować powoli, żeby na końcu turniej miesz to swoją najlepszą formę.
22: Ja przypomnę, że już za rok Mistrzostwa Świata, których gospodarzem będzie Polska.
2: Ale to będzie siatkarskie święto. Ja już nawet wiem, jak my wtedy będziemy krzyczeć.
21: Jesteśmy mistrzami świata!
2: Tak jest. A na razie cieszymy się z wolnego niedzielnego popołudnia, także witam was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Robin Schulz i Watermet w Radio SK. Przy tym numerze można zwalniać, korzystać z wolnego niedzielnego popołudnia. 17 minut po godzinie 17 zakończył się maraton warszawski. Tam niektórzy naprawdę mocno przyspieszyli. Wśród kobiet najlepsza była Węgierka, która skończyła bieg w czasie 2 godzin i 24 minut. A wśród mężczyzn najlepszy był Kenijczyk z czasem 2 godziny i 9 minut na ponad 42 kilometry. Słuchajcie, przecież większość z nas przez cały sezon letni tyle nie robi, a on zrobił w jedno niedzielne popołudnie. Musiał być strasznie zmotywowany. Pewnie mu się jakieś wesele zbliża i musi się zmieścić w spodnie od garnituru.

0: Jason Derulo w Radiu SK. Teraz mam dla was nowość, która dosłownie w kilka godzin stała się światowym hitem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: A słychać, że się pan lektor zna na radiu. On doskonale wie, że w Radiu SK zawsze są najlepsze premiery. Nie pozwalamy wam przegapić żadnej dobrej nowości. No i Taylor Swift przychodzi do nas z nowością. Kawałek powstał na imprezie w Szwecji i fani twierdzą, że w tym numerze Taylor Swift śpiewa o swoim byłym. Musiał ją strasznie czymś wkurzyć, skoro już cały świat o tym wie. Na miejscu jej obecnego męża to bym się trzymał

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. Gramy właśnie takie energiczne hity na czasie dla tych wszystkich, którzy w tę niedzielę nie mogą sobie pozwolić na słodkie nic nie robienie, tak jak Sara.
1: SK, pozdrawiamy ze składania łóżka w niedzielę. Nie dla wszystkich niedziela jest wolna, niestety.
0: Oho, czyli klocki dla dorosłych. Ja mam wrażenie, że oni specjalnie tak te instrukcje składania robią, żeby się człowiek najpierw namęczył, a potem, jak już się uda wszystko zrobić, to człowiek był tak zmęczony, jednocześnie szczęśliwy, żeby nie przyszło mu do głowy zwracanie takiego mebla, który się tak ciężko składało. A wiadomo, jak coś potem będzie piszczało to łóżko, skrzypiało, to wiadomo, nasza wina, że my źle złożyliśmy. Żeby się wszystko dobrze układało, gram za chwilę, no między innymi romantycznego Alexa Warrena, jakby ktoś wpadł na pomysł, żeby takie świeżo złożone łóżko testować.
2: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: W Media Expert taniej masz.
5: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
6: Nie przegap hitów. Teraz 1,5-litrowe napoje Pepsi, Mirinda, 7-Up i Mountain Dew w super cenie. 4,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Miksuj dowolnie, kupuj tanio.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
14: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.

0: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na Ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce, Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
4: I po reklamie.

0: bez końca.
1: Oskar Sims w Radiu SK na poprawę humoru w niedzielne popołudnie, kiedy zbliżający się dzień na P już powoduje takie leciutkie napięcie. To ja mam coś jeszcze, słuchajcie. Pewien bardzo przyjemny dźwięk z wczorajszego wieczora. Być może coś wam się obiło o uszy.
2: Semeniuk, Tomasz Forna, blokaut! Blokaut i tam się położył pod siatką Tomasz Forna. Teraz wszyscy biegają. Jesteśmy po raz trzeci mistrzami Europy.
1: I co, humor od razu się poprawia, prawda? Od razu banan na twarzy wraca. A w newsach Radia SK, które już za chwilę, tak dla odmiany, powiemy o naszych piłkarzach i też będą dobre informacje, bo podobno nie Słowacja, tylko Szwecja osłabiona przed jutrzejszym meczem w Lidze Narodów.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: tych sztuk. Tak słodko, tak tanio, lubisz to.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
3: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
4: Już od poniedziałku żeberka wieprzowe, paski, wieprzowina najwyższej klasy S prosto z uboju. Z kartą klienta tylko 18,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 23,99.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
13: Siedlce na czasie.
14: Magda Szewczuk, do Siedleckiego Centrum Kultury i Sztuki warto wybrać się na spektakl Król Maciuś I. To przedstawienie dla najmłodszych, ale wiele z niego wyniosą również dorośli widzowie.
15: Czego uczy spektakl? Może tego, że władza wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, a świat dzieci ma taką samą wartość i prawa jak świat dorosłych.
14: Mówi Robert Protasewicz, reżyser spektaklu. Spektakl już 4 października będziecie mogli obejrzeć w Centrum Kultury i Sztuki.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21. www.sushipark.pl.
16: Zbliża się 18, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. 5 osób zatrzymanych przez brytyjską policję pod zarzutem przygotowywania ataku terrorystycznego koło bazy RAF. W jej pobliżu pojawiły się 3 podejrzane ciężarówki. Ewakuowano pobliskich mieszkańców, a do akcji przystąpiła jednostka saperska. A jeszcze 3 godziny mają mieszkańcy Krakowa na oddanie głosu w wyborach na nowego prezydenta miasta. Głosowanie potrwa do 21 i do tej godziny obowiązuje też cisza wyborcza. A Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. W jutrzejszym spotkaniu nie zagrają napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie na występ liczy wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
17: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie. A to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
16: Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy, przypomnę, bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Początek jutrzejszego meczu o 20:45.

0: Eska.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Teraz prosto z lady, ser żółty Gouda, serenada, aż 37% taniej. Tylko złoty 69, tak? Złoty 69 za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki 2,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50/50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
14: To będzie ostatnia reklama.
1: Kupuję w

0: Polskie pomidory malinowe aż 40% taniej. Tylko 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: I po reklamie.

umilkło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: Reklama.
1: Teraz w Agronego Plus własny pelet szefa. Już przy zakupie 5 palet cena poniżej 2000 zł za tonę. Szukasz węgla z PGG? To też w Agronego Plus. Jeśli szukasz groszku szefa, to też w Agronego Plus i też poniżej 2000 zł za paletę już przy zakupie 5 palet. Agronego Plus, kwalifikowany dostawca węgla Polskiej Grupy Górniczej. Zapraszamy do naszych oddziałów w Siedlce, ulica Torowa 1, Borki Kosy 72A, gmina Zbuczyn.

0: tych sztuk. Tak słodko, tak tanio, lubisz to.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: Już od poniedziałku żeberka wieprzowe, paski, wieprzowina najwyższej klasy S prosto z uboju. Z kartą klienta tylko 18,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 23,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Nie przegap hitów. Teraz 1,5-litrowe napoje Pepsi, Mirinda, 7-Up i Mountain Dew w super cenie. 4,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Miksuj dowolnie, kupuj tanio.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
4: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
3: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Już od poniedziałku polskie pomidory malinowe aż 40% taniej. Tylko 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Bring the beat back.

0: Serok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
2: Uwaga, Siedlce! Kulinarne Poddasze ma idealny prezent na Dzień Chłopaka, czyli kolację w ciemności z nowym menu. Niesamowite zmysłowe doświadczenie oraz ciekawa zabawa i dużo humoru. Jedyny termin w tym roku to 3 i 4 października. Ruszyły również zapisy na wieczorne warsztaty dla dorosłych. Kulinarne Poddasze zaprasza. Bilety na naszej stronie oraz na kupbilecik.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Teraz w Agronego Plus własny pelet szefa. Już przy zakupie 5 palet cena poniżej 2000 zł za tonę. Szukasz węgla z PGG? To też w Agronego Plus. Jeśli szukasz groszku szefa, to też w Agronego Plus i też poniżej 2000 zł za paletę już przy zakupie 5 palet. Agronego Plus, kwalifikowany dostawca węgla Polskiej Grupy Górniczej. Zapraszamy do naszych oddziałów w Siedlce, ulica Torowa 1, Borki Kosy 72A, gmina Zbuczyn.
5: I po reklamie.

0: 4 sztuk. Tak słodko, tak tanio, lubisz to.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Nowe możliwości otwierają się w Siedlcach. Justa Dom. Twój nowy sklep z drzwiami i oknami przy ulicy Brzeskiej 91 w Siedlcach. Drzwi, okna, bramy garażowe, rolety i panele podłogowe. Posiadamy wszystko, czego potrzebujesz, by stworzyć wymarzony dom. Oferujemy również usługę montażu. Tylko teraz wyjątkowa promocja. Minus 20% rabatu na drzwi i okna. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: Teraz kawa Pedros Active 250 gramów, tylko 11,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A kawa Jakob Kronung 200 gramów, tylko 26,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Uwaga Siedlce! Kulinarne Poddasze ma idealny prezent na Dzień Chłopaka, czyli kolację w ciemności z nowym menu. Niesamowite zmysłowe doświadczenie oraz ciekawa zabawa i dużo humoru. Jedyny termin w tym roku to 3 i 4 października. Ruszyły również zapisy na wieczorne warsztaty dla dorosłych. Kulinarne Poddasze zaprasza. Bilety na naszej stronie oraz na kupbilecik.pl.
8: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zastanawiasz się, czy warto podjąć studia? Jedno jest pewne. Na inwestycji w siebie jeszcze nikt nie stracił. Zapisz się i rozpocznij swoją przygodę z Akademią Nauk Stosowanych Mazowia.
11: Oferujemy szeroki wybór kierunków, takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, budownictwo, finanse i rachunkowość oraz psychologia.
10: Rekrutacja wciąż trwa, więc teraz jest idealny czas, aby dołączyć do naszej społeczności akademickiej. Nie zwlekaj dłużej. Akademia Nauk Stosowanych Mazowia prowadzi rekrutację na studia. Szczegóły na www.mazowia.edu.pl.
12: I po reklamie.

0: SK Siedlce News.
1: Monika Półbratek, pora na magazyn radia SK Siedlce. A w nim rozmowa z Mirosławą Paczuską, prezeską Stowarzyszenia Szansa w Siedlcach, które od wielu lat zajmuje się pomocą osobom z uzależnieniami. No właśnie, od ilu lat, bo już straciłam rachubę, jak długo Szansa działa?
2: Ponad 13.
1: A zatem prawie od 14 lat. No właśnie, jaką pomoc można uzyskać w tym roku, to znaczy jakie projekty realizuje Stowarzyszenie Szansa?
2: Jest mi niezmiernie miło, że mogę opowiedzieć o Szansie i o naszych działaniach, które realizujemy w tym roku. To dzięki współfinansowaniu przez Miasto Siedlce, czy Urząd Gminy Siedlce, czy Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. To są takie projekty, które realizujemy przez cały rok. Mówię tutaj o projektach współfinansowanych ze środków Miasta Siedlce. Projekt od stycznia do końca grudnia, to mamy dwa projekty, jak co roku jeden projekt skierowany jest do osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin najbliższych. Ma nosić nazwę w tym roku Punkt Zwrotny. Zapraszamy osoby, których dotyczy uzależnienie od alkoholu. Nie tylko osoby, których dotyczy uzależnienie, ale także całe ich rodziny, tak? Bo możemy Państwu zaproponować konsultacje indywidualne, porady psychologiczne. Mamy także grupy dla osób uzależnionych, które chcą naprawiać swoje relacje w domu, w rodzinie. Także tutaj serdecznie zapraszamy. Także prowadzimy działania profilaktyczne w ramach tego projektu i jednym z tych działań są tak zwane warsztaty Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. W tym roku będziemy realizować drugiego stopnia i znowu przeszkolimy około 14 osób, specjalistów, którzy otrzymają certyfikat i będą mogli prowadzić takie warsztaty w swoich miejscach pracy. Także co roku szkolimy przynajmniej te 14 osób. Mam nadzieję, że już dosyć dużo przeszkoliliśmy i że te osoby będą mogły już przeprowadzać warsztaty, mogą przeprowadzać warsztaty w swoich miejscach pracy. To też o to nam chodzi.
1: A czy to zgłaszają się na takie zajęcia zarówno osoby z Siedlec, jak i z regionu? Czy to jest tylko dla mieszkańców Siedlec, czy w ogóle dla Mazowsza?
2: Nie, ten projekt, te warsztaty Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest skierowany tylko i wyłącznie do mieszkańców miasta Siedlce i tutaj przeszkalamy osoby tylko i wyłącznie z terenu miasta Siedlce. Oprócz tego jeszcze mamy drugi projekt współfinansowany przez Urząd Miasta Siedlce, skierowany do osób uzależnionych od narkotyków i to jest nowy kierunek. Także zapraszamy tutaj osoby, które mają problem lub podejrzewają, że mają problem, albo coś się tam dzieje nie tak, że jest coś, co im nie odpowiada, albo w najbliższej rodzinie, do korzystania z konsultacji indywidualnych. Mówię, także mamy tutaj też psychoterapię dla dzieci i młodzieży, nie? Zapraszamy serdecznie. Mamy pomoc dla rodziców i opiekunów oraz tych osób bliskich, którzy potrzebują informacji, wskazówek, bezpiecznej przestrzeni do rozmowy. Myślę, że warto jest skorzystać z naszej pomocy, ponieważ uzależnienie od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych często wiąże się z poczuciem izolacji, wstydu, braku dostępu do profesjonalnej pomocy i dlatego też nowy kierunek przełamuje te bariery, oferując anonimowość, co jest chyba najważniejsze, bezpieczeństwo, dostępność, ponieważ jesteśmy codziennie od 11 do 18, profesjonalne wsparcie i realną możliwość zmian. I tutaj serdecznie zapraszamy, tak jak już powiedziałam, że jesteśmy codziennie pod numerem telefonu 513-09-22-22. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Jeżeli ktoś z Państwa mieszkających na terenie miasta Siedlce poczuje taką potrzebę, bardzo prosimy o kontakt. Można też zobaczyć nas, to co robimy na naszej stronie szansa-siedlce.pl albo na Facebooku Szansa. Tam są wszystkie aktualne wiadomości i wszystkie aktualne projekty, jakie realizujemy w 2026 roku.
1: Warto powiedzieć, że bardzo dużo takich projektów będzie realizowanych w tym roku w gminie Siedlce, chyba jakoś nawet rekordowo dużo w porównaniu z poprzednimi latami.
2: Tak, tutaj muszę się pochwalić, ponieważ praktycznie co roku, jak od 13-14 rok, zawsze był jeden projekt gminy Siedlce. W tym roku mamy dwa małe granty i dwa projekty, nie? To czyli jest bardzo dużo, z czego się ogromnie cieszymy, że udaje się nam współpraca z gminą Siedlce. Taki najważniejszy, pierwszy projekt, dosyć duży, jest to Droga do Równowagi. I jest to projekt, w którym stawiamy na bliskość, na rozmowę, na takie realne wsparcie dla osób uzależnionych, ale także ich bliskich, ich rodzin. Tutaj można otrzymać wsparcie psychologa, psychoterapeuty, także konsultacje indywidualne dla osób współuzależnionych. Mamy tu też grupę dla osób uzależnionych z gminy Siedlce. Wydaje mi się, że naprawdę osoby, które potrzebują wsparcia i pomocy z gminy Siedlce, zapraszamy też serdecznie do nas. Dostaniecie Państwo to, czym możemy Was wesprzeć, czyli najważniejsze psychoterapię, terapię i grupę wsparcia w ramach tego projektu. Następny projekt jest to Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. To jest moduł pierwszy, czyli ten pierwszy etap. I tutaj ten projekt jest skierowany wyłącznie do mieszkańców gminy Siedlce. W projekcie zaplanowaliśmy udział około 12 do 14 osób. Na tą chwilę mamy już listę zamknięte, mamy 21 osób chętnych. Wszystkie całe warsztaty Szkoły dla Rodziców i Wychowawców odbędą się u nas w siedzibie Szanse w każdą środę od godziny 18 do 21. Dołączymy jedną sobotę. To bodajże wypada 8 śród i jedna sobota. Także tutaj już mówię, nie zapraszam Państwa, bo już nie mamy miejsca, żeby skorzystać, bo na tą chwilę naprawdę jest większe zapotrzebowanie niż po prostu realne nasze możliwości. A nie możemy też przyjąć w szansie więcej osób, bo będzie ciasno, a przy takich warsztatach musimy dać też luz i swobodę, żeby te warsztaty przyniosły spodziewany efekt.
1: Ale zainteresowanie bardzo duże.
2: Bardzo duże. Właśnie mówię, realizujemy ten projekt pierwszy raz i powiem szczerze, że troszeczkę się bałam, że tyle lat realizowane te warsztaty tutaj były wcześniej już w gminie przez inne stowarzyszenie czy tam fundacje, więc dlatego tak troszeczkę sceptycznie, ale mówię, spróbujemy. To jak nie spróbuję, to nie będę wiedziała i okazuje się, że nie, naprawdę wystarczył jeden post na Facebooku i było ogromne zainteresowanie, także widać, że jest potrzeba, że cały czas jest to aktualne, chociaż już trwa to tyle lat. Co prawda też to się zmieniają i rodzice się zmieniają, tak? Bo jedne dzieci rosną. Być może, że przyjdzie taki czas, że zrobimy też i trzecią część dla młodzieży, tak? Za jakiś czas. Na tą chwilę pierwszy moduł. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. I teraz będziemy jeszcze realizowali dwa takie małe granty. Pierwszy grant to jest projekt Pestka i tutaj chodzi nam, że spotkamy się w 7 szkołach z terenu gminy Siedlce i w tym projekcie będą uczestniczyły klasy 8. Bodajże jest 11 klas 8. W każdej z tych klas przeprowadzimy takie warsztaty. Przeprowadzi je pani Beata Izdebska. Wraz zaprezentuje swoją grę bez pestki. I chodzi też o to, żeby wesprzeć młodzież w wyrażaniu swoich emocji, trudnych doświadczeń, przełamywaniu lęku przed mówieniem o tym, co czują. Ta gra pomaga w tym. Uczenia się uważnego słuchania i akceptacji, budowania relacji opartych na zaufaniu i wzmocnieniu poczucia własnej wartości. Ta gra bez pestki to jest narzędzie terapeutyczne, jest z powodzeniem wykorzystywany przez pedagogów i psychologów, a jego skuteczność potwierdzają liczne pozytywne opinie specjalistów. I tutaj też chciałam nadmienić, że w każdej z tych szkół zostawimy po jednej grze, tak żeby, tak jak tutaj napomniałam, pedagodzy czy psycholodzy mogli wykorzystać tą grę w różnych innych sytuacjach, kiedy zajdzie do tego potrzeba, kiedy będą potrzebne, nie wiem, na zajęciach i tak dalej. Oprócz czego mam jeszcze drugi grant, mediacji, uczymy się rozmawiać i tutaj myślę, że to takie ważne, to też będzie w tych 7 szkołach gminy Siedlce, na terenie gminy Siedlce i tutaj w tych mediacjach wezmą udział klasy 7. Warsztaty z mediacji poprowadzi Marzena Kopówka-Skrzecz. Jest to specjalista terapii uzależnień, wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i tutaj skupimy się na tym, żeby młodzież miała możliwość analizy zjawiska hejtu i jego konsekwencji. Nie? Tak samo rozwijanie komunikacji bez przemocy, to jest ważne. Wprowadzenie podstaw mediacji rówieśniczej. Chcemy wprowadzić także ćwiczenia konstruktywnego rozwijania konfliktów i wzmocnienie empatii i odpowiedzialności za słowa i współpracy. Także to jest ważne, są takie te rzeczy, żeby o tym pamiętać, nie? I żeby też tą młodzież, dzieci nauczyć tego, że można rozmawiać, że nie musimy wszystko negować, że nie musimy cały czas tego krytykować i hejtować się nawzajem, nie? Mam nadzieję, że to nam zaowocuje w przyszłości. Także to by były takie najważniejsze rzeczy tutaj w tej chwili z gminy Siedlce. No. I proszę Państwa, chciałabym jeszcze zaprosić, już tak jak powiedziałam, miasto Siedlce mamy, gminę Siedlce mamy, ale teraz chciałabym Państwa zaprosić na projekty realizowane przez Stowarzyszenie Szansa, a współfinansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, czyli ze środków samorządu województwa mazowieckiego. I tutaj w tym roku jest mi niezmiernie miło, ponieważ udało nam się drugi rok pod rząd dostać współfinansowanie do projektu FASD Edukuj, Działaj, Zmieniaj 2026, który buduje świadomość młodzieży na temat spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych, czyli FASD. To kolejna edycja pierwszej w Polsce kampanii o FASD tworzonej przez Młodzież dla Młodzieży, z materiałami, które powstają w ich własnym języku, w formach atrakcyjnych dla rówieśników i skutecznie wzmacniające profilaktykę. W tamtym roku projekt cieszył się on ogromnym powodzeniem i mam nadzieję, że w tym roku będzie tak samo. Już weszliśmy do 5 siedleckich szkół. Rozpoczęliśmy współpracę z pierwszym liceum ogólnokształcącym Prusem, drugim liceum ogólnokształcącym Królówką, z Żółkiewskim, z Kolejówką i z Ekonomikiem. I tutaj w czerwcu z panią Katarzyną Dobiańską odwiedziliśmy te 5 szkół. Zostały przeprowadzone warsztaty takie wprowadzające, a we wrześniu zaprosimy młodzież tych klas, w których byłyśmy. Zaprosimy przy współpracy właśnie z Urzędem Miasta w trakcie realizacji tego projektu do Młodzieżowego Klubu Miejskiego na Sienkiewicza i tam wspólnie już poprowadzimy dalej warsztaty, w każdej szkole oddzielnie. Nie? Mam taką dużą nadzieję, że w tym roku zrodzą się nowe pomysły na to, w jaki sposób młodzież może trafić do swoich rówieśników tak, żeby pokazać, na czym polega FASD, tak? Na czym polega FAS. To są bardzo ważne rzeczy, o tym w tamtym roku mówiliśmy. I podsumowując te warsztaty, cały ten projekt, 13 listopada 2026 roku, to jest piątek, odbędzie się konferencja w Centrum Kultury i Sztuki i mam, ja w to wierzę ogromnie, że zareprezentujemy cały dorobek wszystkich tych 5 szkół, które powstały podczas tych warsztatów. I mówię, mam nadzieję, że będzie to coś więcej niż tylko plakat, ulotka i jakoś tak mam taką dużą energię na to, żeby to się działo, żeby to dalej hulało, ponieważ mówię, w tamtym roku okazało się to ogromnym sukcesem. Dosyć dużo o nas mówili, nie tylko na terenie miasta Siedlce, ale także i w ogólnopolskich mediach. Tutaj współpracujemy, jeżeli tak mogę powiedzieć, z FASMISĄ, czyli z panią Małgorzatą Korolczuk. Jest to świetny człowiek, który wychowuje 2 adoptowanych dzieci, jedno z zespołem FASD, a drugie z FAS, nie? Więc ona tutaj dużo wniosła, dużo takiej wiadomości dla nas i dla młodzieży całej uczestniczącej w tej konferencji, ale także mam nadzieję, że spotkamy się także z panem doktorem Albertem Stać, że nie odmówi nam udziału w naszej konferencji. No i jeszcze pomyślimy, kogo zaprosimy, ale może uda nam się jeszcze kogoś nowego dołączyć do tego grona, a na pewno będzie pani Katarzyna Dobiańska, to na pewno też będzie. I na tą chwilę to chyba by było wszystko. Projekt się kończy 15 grudnia.
0: SK Siedlce. SK Siedlce News.
1: Monika Półbratek, pora na magazyn siedleckiej Eski. Ruszają działania w ramach kampanii profilaktycznej Widzę, rozmawiam, reaguję o zagrożeniach czyhających na współczesną młodzież. W tym roku szkolnym będą ją realizować Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach, Komenda Miejska Policji oraz IPA rejonu siedleckiego przy wsparciu Urzędu Miasta Siedlce. Kampanię tradycyjnie zainaugurowała konferencja ze specjalistami, w której wzięły udział osoby pracujące z młodzieżą.
0: SK Siedlce.
3: Edyta Biarda, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach. Kolejna już edycja kampanii profilaktycznej Widzę, rozmawiam, reaguję. Jakie plany na ten rok szkolny?
4: Bogate, powiedziałabym. Trochę będziemy bazowali na wypracowanych metodach pracy, czyli oprócz konferencji rozpoczynającej i zamykającej, warsztaty, konkurs plastyczny, konkurs na scenkę profilaktyczną, na pewno będą debaty młodzieżowe i dla dorosłych, na pewno będą listy do dorosłych. No ale przede wszystkim nasza uwaga będzie skoncentrowana na warsztatach.
3: Czy będzie miejska wywiadówka w tym roku?
4: Nie. W tym roku nie planujemy miejskiej wywiadówki ze względu na to, że w poprzednich edycjach mimo cudownych prelegentów i tematów, które wydawały się bardzo istotne, tematów, które podrzucali nam sami uczniowie i prosili nas, żeby właśnie na te tematy porozmawiać z ich rodzicami. No niestety wśród rodziców jakoś nie chwyciła, nie cieszyła się wielką popularnością i zdecydowaliśmy, że tym razem nie. Rodziców będziemy zapraszali, jak wszystkich dorosłych, na konferencję rozpoczynającą i podsumowującą.
3: Czy wydaje się, albo czy można to jakoś sprawdzić, czy te działania profilaktyczne w ramach kampanii przynoszą efekty, jeżeli chodzi o młodzież?
4: Wydaje mi się, że jest większa świadomość wśród młodzieży. Na pewno, nawet jeżeli zdarzają się takie zachowania, powiedzmy na granicy, to młodzi mają więcej świadomości, że to się nie powinno wydarzyć, że to jest coś złego. Mają bardzo dużą wiedzę, czasami tą wiedzą nawet nas dorosłych zaskakują. To jest takie ciekawe, bo oni na przykład doskonale zdają sobie sprawę z ograniczeń w mediach społecznościowych, z tego, w jaki sposób działa sztuczna inteligencja, na jakie zagrożenia mogą być narażeni w tym świecie wirtualnym. Natomiast to, nad czym ciągle musimy pracować, to są emocje, to jest dostrzeżenie realnych zagrożeń, bo wiedza teoretyczna jeszcze nie idzie w parze z praktyką.
3: Może powiedzmy jeszcze o tematach konferencji, która otwiera tegoroczną kampanię.
4: Tegoroczna kampania to są dwa tematy, które w tym roku będą priorytetami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Łukasz Wojtasik mówił o przetaczającej się przez Europę decyzji o tym, że media społecznościowe powinny być od 15 roku życia i tłumaczył, jak to wygląda, jakie zagrożenia będą napotykali młodzi ludzie. Maria Rotkiel będzie mówiła na temat dobrostanu takiego psychicznego młodych ludzi. Zresztą my też często w czasie warsztatów słyszeliśmy o tym, że młodzi ludzie sami nakładają sobie filtry i że na przykład brak zgody na zdjęcie klasowe to nie jest fakt, że oni chcą chronić swoją prywatność. To jest zdjęcie maski, że będzie to zdjęcie bez filtra. Będzie to zdjęcie, które będzie pokazywało ich prawdziwych i autentycznych. I na to jakby nie było ich zgody. I nasz kolejny gość, dr Aleksandra Piotrowska, mówi o temacie wywołanym przez nauczycieli, którzy sugerowali w poprzednim roku szkolnym, że bardzo często jesteśmy szkoleni, rozmawiamy o tym, w jaki sposób możemy pomagać uczniom, a nikt nam nie mówi, co my jako dorośli możemy zrobić ze swoją psychiką, z naszymi nerwami, z naszym sposobem postrzegania świata. Zresztą mam wrażenie, że to jest także problem, który dotyka rodziców.
5: Dzień dobry, Monika Makać-Mikołajczyk, Stowarzyszenie Policji IPA.
6: Który chętnie włącza się w działania w ramach kampanii Widzę, rozmawiam, reaguję.
5: Tak, oczywiście jak co roku towarzyszymy wszystkim innym instytucjom, w tym by ta konferencja, ta kampania społeczna była jeszcze lepsza, by docierać do większej ilości ludzi, dorosłych, jak i dzieci, młodzieży. Więc całe nasze jak gdyby działanie jest wspierające. Ja chodzę również na warsztaty, prowadzę je z dziećmi, z młodzieżą w naszych szkołach siedleckich.
6: Czy dużo jest przewidzianych takich warsztatów i czy odbędą się i w podstawówkach, i w liceach? Jak to wygląda?
5: Przewidzianych jest dużo. Ile zrealizujemy, zobaczymy, co nam się uda. Oczywiście czekamy na zgłoszenia szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych. I wszystkie szkoły, oczywiście, które zgłoszą swoją kandydaturę, chęć takiego uczestnictwa w tym, byśmy poprowadzili u nich te szkolenia, prelekcje, będą jak gdyby tutaj odwiedzone przez nas. Nastawiamy się na to, by te prelekcje były bardziej warsztatowe, bardziej dyskusyjne. Nie chcemy robić wykładów, nie chcemy opowiadać dzieciom i młodzieży naszych, że tak powiem, mądrości. Chcemy po prostu, żeby dzieci z nami dyskutowały i mówiły o wszystkich swoich bolączkach i jak możemy na to zaradzić.
6: Podkomisarz Barbara Jastrzębska, Zespół Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Jakie działania w roku 2026, łamane na 7, planuje Siedlecka Komenda w związku z programem Widzę, rozmawiam, reaguję?
7: Kolejny rok kampanii to zaplanowane bardzo dużo działań. Rozpoczynamy w klasach 4-8, jeszcze w październiku, w sieci iluzji. To temat przewodni tych zajęć. Wchodzimy w codzienność młodych osób, mechanizmy cyfrowego uzależnienia. Przede wszystkim rozmawiamy z młodzieżą o mediach społecznościowych, o iluzji, która jest, o algorytmach w mediach społecznościowych, ale też poznajemy ich rzeczywistość, bo te zajęcia mają wymiar warsztatowy. My przekazujemy młodzieży, dzieciakom teorię, którą my znamy, ale tak naprawdę poznajemy podczas tych zajęć ich świat. W październiku rozpoczną się również zajęcia dla szkół średnich i one są dostosowane do różnych poziomów klas. W klasach pierwszych będziemy rozmawiali na temat poza schematem mechanizmy uzależnień, wewnętrzna tarcza, odporność psychiczna czy młodzi w świecie prawa. Zaś klasy drugie to już tematyka jestem ok, poczucie własnej wartości i własne zasoby, praca z maskami, czyli mechanizmy obronne, odpowiedzialność za wybory. Klasy trzecie czyli i czwarte, czyli najstarsze roczniki w klasach, w szkołach licealnych czy też w technikach, rozmawiamy bagaż na całe życie, czyli rozpoznawanie własnych emocji, o emocjach i o tych, i jak korzystać z doświadczeń. Podczas tych zajęć ze strony policji edukujemy dzieci w zakresie i młodzież w zakresie odpowiedzialności prawnej, ale też w zakresie cyberzagrożeń, również w kontekście przemocy rówieśniczej, która jest bardzo silnie powiązana z tym, co się dzieje w mediach społecznościowych. Kolejne etapy naszej kampanii to w miesiącu lutym i marcu będą się odbywały debaty społeczne, debaty młodzieżowe oraz debata z specjalistami. Tutaj zachęcamy szkoły do delegowania, do wystawiania delegacji i do udziału aktywnego w tych debatach. Podczas nich my mamy okazję wysłuchać głosu młodzieży na określone tematy. Po debatach będą konkursy dla dzieci, plastyczne dla dzieci i młodzieży oraz konkurs na scenkę profilaktyczną. Ostatni etap to są zawsze warsztaty dla klas 1-3. Dobre słowa mają moc na temat budowania fundamentu, szacunku, empatii, ale również mediów społecznościowych. Podczas tych warsztatów, które odbywają się tradycyjnie w Urzędzie Miasta Siedlce i są okazją do spotkania z prezydentem, ale też poruszenia bardzo ważnych tematów. Całość kampanii zakończy tradycyjnie konferencja podsumowująca, na którą czekamy. Nowy rok, nowe wyzwania. Mamy nadzieję, że my jako organizatorzy, jako prowadzący zajęcia sprostamy tym wyzwaniom. Cieszymy się na ten nowy rok działań. Mamy nadzieję, że przyniesie on dużo, dużo fajnych efektów i owoców.
8: Łukasz Wojtasik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ekspert do spraw bezpieczeństwa dzieci w internecie.
1: Mówił pan dzisiaj o zagrożeniach czyhających na siedlecką młodzież, między innymi w mediach społecznościowych.
8: Tak, media społecznościowe to dzisiaj jest miejsce i serwisy społecznościowe i komunikatory, w których młodzi ludzie spędzają najwięcej czasu. Tam z jednej strony dzieją się relacje rówieśnicze, ale z drugiej strony oglądają bardzo dużo treści. Często ta treść jest nieodpowiednia, zagrażająca, a też algorytmy i algorytmiczny sposób podawania treści sam w sobie jest zagrożeniem, tak więc no, musimy o tym mówić i przyglądać się no, temu, co wobec tego. Wiele takich tradycyjnych problemów społecznych można raz zbadać, czy badać co jakiś czas, przygotowywać materiały i te materiały będą przez długi czas skuteczne. A w przypadku internetu i tych zagrożeń związanych z internetem, no jest zupełnie inaczej. Internet rozwija się niezwykle szybko. Jeszcze niedawno nie mieliśmy mediów społecznościowych, dzisiaj są i bardzo intensywnie się rozwijają. I to w bardzo złą i niebezpieczną stronę. Jeszcze kilka lat temu nie mówiliśmy w ogóle o sztucznej inteligencji. 3 lata temu zaczęliśmy z niej korzystać, a dzisiaj to jest główne zagrożenie, mówi się globalnie w ogóle dla świata, ale też dla, a może przede wszystkim dla dzieci, dla młodzieży. Tak więc musimy to badać, dzielić się tymi badaniami, ale przede wszystkim musimy no, regularnie i konsekwentnie prowadzić profilaktykę opartą na aktualnej wiedzy adresowaną do rodziców, do dzieci i do młodzieży. Przemoc rówieśnicza to jest jedno zjawisko, ale ma te formy tradycyjne i te formy cyber. Badania, które przeprowadziliśmy w tym roku, pokazują, że blisko 90% młodzieży w Polsce doświadcza jakiejś formy, czy doświadczyło w ostatnim roku jakiejś formy przemocy rówieśniczej. Zazwyczaj jest to przemoc w internecie. Jak się przyglądamy tym szczególnie brutalnym czy zagrażającym formom, czyli temu dręczeniu, to okazuje się, że 30% doświadcza tego bullyingu, czyli dręczenia offline, a 20%, czyli co piąty młody człowiek w Polsce, cyberbullyingu. Tak więc jest to bardzo poważne zjawisko, bardzo duża skala. To, co ciekawego pokazują badania, to bardzo duży wpływ na skalę przemocy rówieśniczej w szkole ma środowisko szkolne. Tam, gdzie to środowisko jest zintegrowane, gdzie dzieci są uczone relacji, gdzie nie ma zgody na przemoc, gdzie są uczone też jakieś kompetencje społeczne, gdzie mogą ufać nauczycielom, gdzie czują się dobrze, tam tej przemocy jest dużo mniej.
9: Aleksandra Piotrowska, doktor psychologii.
1: Już po raz kolejny bierze pani udział w inauguracji kampanii profilaktycznej Widzę, Rozmawiam, Reaguję. Tym razem temat pani prelekcji będzie dotyczył problemów psychicznych u osób dorosłych.
9: No właśnie, bo my na co dzień bardzo lubimy mówić o przyszłości naszego narodu, czyli dzieci, młodzież, tak jakby to był oddzielny fragment naszego społeczeństwa, niezwiązany z osobami w pełni dorosłymi. A przecież dorośli są ważni, bo po pierwsze tworzą określone środowisko wychowawcze, w którym żyją i wzrastają nasze dzieci i młodzież, a zatem mają wpływ na ich kondycję. A po drugie, no sami mają dzisiaj naprawdę bardzo dużo kłopotów i czasem to myślę sobie, że taka nasza koncentracja na dzieciach i wymyślania, jak im pomóc, nie odniosą skutku, dopóki nie zadbamy o kondycję psychiczną nas, którzy musimy mieć dość siły, dość energii, dość radości życia, żeby się młodymi ludźmi zajmować. A no pewnie w żadnych czasach nie było łatwo, ale dorosłym, ale dzisiaj naprawdę bardzo wielu dorosłych, szczególnie pań, dochodzi do wniosku, że no minione parę dziesiąt lat to okres, w którym wywalczyłyśmy sobie prawo no, do tego, żeby zdobywać zawód, pracować, realizować się i tak dalej, ale nie wywalczyłyśmy sobie wystarczająco przeświadczenia, że jesteśmy dokładnie tak samo ważne jak każdy inny członek społeczeństwa. I jak tak porównamy, to z wielu analiz, z wielu badań wynika, jak porównamy godzinowe obciążenia w ciągu doby kobiety, a mężczyzny, oczywiście statystycznie rzecz biorąc, bo zawsze możemy znaleźć wyjątki, no to okazuje się, że tak ta nasza emancypacja no niekoniecznie wychodzi nam jedynie na zdrowie. Kobiety są, krótko mówiąc, przemęczone, bardzo często mają poczucie, że są wykorzystywane, ale może pozwolę sobie teraz już od płci abstrahować. Każdy człowiek może się znaleźć z różnych powodów w takiej sytuacji, w której czuje narastające zmęczenie i wynikające z tego zniechęcenie, osłabienie motywacji do działania i takie przeświadczenie, że inni na nas żerują. Nie zwracają uwagi na nasze potrzeby. Jak mówię, szczególnie często dotyczy to kobiet, ale nie tylko, mężczyźni również. Dlatego dzisiaj chciałabym o dwóch głównie sprawach powiedzieć. No jak sobie pomóc w takiej krótkiej perspektywie, już natychmiast, żeby nie wrzasnąć, nie pęknąć ze złości czy z rozgoryczenia, nie zrobić czegoś, czego będziemy potem bardzo żałować, czyli takie doraźne radzenie sobie z takimi trudnymi sytuacjami, ale tak naprawdę powinniśmy podejść do sprawy długofalowo i doprowadzić do pewnych zmian w naszej osobowości, bo to nieprawda, że osobowość się kształtuje w ciągu kilku lat życia, a potem to już ją mamy. Nieprawda. Ona przez całe życie się kształtuje, zmienia, tyle że z różną intensywnością. I naprawdę całkiem dorosła osoba, która do tej pory pozwalała, żeby inni z nią pogrywali, wykorzystywali i traktowali jak użyteczne narzędzie, taka osoba może zacząć wprowadzać zmiany w swoim funkcjonowaniu. My i nasze postępowanie, nasz sposób myślenia, interpretowania świata i związane z tym zachowania są bardzo, bardzo ważne, bo nie zapominajmy o mechanizmie modelowania, podstawowy mechanizm, dzięki któremu rozwijamy się w takim, a nie innym kierunku i zyskujemy taką, a nie inną osobowość. Modelowanie, czyli od rana do nocy obserwujemy, jak funkcjonują nasi bliscy, wszyscy ludzie, ale tak naprawdę no, najważniejsze są zachowania tych najbliższych nam osób i w nieświadomy sposób te zachowania przejmujemy. Uczymy się takiego, a nie innego sposobu wartościowania świata. Jeśli dziecko ma okazję od wczesnego dzieciństwa obserwować non-stop aktywną jak mróweczka mamusię, która nie poświęca, no z obserwacji dziecka można wnioskować, nie poświęca nawet 10 minut sobie, swoim potrzebom, cały czas jest dla innych. W odróżnieniu od tatusia, ja mówię o klasycznym, takim najczęściej spotykanym układzie, no to dzieci, które w takiej rodzinie wzrastają, mają bardzo duże prawdopodobieństwo, niepewność, bo tu nigdy nie ma pełnego determinizmu, ale jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że dziewczynka zacznie jako normalne i naturalne traktować to, że no, na tym życie polega. No tak kobieta, wiadomo, musi. Przecież musi ogarnąć dom, musi ogarnąć swojego partnera, dzieci, no bo kto jak nie ona?
10: Komisarz Ewelina Radomyska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Współczesna młodzież dorasta w świecie, w którym zagrożenia nie kończą się wraz z wyjściem ze szkoły czy za zamkniętymi drzwiami domu. Coraz częściej pojawia się również w telefonie, w mediach społecznościowych i przestrzeni internetowej. Dlatego tak ważne jest, abyśmy jako dorośli widzieli, rozmawiali i reagowali. Policja jako współorganizator konferencji Widzę, Rozmawiam, Reaguję chce podkreślić, że bezpieczeństwo młodych ludzi zaczyna się nie tylko od przepisów i działań służb, ale również od uważności dorosłych. Podczas konferencji rozmawiamy m.in. o bezpieczeństwie dzieci i nastolatków w mediach społecznościowych, o tym, jak skutecznie chronić ich w internecie, ale także o problemach, które często pozostają niewidoczne. Będziemy mówić o bezradności i złości rodziców, o presji związanej z potrzebą pokazywania idealnego życia oraz o tym, jak pomóc młodemu człowiekowi zaakceptować własne słabości. Z perspektywy policji szczególnie ważne jest jedno. Nie czekajmy, aż problem stanie się przestępstwem albo sytuacją kryzysową. Reagujmy wcześniej, rozmawiajmy z młodymi ludźmi, słuchajmy ich i uczmy ich, że zwrócenie się o pomoc nie jest oznaką słabości. Konferencja Widzę, Rozmawiam, Reaguję ma służyć właśnie temu, żeby łączyć doświadczenie służb, specjalistów, nauczycieli i rodziców, aby skuteczniej chronić młodych ludzi przed zagrożeniami współczesnego świata.
1: Skoro mowa o młodzieży szkolnej, warto przypomnieć kilka porad siedleckiej policji dotyczących jej bezpieczeństwa.
10: Wrzesień to czas, kiedy dzieci zaczynają chodzić do szkoły. Bardzo często jest to sytuacja, kiedy dzieci zaczynają samodzielnie chodzić do tej szkoły albo z niej wracać. Pamiętajmy, żeby przede wszystkim w pierwszych momentach usamodzielniania dzieci przejść z nimi tą trasę do szkoły, pokazać im bezpieczną trasę, co nie oznacza najkrótszą, ale miejsca, w których mogą bezpiecznie przejść przez jezdnię. Wyposażmy dzieci w elementy odblaskowe, przypomnijmy im, żeby nie wbiegały na jezdnię, żeby były uważne, nie odwracały swojej uwagi różnymi elementami elektronicznymi, czyli słuchawkami, telefonem, żeby pamiętały, żeby skupić się na tej drodze przed jezdnią, żeby się zatrzymały, rozejrzały i bezpiecznie przeszły na drugą stronę. W przypadku dzieci, które dojeżdżają rowerami lub innymi jednośladami do szkoły, należy pamiętać, że dziecko rowerem może dojeżdżać do szkoły dopiero, gdy ukończy 10 rok życia i posiada minimum kartę rowerową. To jest takie pierwsze prawo jazdy, które pozwala dziecku na jazdę po drogach publicznych. I jeżeli dziecko chce dojeżdżać hulajnogą elektryczną, to tutaj należy pamiętać, że w marcu została podniesiona dolna granica wieku i teraz minimalny wiek wynosi 13 lat i również dziecko musi posiadać minimum kartę rowerową. Pamiętać należy również o tym, że do 16 roku życia dzieci muszą używać kasków ochronnych podczas jazdy na jednośladach. Tak samo są wymogi do przewożenia dzieci w fotelikach i też jest również wymóg używania kasków ochronnych. Pamiętajmy, że dziecko do 10 roku życia, nawet jadące na rowerze, jest uznawane za pieszego i należy poruszać się z nim chodnikiem i musi być pod nadzorem osoby dorosłej. Dlatego to są takie ważne rzeczy, które należy przypomnieć dzieciom. Jeżeli chodzi o dorosłych, warto przypomnieć, żeby zatrzymywać się przed szkołami w miejscach bezpiecznych i do tego przeznaczonych. Jeżeli są parkingi, należy zatrzymać się na parkingu, żeby dziecko mogło bezpiecznie wyjść z samochodu i pójść do szkoły. Jeżeli tych parkingów nie ma, należy zatrzymać się w bezpiecznym miejscu, najlepiej w taki sposób, żeby dziecko wysiadało od strony chodnika. Pamiętajmy, żebyśmy byli wyrozumiali dla siebie nawzajem i zachowywali się na drogach i pod szkołami w taki sposób, żeby nie utrudniać ruchu innym uczestnikom ruchu drogowego. Wrzesień to miesiąc akcji Bezpieczny Powrót do Szkoły, jak również akcji Kierowco Nie Poluj na Zebrach, gdzie policjanci w całym kraju, w tym siedleccy policjanci również uczestniczą w różnych spotkaniach profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą, gdzie przypominają im najważniejsze zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym i tego, w jaki sposób należy bezpiecznie poruszać się po drogach, ale również jak należy bezpiecznie zachowywać się w domu i podczas zabaw na świeżym powietrzu. Przypominają, jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych i przepisy dotyczące używania jednośladów, takich jak rower czy hulajnoga elektryczna. Kolejną akcją jest Kierowco Nie Poluj na Zebrach, gdzie przypominamy kierowcom, aby zachowywali szczególną ostrożność i zwalniali przed przejściami dla pieszych, szczególnie w rejonach szkół, które mają charakterystyczny znak przed przejściem dla pieszych, tak zwaną agatkę, która symbolizuje i sygnalizuje kierowcom o tym, że w pobliżu jest szkoła i tą drogą przez to przejście dla pieszych często przechodzą dzieci. Dlatego należy szczególnie zwracać uwagę, zwalniać i stosować zasadę ograniczonego zaufania dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.
1: Warto dodać, że jesienią warunki pogodowe są bardzo zmienne i kierowcy powinni zachowywać szczególną ostrożność.
10: Zaczął się okres jesienny, w związku z czym zmieniają się warunki pogodowe na drogach, zmieniają się warunki atmosferyczne. Bardzo często rano może nas zaskoczyć mgła, słaba widoczność, ale też już pojawiają się opadające liście i deszcz, co powoduje niestety, że ta nawierzchnia jezdni jest bardziej śliska, droga hamowania jest dłuższa, dlatego apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwiększenie odległości pomiędzy poprzedzającymi pojazdami, ale również baczniejsze zwracanie uwagi na otoczenie. Do pieszych, rowerzystów i innych uczestników ruchu drogowego apelujemy o to, żeby nosić elementy odblaskowe nie tylko poza obszarem zabudowanym, gdzie wymagają tego przepisy, ale także w mieście, ponieważ po zmroku widoczność pieszych, rowerzystów się zmniejsza. A jeżeli mamy jakikolwiek element odblaskowy, ten kierowca zobaczy nas znacznie wcześniej. Apelujemy też o to, żeby niekoniecznie zakładać ubrania niekontrastujące z otoczeniem. Tutaj szczególnie zwracajmy na ubiór dzieci. Ze względu na to, że jaskrawą kurtkę zdecydowanie bardziej widać niż ciemną, niekontrastującą z otoczeniem. Ale przede wszystkim apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania i zwracanie szczególnej uwagi w rejonach przejść dla pieszych, zatrzymywanie się i sprawdzanie, czy możemy bezpiecznie przejść na drugą stronę z jezdni, a kierowców namawiamy do tego, żeby zwracali większą uwagę i zwalniali się w tych rejonach dla zachowania bezpieczeństwa obu stron. Jesień to też okres, gdzie często pojawia się dzika zwierzyna na drogach, dlatego tutaj w tej sytuacji apelujemy, żeby szczególnie w terenach leśnych zmniejszyć tą prędkość i baczniej obserwować pobocza. Pamiętajmy, że zwierzęta są najbardziej aktywne o świcie i o zmierzchu. Są to pory intensywnego żerowania, kiedy ryzyko wtargnięcia na drogę jest największe. Oślepiane zwierzę często zatrzymuje się w bezruchu zamiast uciekać, dlatego pamiętajmy, żeby nie świecić długimi światłami na zwierzęta. One w ten sposób nie zareagują ucieczką, tylko się zatrzymają na jezdni i będą czekały na dalszy ciąg naszej trasy. Pamiętajmy, że zwierzę na drodze to sygnał do natychmiastowego zwolnienia. Należy pamiętać, że sarny, jelenie, dziki żyją w grupach. Za jednym osobnikiem mogą podążać kolejne, dlatego należy dostosowywać prędkość, ponieważ nadmierna prędkość, szczególnie w tych obszarach leśnych, uniemożliwia wykonanie natychmiastowego manewru, wydłuża drogę hamowania i zwiększa ryzyko zdarzenia drogowego z udziałem dzikich zwierząt. W przypadku zderzenia się z dzikim zwierzętem przede wszystkim należy pamiętać o tym, żeby nie podchodzić do tego zwierzęcia, ponieważ może być ranne, może być w szoku i zareagować agresją. Należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia, ustawić trójkąt ostrzegawczy i włączyć światła awaryjne i przede wszystkim zadzwonić na numer alarmowy 112 i powiadomić o tym zdarzeniu służby.
0: SK Siedlce.
1: A na zakończenie informacja o aktualnie realizowanych inwestycjach drogowych w mieście. Mówi Maciej Nowak, wiceprezydent Siedlec.
11: Szanowni drodzy mieszkańcy, na ukończeniu mamy kolejne inwestycje drogowe. Kończymy wylewanie wierzchniej warstwy asfaltowej, tak zwanej ścierki na ulicy Cmentarnej, na odcinku od ronda Hoffmana do ulicy Reymonta. Mamy też na ukończeniu remont ulicy Fabrycznej. Te dwie inwestycje pochodzą z budżetu obywatelskiego. Jeżeli chodzi o nieco większe inwestycje, przygotowujemy otwarcie przetargu 1-6 października na takie ulice jak ulica Bema, od ulicy Poniatowskiego do Pomnika Wolności. Następnie chcemy dokończyć ulicę Świerskiego po remoncie, który teraz się odbywał. Dostaliśmy dofinansowanie na ostatni taki brakujący odcinek od ulicy Kochanowskiego do ulicy Niedziałka. Wizytowy taki odcinek przy naszej przepięknej katedrze, więc dokończymy całą tą ulicę tak, żeby można było spokojnie po niej jeździć. Następnie dokończymy też ulicę Armii Krajowej od ulicy Sienkiewicza, czyli ronda Świętego Andrzeja Boboli do stacji PKP. W tej chwili realizujemy również

0: ulicy Plażowa Warszawska.
1: SK Siedlce News.
2: Monika Półbratek, czas na magazyn siedleckiej Eski. Od stycznia 2026 roku Rada Języka Polskiego wprowadziła zmiany w ortografii naszego języka, do których wszyscy powinniśmy się już stosować. Ze mną doktor habilitowana Beata Żywicka, profesor Uniwersytetu w Siedlcach, która opowie nam za chwilę, co dokładnie zmieniło się w ortografii i na przykładach wyjaśni, jak teraz powinno się pisać, żeby to było poprawne.
3: Tak, za wiele się nie zmieniło, ale weszło kilka takich zasadniczych regulacji, o których chciałabym tutaj powiedzieć. Przede wszystkim należy podkreślić, że te zmiany, które zostały przez Radę Języka Polskiego wprowadzone, to są zmiany, które nie dotyczą ani pisowni fonetycznej, ani pisowni morfologicznej czy historycznej. One skupiają się przede wszystkim na zapisie konwencjonalnym, czyli dotyczą używania wielkich i małych liter, a także pisowni łącznej, rozdzielnej oraz użycia łącznika. Zmiany te mają przede wszystkim uprościć, ujednolicić, doprecyzować pisownię niektórych wyrazów oraz połączeń wyrazowych, a także wykluczyć pewne nieścisłości. Pierwsza ważna i niezwykle potrzebna zmiana dotyczy niektórych zasad używania wielkich i małych liter. Od tego roku wielką literą będziemy zapisywać nazwy mieszkańców wsi, miast, dzielnic i osiedli. A więc siedlczanin, siedlczanka, warszawianin, chochołowianin zapiszemy wielką literą, tak jak do tej pory pisaliśmy nazwy mieszkańców kontynentów, państw czy regionów. Na przykład Polak, Azjata, Mazowszanin. Wielką literą również będziemy zapisywać nazwy obiektów przestrzeni publicznej, a więc nazwy rond, bulwarów, mostów, ogrodów, parków, cmentarzy, kościołów czy pomników. Na przykład Aleje Ujazdowskie, Rondo El Greca, Ogród Saski, Cmentarz Janowski, Kościół Bożego Ciała, Brama Krakowska. Oba człony zapiszemy wielką literą, a więc zarówno pierwszy wyraz nazywający dowolny obiekt, na przykład aleje, rondo czy ogród, jak i drugi będący indywidualną nazwą konkretnego obiektu, a więc cmentarz Janowski, ogród Saski będą pisane wielkimi literami. Nie zmieniają się natomiast zasady pisowni nazw ulic. Nadal rzeczownik ulica będzie zapisywany małą literą, a zatem ulica Sokołowska, ulica Brzeska, ulica małą literą, nazwa ulicy Sokołowska-Brzeska dużą. Kolejna zmiana dotyczy zapisu nazw marek i wyrobów przemysłowych, nawet pojedynczych egzemplarzy. Dotychczas było tak, że nazwy firm i marek, na przykład Fiat, były zapisywane wielką literą. Natomiast wyrazy nazywające określony egzemplarz danej marki lub też konkretny wyrób małą literą, na przykład jeżdżę białym Fordem. W tym kontekście nazwa samochodu była zapisana małą literą. Od tego roku te nazwy zapisujemy tylko wielką literą, niezależnie od tego, czy chodzi o nazwę firmy i marki, na przykład ciężarówka marki Ford, czy o konkretny egzemplarz, na przykład kupiłam czerwonego Forda. Poza tym wielką literą będziemy zapisywać słowo kometa w nazwach komet, na przykład kometa Haleja. Doprecyzowano również pisownię nazw orderów, medali, odznaczeń, nagród i tytułów honorowych. Na przykład nagroda imienia Jana Karskiego, Order Orła Białego, Nagroda Rektora za wybitne osiągnięcia naukowe. Wszystkie człony, oprócz oczywiście przyimków i spójników, zapiszemy wielką literą. Uściślono również reguły zapisu wszystkich członów z wyłączeniem przyimków i spójników w wielowyrazowych nazwach lokali usługowych i gastronomicznych. Na przykład Karczma Słupska, Kawiarnia Literacka, Apteka pod Orłem, Kino Helios. Ostatecznie, biorąc pod uwagę stabilność pisowni nazw geograficznych, zwłaszcza w obszarach podlegających standaryzacji urzędowej, podtrzymano zapis nazw geograficznych i miejscowych, w których drugi człon jest rzeczownikiem w mianowniku. Dotyczy to nazw takich jak Morze Bałtyk, Jezioro Śniardwy, Półwysep Hel, Przylądek Horn, Pustynia Gobi, Wyspa Uznam. A więc wyrazy morze, jezioro, półwysep, przylądek, pustynia.

0: wyspa zapisujemy nadal małą literą. Następna zmiana dotyczy pisowni przymiotników utworzonych od imion i od nazwisk typu Mickiewiczowski, Arystotelesowski, Szekspirowski. Od teraz wszystkie tego typu przymiotniki, bez względu na to, czy ich interpretacja jest dzierżawcza, a więc odpowiadają na pytanie czyj, czy też jakościowa, na pytanie jaki, zawsze będziemy je zapisywać małą literą, a więc Mickiewiczowski sonet, Arystotelesowska definicja, Szekspirowski dramat zapiszemy małymi literami. Natomiast możemy, ale nie musimy zapisać małą lub wielką literą przymiotniki zakończone na owy, in, ów, na przykład poezja miłoszowa lub też Zosina sukienka. Tu w zależności od preferencji możemy użyć małych albo wielkich liter. Dopuszcza się także alternatywny zapis małą lub wielką literą nieoficjalnych nazw etnicznych, na przykład Kitajec, Żabojad, Szkop, Makaroniarz, Pepik, będziemy mogli zapisywać małą lub wielką literą. I to było pierwszy taki blok zmian, które zaszły w pisowni związanej z zapisywaniem dużą lub małą literą. Druga znacząca zmiana wiąże się z uregulowaniem pisowni łącznej i rozdzielnej oraz z łącznikiem. Z łącznikiem, czyli z krótką kreską określonych wybranych połączeń wyrazowych. Przymiotniki i przysłówki w połączeniu z przeczeniem nie w stopniu wyższym i najwyższym będziemy zapisywali łącznie. Na przykład nie milszy, nie najmilszy, nie weselej, nie najweselej zapiszemy łącznie. Tak jak do tej pory pisaliśmy w stopniu równym, czyli niemiły, niewesoły. Ustanowiono także pisownię łączną przeczenia nie z innymi słowami przymiotnikowymi, bez względu na to, czy zostały użyte w znaczeniu przymiotnikowym czy czasownikowym. Od tej pory imię słowy przymiotnikowe typu niepraktykujący, nieprzystosowany, niezdobyty będziemy pisali tylko łącznie. Tak więc zniesiono wyjątek zezwalający na ich świadomą pisownię rozdzielną, która bardzo często też wprowadzała niepotrzebny zamęt do zapisu tych właśnie imię słowów. Ponadto przyjęto łączną pisownię członów pół w wyrazach pół zabawa, pół nauka, pół serio, pół żartem. Wprowadzono pisownię z łącznikiem w wyrazach rozpoczynających się dużą literą, na przykład pół Polka, pół Francuska, pół Kaszub w odniesieniu do osoby będącej w połowie Polką, w połowie Francuską, w połowie Kaszubem. Wprowadzono także jednolitą pisownię cząstek niby quasi z wyrazami zapisywanymi małą literą. Na przykład niby artysta, niby romantycznie, niby ludowy, quasi sądy, quasi opiekun, quasi postępowy. I utrzymano pisownię z łącznikiem przed wyrazami rozpoczynającymi się dużą literą, na przykład niby Polak, quasi Anglia. Dopuszczono także wariantywną, czyli łączną lub też rozdzielną pisownię cząstek super, ekstra, eko, wege, mini i tym podobnych. Na przykład super kierowca, ekstra zarobki, ekoturystyka, wegedanie, mini kotlet. Możemy zapisać łącznie, bez spacji lub też rozdzielnie, gdy występują jako samodzielne wyrazy pełniące funkcję oceniającą, czyli taką zbliżoną znaczeniowo do przymiotnika, a nie przedrostka, jak na przykład w wyrazie supermarket. W takich przypadkach możemy odwrócić konstrukcję bez zmiany znaczenia. Na przykład ekstra zarobki pisane łącznie lub ekstra zarobki pisane rozdzielnie, gdy chcemy podkreślić ich funkcję oceniającą, bo są możliwe zarobki ekstra. Podobnie mini kotlet pisany łącznie lub mini kotlet pisany rozdzielnie, bo jest możliwe, że w restauracji zamówimy kotlet w rozmiarze mini. Czy ekożywność zapisywana łącznie lub ekożywność pisana rozłącznie, bo jest możliwa żywność eko. Ujednolicono także zasady pisowni cząstki by, bym, byś ze spójnikami i partykułami. Od tego roku wszystkie wyrazy typu to by, więc by, ponieważ by, czy by będziemy pisali rozłącznie. A więc zgodnie z tą modyfikacją, występujący w dobrze znanym przysłowiu „gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała”, pojawiający się tam spójnik „to by”, oryginale pisany łącznie, obecnie zapisalibyśmy rozdzielnie. I ostatnia zmiana, na którą należy zwrócić uwagę, dotyczy zapisu równorzędnych par wyrazów brzmiących podobnie lub identycznie, zwykle występujących razem, takich jak tusz-tusz, hop-hop, trzask-prask, hip-hop. Od tego roku takie wyrazy możemy zapisywać w trzech wersjach: rozdzielnie, ze spacją, tusz-tusz, z łącznikiem, czyli inaczej z dywizem, tusz, łącznik, tusz, lub z przecinkiem hip, przecinek, hop. Na koniec warto też dodać, że zarówno nowe, jak i stare zasady pisowni będą akceptowane na egzaminach do 2030 roku. Ta reforma, która została wprowadzona obecnie, jest reformą, która przede wszystkim dotyczy tylko wybranych aspektów użycia języka. Należy wspomnieć, że w tym roku przypada 90. rocznica pierwszej gruntownej reformy ortograficznej przedstawionej w 1936 roku. I najważniejsze ustalenia tejże reformy organizują zasady naszej ortografii, zachowując ważność do dzisiaj. Te zmiany, które zostały wprowadzone od tego roku, przede wszystkim mają na celu uprościć system i wyeliminować pewne niekonsekwencje. Warto też zaznaczyć, że większość wprowadzonych przez Radę zmian uwzględnia zwyczaj językowy Polaków. A zatem zmiany te odnoszą się do rzeczywistego obrazu funkcjonowania języka ukształtowanego przez uzus.
1: Czyli chodzi też o to, żeby było łatwiej, a nie trudniej.
0: Oczywiście, że tak. Te wszystkie zmiany ukierunkowane są właśnie na to, żeby Polakom łatwiej się pisało, żeby nie musieli skupiać się na tym, w jaki sposób napisać wyraz, a bardziej koncentrowali się na samej formie przekazu tekstu.
1: A w pełni takiej prywatnej opinii, czy te zmiany, które zostały wprowadzone, rzeczywiście ułatwią? Czy one będą też proste do przyswojenia sobie?
0: Wydaje mi się, że tu nie ma niczego skomplikowanego. Te zmiany przede wszystkim ujednolicają, systematyzują. Nawet tam, gdzie pojawia się wariantywna pisownia, tak jak mamy na przykład w tych wyrazach podobnie czy też identycznie brzmiące. Więc tutaj z tym zapisem nie będzie problemów, dlatego że mówiący będzie mógł sobie wybrać dowolną formę. Oczywiście pojawiają się głosy krytyczne, poddające wątpliwość, zasadność niektórych zmian, chociażby z zapisu z łączną pisownią przymiotników i przysłówków w stopniu najwyższym. Niektórzy postulują, że dobrze by było pozostawić taki zapis, jak był dotychczas, a więc pisany rozdzielnie, który jakoby podkreśla sam fakt intensyfikacji cechy, która jest eksponowana. Więc w tym przypadku na pewno z przyswojeniem tych zasad nie będzie problemu, dlatego że my te zasady znamy. Chodzi tylko o jakąś tam może delikatną korektę tego, co do tej pory się nauczyliśmy.
1: Jeszcze może warto podkreślić, bo to było wspomniane, ale nie wiem, czy każdy wyłapał, że na egzaminach jednak będzie można stosować się i do starych, i do nowych zasad. Na wszelki wypadek chyba, bo nie wszyscy się tak szybko przyzwyczają.
0: Na pewno maturzyści mogą spać spokojnie, dlatego że według tego nowe i stare zasady będą respektowane do końca 2030 roku.
1: To jeszcze kilka lat.
0: Tak, oczywiście, że tak, więc mamy trochę czasu, żeby z tymi zmianami się zapoznać i je zgłębić.
1: A czy w ogóle takie zmiany w ortografii są wprowadzane często, czy to jednak jest bardzo rzadkie?
0: Nie, to nie są częste zmiany, dlatego że, tak jak wspomniałam na początku, ta pierwsza taka gruntowna reforma wprowadzona w 1936 roku też spotkała się z pewnymi oporami. Kolejna reforma, może nie o takim zakresie jak była pierwsza, kolejną wprowadzono w 1957. I tak naprawdę od tamtego czasu, a więc od 1957 roku, nie mieliśmy żadnych takich poważnych istotnych zmian w zapisie nazw ortograficznych. Natomiast od czasu do czasu, oczywiście Komisja Kultury Języka Polskiego wprowadzała pewne zmiany, na przykład pisownia nie z imię słowami przymiotnikowymi, która była gdzieś tam regulowana, ale to nie były zmiany nagłaśniane, tak jak ta ostatnia. Oczywiście czy słowniki, czy podręczniki dostosowywały się do tych zmian i te zmiany odnotowywały, ale w takim szerokim zakresie te zmiany nie były propagowane.
2: SK Siedlce.
1: Ze mną w radiowym studiu Katarzyna Chacińska, siedlecka dziennikarka, która zbiera pieniądze na kosztowne operacje w związku z postępującą atrofią kości. No właśnie, Kasiu, opowiedz może na początek, co to w ogóle jest za choroba, jak i kiedy się o niej dowiedziałaś, jak ona przebiegała, jak wygląda leczenie?
3: Witam Państwa serdecznie. Właściwie dłuższy czas to nie wiedzieliśmy, co mi jest. Był, nie ukrywam, duży problem z zębami, właściwie z tym, że wypadały białe zęby, czyli takie bez próchnicy. Dosłownie na takim codziennym, miękkim jedzeniu, co było dla mnie przerażające, usłyszałam, że może ta kość jest słabej jakości. Na początku było, że będzie opcja najwyżej po prostu okoronowania, czyli założenie jakiegoś uzupełnienia, tak? Dopiero potem przy różnego rodzaju aktywnościach wyszło, że problem chyba jest w całym organizmie, to znaczy pęknięcia na przykład w stopie podczas jakiegoś intensywniejszego wysiłku, które nie chciały się zasklepić, no i takie liczne, tak? Dużo tego by zlecił. No i w każdym razie te zęby, pamiętam, że ojej, robiliśmy chyba od 16 roku życia ciągle, to już ten stomatolog to był tak wpisany w taki rozkład tygodniowy, gdzie nikt nie wiedział tak naprawdę, dlaczego są takie słabe. No niestety już od najmłodszych lat w sumie, jak byłam nastolatką, trzeba było część usunąć. Początkowo liczyliśmy, że po prostu, no nie wiem, wstawimy 2-3 implanty, że zrobimy protezę na implantach. Potem się okazało, że niestety tej kości jest totalnie zero, nie wiem jak to inaczej powiedzieć. To nam pokazał ten proces gojenia, gdzie liczyliśmy i zrobiłam już tą taką najbardziej szczegółową tomografię i to był, pamiętam, taki dzień dla mnie intensywnej pracy i na koniec się dowiedziałam, że pani Kasiu, no jest źle, no nie wiem co pani powiedzieć, chciałbym, żeby pani przyjechała do nas, tak, żebyśmy porozmawiali. Dowiedziałam się, że będzie trudne rozwiązanie, jeśli je znajdziemy, bo raz nie ma opcji protezy, bo nie ma guza szczęki wykształtowanego, co bardzo rzadko się zdarza. Dużo osób powiedziało, można przecież sobie założyć protezę. No nie, ona na czymś też osiada. Weźmy pod uwagę, że u mnie gęstość też wszystkich kości w szczęce jest słaba, więc tak naprawdę no miałabym takiego kłapacza przysłowiowego, którego bym musiała wyjmować, bo bym mógł uszkodzić struktury obok, czyli kości jarzmowe, inne. Jestem też alergikiem, więc podklejanie czegoś, bawienie się w to nie wchodziło w ogóle w grę. Nie byli mi w stanie nic zaproponować. Na implanty pożegnaliśmy już gdzieś te nadzieje. Może tu słuchacze nie wiedzą. Implanty się integrują z jakąkolwiek ilością, jakąś tam małą naszej kości. No i no był taki moment kryzysu, pamiętam. To wtedy właśnie była jesień, że nie ma wyjścia. Gdzieś znajomi też szukali rozwiązania, rodzina. Padło hasło, żeby właśnie się udać do konsultanta krajowego z chirurgii szczękowej, który powiedział, że no faktycznie gdzieś, może nie powiedział trudne, ale no to nie ma takich tak przypadków. Powiedział, że pierwszy raz tak widzi taki zanik kości, co nie znaczy, że nie ma specjalistów, którzy nie poradzą sobie z tym. Odesłał mnie do mojego obecnego chirurga, który też mi nie obiecywał gruszek na wierzbie. Powiedział, że będzie ciężko, bo nie wie, czy jest w stanie na tyle przeszczepić szczękę, bo nie wiemy ile tak naprawdę, bo tu będzie też uściśle nie jedna operacja, tylko liczymy, że kilkanaście. W tym sensie, że nie wiemy, ile będzie trzeba przeszczepów, żeby ten materiał kostny, o ile powstanie, pozwolił nam coś zrobić na tym. I nie wiemy potem też, ile będzie tych operacji, jeśli chodzi o wszczepień. Na pewno chcemy je zredukować do jak najmniejszej ilości, bo to jest bardzo duża ingerencja, tak, dla człowieka, zwłaszcza jak, no ja myślę, że jeszcze stara nie jestem. Ja naprawdę po drugiej operacji mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że jest ciężko, tak? Jest ciężko z bólem, jest ciężko z rekonwalescencją, to nie jest takie hop-siup, nawet jak ktoś ma te środki. Na pewno jest to duża ingerencja. No najlepiej pobrać materiał z własnej kości. Zawsze jest ta obawa, czy się przeszczep udał, trzeba chuchać, dmuchać na siebie, więc jest to też taka trochę droga pełna wyrzeczeń. Dużo rzeczy byśmy chcieli, trzeba z nich zrezygnować. No i ta niepewność chyba jest najgorsza. No i to, że mimo, że płacimy składki wszyscy gdzieś, no nie jest to refundowane, co dla mnie na przykład do dzisiaj, powiem szczerze, nie jest zrozumiałe, że wiele rzeczy nie jest refundowane, że nie możemy poprosić o pomoc, bo naprawdę jestem w stanie się wczuć w tych wszystkich ludzi, którzy potrzebują pomocy. Wiem, że jest ogrom ludzi i nie mogą się doprosić o leczenie i no, to jest przykre, tak? Więc w sumie tak to wygląda. Jeśli te przeszczepy się udadzą, nie wiem, ile będzie. Na razie jestem po drugim przeszczepie. Drugi był w połowie października. Będę miała decyzję, co dalej. No liczymy, że jeśli nam uda coś się zrobić, ten koszt może wyjść do 300 tysięcy. Wszystko jest kwestią, ile będzie potrzeba tych przeszczepów, na ile one się przyjmą, jak organizm zareaguje, czyli to jest taka już współpraca chirurga, laryngologa, anestezjologów, dwóch lekarzy właściwie, chirurgów szczękowych, dwóch, więc całego, że tak powiem, całej ekipy tutaj i pacjenta, tak, też, który, gdzie pacjent w tym wypadku, ja nie wyobrażam sobie też, no, nie pracować, nie przebywać z ludźmi, lubię swoją pracę, lubię swój zawód i chciałbym to wszystko połączyć. No, smutno jest na pewno, że człowiek musi, zostaje z tym sam, jeśli chodzi o nasz system zdrowia. No to są kosmiczne kwoty.
1: A czy w ogóle orientujesz się, jak ta operacja wszczepienia takiego implantu przebiega? Jak to wygląda tak od strony technicznej?
3: Najlepiej jest brać z własnej kości, tak? Własny materiał. I tak to też jest wykorzystywane. Nie wiem, czy mogę tam techniki profesora zdradzać, ale tak, jest brany własny materiał, łączony jest z materiałem też, który jest przeszczepiany, jest gdzieś tam zamawiany, nie wiem. Nie chcę powiedzieć, że to jest od krowy na pewno, czy gdzieś. W każdym bądź razie jest usuwany stan zapalny, jest przeszczepiane. W przypadku moim na pewno wiem, że po pierwszej operacji była przeszczepiana i robiona plastyka całej błony, bo niestety nam zawaliło się, dosłownie zawaliła nam się ta lewa strona po prostu przy otwarciu szczęki. Trzeba było otworzyć wszystkie błony śluzowe. No i obok nos, więc tak naprawdę też, żeby nie było połączenia zatoka nos, moja operacja pierwsza trwała tak od 12 do 19, no bo były te komplikacje i pamiętam drugi dzień po wstaniu, że nie robię, ja już mam dosyć, już ból gdzieś mnie przerósł i w pewnym momencie chciałam się wycofać, tylko jak człowiek nie ma rozwiązania, to bierze to, co jest i na drugą już gdzieś tam tą głowę przygotowywałam, chociaż był strach, że no nie będę miała pracy, że nikt nie będzie chciał takiego pracownika, że jestem tymi trochę operacjami ograniczona, no i że ten koszt, nie ukrywam, gdzieś mam w głowie, że nie mogę nie pracować, nie jestem w stanie zarobić na swoje operacje i to też jest dla mnie ciężkie, bo wiem, ile osób jest potrzebujących, a z jednej strony no taką decyzję też musiałam podjąć, żeby zgodzić się na założenie tej zbiórki, bo byłam chyba osobą, która najmniej chciała, bo prosić o pomoc jest naprawdę też ciężko, bo wiemy, że nie jesteśmy w stanie oddać temu drugiemu człowiekowi tej pomocy finansowej. I też jest taka presja, żeby gdzieś być może dobrym człowiekiem po prostu, żeby ci ludzie wiedzieli, że tej szansy nie zmarnowaliśmy. Tego się bałam, czy będę w stanie tyle dobra dawać, żeby gdzieś też dać takie świadectwo, że zasłużyłam dosłownie na tą pomoc. To też jest dla mnie taki bicz, dosłownie.
1: A może powiedzmy w ogóle, gdzie odbywa się zbiórka, jak ją znaleźć?
3: Decyzją tutaj dwóch fundacji w sumie odbiera się dwutorowo. Czyli tak, ze względu na obszar ogólnopolski wyszliśmy z Się Pomaga, gdzie w całej Polsce zrobiłam maraton, żeby zebrać całą dokumentację, bo tutaj jest to sprawdzane wzdłuż i wszerz, wszystko konkretnie bardzo. I też liczyłam się z tym nagłośnieniem i to też jest z jednej strony przerażające, bo wiem, że no gdzieś nie chciałabym być wytykana, a to ta chora, tak? Jest gdzieś to w głowie, że chcemy być uważani jako normalni ludzie, zdrowi ludzie przede wszystkim i dwutorowo przez właśnie została Caritas Diecezji Siedleckiej jako subkonto. Tak te fundacje zadecydowały, żeby to połączyć. No ja nie zajmuję się tak prowadzeniem. Tutaj też szukaliśmy ludzi, którzy właściwie przyjaciół, którzy będą chcieli coś pomóc. Każdy coś od siebie po pół godziny. Okazało się, że to jest bardzo dużo pracy. Ja innych zareklamowałabym, chętnie siebie nie umiem. Niestety szef trochę w dziurawych butach chodzi. No ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że na pewno będę wdzięczna wszystkim, którzy zechcą wesprzeć. Dla mnie to nie jest znaczeniem, czy ktoś wesprze mnie złotówką, 2 złote, 5, da więcej, albo nawet dobrym słowem, jeśli go nie stać w danej chwili, bo wiele osób zapomina o tym, że dla chorego też jest ważne te dobre słowo. Te dobre słowo usłyszane każdego dnia. Takie, że da radę, że coś fajnie zrobił. Czasem tego brakuje i to też daje siłę. Daje siłę, żeby właśnie wstać każdego dnia i iść do przodu.
1: Jak w ogóle wygląda twoje życie z tą chorobą tak na co dzień? Jak ci to utrudnia życie? Może o tym powiedzmy.
3: Na pewno jedzenie. No nie gryzę. Tu już wiedzą znajomi, że ja nie zjem z ludźmi, bo bym się bardzo czuła skrępowana, bo jest mi ciężko w tej chwili po operacji, no bo są dziury, może nie rany już, puste dziury. Musiałam się nauczyć inaczej artykułować mowę, tak żeby nie było widać tych braków zębowych już, bo usunęliśmy tak całą lewą i prawą stronę z tego względu, że raz już to już i tak było do usunięcia, więc to była kwestia czasu, dwa no, to stanowiło ognisko zapalne, które miało wpływ na cały organizm, a do operacji tak już tego stanu zapalnego no przynajmniej do przeszczepów nie mogło być. Jest gdzieś takie poczucie nawet na wydarzeniach, że nie jestem pełnowartościowym człowiekiem, że no gdzieś tych zębów nie ma po prostu. I chciałabym też z całego serca no, podziękować wszystkim tym, którzy wierzyli i wierzą we mnie, którzy zdecydowali się jakieś swoje środki finansowe przekazać mi, no bo to dzięki wam państwo ja miałam szansę podjąć się nawet już tych dwóch operacji. Jestem bardzo za to wdzięczna i dla mnie to też jest taka motywacja, żeby dbać o siebie jako pacjent, żeby po prostu te przeszczepy się przyjęły. Też chciałabym po prostu podziękować tym wszystkim, na których po prostu mogę liczyć, którzy nie traktują mnie jako osoby chorej, ale po prostu Kasię. Kasię, która myślę, że która cały czas jest z wami, z państwem. Ta Kasia się nie zmieniła naprawdę, mimo problemów zdrowotnych. Ta Kasia tak, może czasem jest smutniejsza, czasem ma gorszy humor. Myślę, że każdy z nas ma gorszy, czasem przeżywa, ale myślę, że państwo też jak macie jakiś problem, rozumieją, że czasem mamy ten spadek i tu dlatego też bardzo dziękuję za bardzo dużo ciepłych słów, za bardzo dużo pozytywnej takiej energii, którą ludzie dają. Ja może tak nie mam okazji podziękować. Ja pewnie się do przemówień nie nadaję, bo ostatnio popłynęłam totalnie i już mi się głos załamał, ale no z całego serducha bardzo dziękuję. Jak na wydarzeniu widzicie, że jestem smutna, także możecie się uśmiechnąć, bo taki uśmiech naprawdę nie da się przeliczyć na żadne pieniądze i za niego bardzo dziękuję. Jest bardzo osobie chorej naprawdę potrzebny, bo i bardzo dużo daje, także dziękuję.
1: A ja dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że gościem Radia SK Siedlce była Kasia Chacińska, która walczy z postępującą atrofią kości i potrzebuje znacznych sum pieniędzy na leczenie. Zbiórkę na rzecz Kasi znajdziecie w portalu Się Pomaga, a także możecie wspierać subkonto Kasi, które prowadzi siedlecka Caritas.
2: SK Siedlce.
4: Radio SK.
2: SK Siedlce News.
5: Magda Szewczuk, dzisiaj w studiu Radia SK Siedlce gość Agnieszka Pasztor. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam Ciebie, witam Państwa.
5: I ja od razu Państwu zdradzę, że nasz gość na co dzień pracuje w Muzeum Regionalnym w Siedlcach i dzisiaj postaramy się Państwu opowiedzieć o takiej niezwykłej kobiecie związanej z Siedlcami. Powiem Państwu, dlaczego akurat o tej kobiecie, dlaczego się zainteresowałam Małgorzatą Ładą Maciągową. Po prostu jakiś czas temu byłam w Muzeum Regionalnym, słyszałam, jak Agnieszka pięknie opowiada o historii jej życia, o twórczości i pomyślałam sobie, że słuchacze SK też muszą to usłyszeć. Bo to...
6: Bardzo jest mi miło, że tak się stało. Dużo osób zwraca rzeczywiście uwagę na postać Małgorzaty Łady Maciągowej. Zasługą jest piękne malarstwo, całą spuściznę artystyczną artystka pozostawiła w Siedlcach, a tworzyła przez 60 lat w Krakowie, ale drugi powód, myślę, jest równie istotny. Samo życie było niezmiernie interesujące, pełne miłości, ale też obfitowało w różne sytuacje dramatyczne. I nie da się opowiedzieć o twórczości artystki, o tematach, które pojawiają się w jej obrazach, nie znając tych zawiłych kolei życia Małgorzaty Łady Maciągowej.
5: Dokładnie tak. I Agnieszka w Muzeum Regionalnym zabiera Państwa na taką, można powiedzieć, wyprawę śladami życia i twórczości malarki. I to jest wyprawa naprawdę wzruszająca, piękna, wzruszająca, bo tak naprawdę poznajemy młodą kobietę najpierw, urodzoną tutaj w naszym mieście w Siedlcach, później jej dalsze losy, również właśnie to, o czym wspomniałaś, w wielu momentach losy tragiczne. I ona to wszystko odzwierciedla w swoich obrazach. I to jest naprawdę pokazanie tego, jak ona była świetną malarką, bo te emocje, które przeżywała w życiu, faktycznie są na obrazach. I można powiedzieć, że patrząc na te obrazy, no jakbyśmy trochę film z tego jej życia oglądali, słysząc jeszcze Twoją opowieść. No i właśnie może postarajmy się trochę więcej o naszej bohaterce opowiedzieć, bo ja na razie powiedziałam tylko, że urodziła się w Siedlcach, a to oczywiście nie jest absolutnie najważniejsze, ale myślę, że warto, żebyście Państwo trochę więcej się na ten temat dowiedzieli.
6: Na świat przyszła w 1881 roku właśnie w Siedlcach. W związku z tym, że dokumenty w czasie I wojny światowej zostały wywiezione w głąb Rosji, to my do dzisiaj nie wiemy, gdzie stał ten dom, w którym rodzina Małgorzaty mieszkała. Oczywiście to z perspektywy czasu nie jest aż tak istotne. Dużo bardziej nas interesuje, myślę, w przypadku każdego artysty, jak to się stało, że taki właśnie zawód artystka wybrała. Może jakiś wpływ większy miał na to tata Bazylii Łada, który wtedy w gubernii siedleckiej był lekarzem powiatowym. I ojciec rzeczywiście zauważył, że zarówno u Małgorzaty, jak i u jej siostry Janiny są jakieś predyspozycje artystyczne. Małgorzata rokuje w kierunku malarstwa, Janina w kierunku muzyki. I wybrał Kraków, który przedstawiał w tamtym okresie dawał taką możliwość wolności. Tak, tam odbywało się to kształcenie w języku polskim, większe swobody panowały i dziewczynki przyjechały do Krakowa, trafiły na pensję Łucji Żeleszkiewicz. Potem po ukończeniu tej pensji, która też była prowadzona przez panie zwracające bardzo uwagę na sposób kształcenia tych młodych dziewczyn, tak aby pielęgnować wartości patriotyczne, rodzinne, więc te podstawy tego dobrego wychowania Oprócz tego, że wyniesione z domu, to jeszcze potwierdzone przez dobrą pensję. I potem Małgorzata zdecydowała, że zapisze się do tego słynnego Baraneum, czyli do szkoły, w której kształciły się dziewczęta, bo kobiety nie miały jeszcze wstępu na uniwersytety.
5: Trzeba o tym pamiętać.
6: Trzeba o tym pamiętać i to wszystko nie było takie proste. Ten świat nie był taki, jakim my go dzisiaj znamy, chociaż się prosi o komentarz, że czy rzeczywiście dobrze z tej wolności z kolei dzisiaj korzystamy, bo tym kobietom było rzeczywiście trudno i nie było to takie oczywiste, że jak się kobieta wykształci, na przykład za granicą, zdobędzie ten zawód artystki, to, że będzie mogła tworzyć, bo to w dużej mierze zależało od decyzji ojca, w dużej mierze od decyzji męża, czy pozwoli. Kobiety po prostu zajmowały się prowadzeniem domu i jeśli wystarczyło tego czasu, to mogły sobie w zaciszu pomalować, ale za tym nie szło takie głośne wypowiadanie się na ważne tematy. Raczej kwiaty, raczej portrety, na pewno nie wprowadzanie jakichś nowości do historii sztuki. I to życie u Małgorzaty, jeszcze wtedy Łady, widać, że już układa się zupełnie inaczej. Oczywiście tutaj jest ogromna zasługa ojca, który dawał dziewczynom też taką wolność, swobodę. Wiązało się to również z takimi predyspozycjami finansowymi w rodzinie, że na wszystko było stać rodzinę i to rzeczywiście po tym kursie malarstwa, po skończeniu też Baraneum, Małgorzata, gdzie była też, trzeba przypomnieć, uczennicą samego Jacka Malczewskiego i dostawała nagrody za prace, które pod okiem Malczewskiego i nie tylko powstawały w Krakowie. I potem jak się już wykształciła, zdobyła ten dyplom, to wyjechała do Akademii Julien w Paryżu. Oficjalnie mówimy, że była tam już w 1906 roku i do tej pory biografie podawały datę taką, ale w ostatnim czasie zostały odnalezione zapiski, które mówią o tym, że już w 1905 była w Paryżu, więc troszeczkę wcześniej. Są też jakieś takie informacje, które też wymagają dodatkowych badań, że oprócz tego, że uczyła się tam malarstwa, to mogła też studiować ilustrację, o czym chociażby świadczą znajdujące się w zbiorach rodziny przeróżne grafiki. Wiemy, że kolekcjonowała grafikę, więc my nie mamy wśród tych prac podarowanych do muzeum takiej sztuki. Mamy obrazy pastelowe, projekty witraży i malowane farbami olejnymi, ale tę wrażliwość na grafikę również przejawiała i musimy o tym pamiętać. Zostawiła też szereg projektów witraży i z tego też w samym Krakowie była znana. Więc Paryż tylko rozbudził i utwierdził, że tak trzeba, jeżeli chodzi o drogę artystyczną. Ale Paryż to też miejsce, gdzie ona się zakochała.
5: Też część pięknej historii.
6: Chciałabym, żebyśmy mogli sobie również dzisiaj pozwolić na to, żeby o Paryżu tak myśleć, że tam rodzi się miłość. Rzeczywiście w mieszkaniu najstarszego syna naszego narodowego wieszcza, Adama Mickiewicza, czyli w mieszkaniu Władysława Mickiewicza, mogła poznać Adama Maciąga. W zbiorach naszego muzeum wśród pamiątek jest taka kartka podpisana przez Władysława Mickiewicza, dedykowana Adamowi Maciągowi, czyli już wtedy chłopakowi, narzeczonemu artystki, a wiemy, że w tym czasie w tym mieszkaniu też bywała artystka, zatem przypuszczamy, że to taka romantyczna historia. Kiedy zakochani wrócili do Polski, to pobrali się w Częstochowie. Przypadkowi świadkowie towarzyszyli w tym szczęśliwym momencie. To był w ogóle taki zwyczaj, że ta para jest notowana jako świadkowie na ślubie u wielu osób biorących wtedy ślub w Częstochowie. I wrócili, zamieszkali w Krakowie w sześciopokojowym mieszkaniu przy ulicy Basztowej. I właściwie to było takie mieszkanie otwarte. I nawet śmiem przypuszczać, że na początku może nie ze względu na sposób życia Małgorzaty, tylko to, o czym się tak mówi, to jest to środowisko profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy bywali na zaproszenie męża. Mąż był lekarzem, prowadził już w tym czasie badania naukowe. Też miał duży wpływ na powstawanie podręczników do nauki medycyny. I to środowisko profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego swojego kolegę z pracy odwiedzało. Mamy takie fotografie świadczące o tym, że wtedy, kiedy panowie dyskutowali, Małgorzata była proszona o to, żeby przygotować portrety z tych znaczących postaci związanych z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i rzeczywiście w Krakowie, w tym miejscu, w muzeum, te portrety do dzisiaj się znajdują, więc wiemy, że na pewno skończone w pomyśle powstały. Wśród tych portretów jest też portret profesora Jana Olbrychta. Może o nim troszeczkę wspomnę, bo Jan Olbrycht, jak wypowiadam to nazwisko, to chociaż chyba nie był w Siedlcach, to jednak tutaj moje myśli biegną, dlatego że na zaproszenie kardynała Karola Wojtyły, ówczesnego jeszcze kardynała, profesor Jan Olbrycht badał przyczynę śmierci świętego Stanisława, więc z tego powodu biegną tutaj. Sobie przypominam, że mamy kościół, stary kościół pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Badał też, oprócz przyczyny śmierci biskupa Stanisława, to też przyczynę śmierci królowej Jadwigi. Więc to były ważne tematy związane z historią. I to był szwagier Maciągowej, czyli mąż najmłodszej siostry Izabeli, która była dentystką. Więc Janina została utalentowaną pianistką po konserwatorium w Wiedniu. Izabela dentystką, Małgorzata malarką. Był jeszcze Jerzy, który był bliskim współpracownikiem Józefa Piłsudskiego, członkiem Legionów. Była też Maria, która zmarła przedwcześnie, chyba miała 17 lat i prawdopodobnie z tym trudnym dla rodziny wydarzeniem związana jest historia powstania obrazu Pójdźcie do mnie wszyscy, znajdującego się w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach. Ten obraz wywołuje bardzo takie skrajne emocje wśród osób patrzących na pracę. Był też prezentowany na wystawie w Lublinie w ubiegłym roku, Co babie do pędzla. I też miałam okazję patrzeć, jak reagują zwiedzający na pracę. Tam jest takie ciekawe ujęcie. Pan Jezus przyciska do swojej piersi dwie dziewczynki płaczące. Widoczne takie łzy, bardzo realistyczne. I ojca, który kładzie głowę na kolanach u Pana Jezusa. I pomyślałam sobie, że to może właśnie mieć związek z tą przedwczesną śmiercią tej Marii, dla których ta śmierć, dla członków rodziny ta śmierć była takim bolesnym ciosem. Natomiast prace takie związane z życiem codziennym trafiły z kolei do Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Nie wiemy, od kiedy ta praca w diecezjalnym znajduje się, natomiast z naszych dokumentów wynika, że w 1967 roku artystka podarowała znaczną część swojej twórczości właśnie Siedleckiemu Muzeum i dzięki temu w ogóle mamy dział sztuki. To też warto o tym pamiętać. Piękne jest to, że życie codzienne mieszkańców Krakowa, które utrwalała w swojej twórczości, zabytki starego Krakowa, cieszą nas niezmiennie, zachwycają i są naszą własnością. Małgorzata też bardzo lubiła tworzyć portrety, tak jak już powiedziałam, członków swojej rodziny, ale też właśnie tych środowisk naukowych, z którymi była blisko związana. Ale myślę, że w historii sztuki zapisała się najtrwalej, tworząc akty. I to ujęcie aktu, ja bardzo długo się temu przyglądałam, dla mnie jest nowatorskie, dlatego że my nie mamy w Polsce wielowiekowej tradycji malowania aktów. To jest jakaś końcówka XIX wieku. No i tu też trzeba pamiętać, że te kobiety, które kształciły się ewentualnie w kraju, to nie było takie oczywiste, że mają zajęcia z żywym modelem. Kobiecie na nagość nie wolno było patrzeć.
5: Wracamy znowu do tego, w jakim jesteśmy czasie.
6: Tak.
5: I co kobiecie wolno było?
6: Nie wolno było i myślę, że jednym z powodów, dla którego kobiety tak chętnie wybierały Akademię Julien, to była możliwość pracy z żywym modelem. Kiedy chciały, w którym momencie miały tę wenę, to mogły się tego podjąć. U Marii Niedzielskiej chyba w Krakowie, jeśli dobrze pamiętam, były zajęcia z żywym modelem, nagim, ale to był starzec, więc to też było takie szalenie ważne dla pojmowania tej historii, tego w jakim momencie te kobiety się znajdowały. Natomiast śmiałe poczynania z nagą postacią kobiecą mieli zawsze mężczyźni. Na początku powodem, dla którego studiowali nagość, były sceny związane z mitologią, więc można było dogodnie, tematy były zresztą też takie tryskające wyobraźnią i dawały powody, dla których mężczyźni wyginali, mordowali na swoich płótnach, odsłaniali tę nagość. I dzisiaj troszeczkę patrzymy na to jako na takie doświadczenie w tym malarstwie, że malarstwo było powodem, dla którego oni mieli tę wolność w obcowaniu z nagim ciałem. Natomiast kiedy do głosu doszła Maciągowa, z 1923 roku jest znany pierwszy jej akt, to Maciągowa zaczęła zwracać uwagę na ten świat wewnętrzny kobiety. Znaliśmy już przecież akty Tamary Łempickiej, które też po linii męskiej idąc, jeżeli chodzi o to zainteresowanie nagością, też odsłaniały takie raczej wyuzdane sceny. A u Maciągowej to idzie do wnętrza, czyli generalnie chodzi o to, że te modelki wcale nie są takie szczupłe, idealne w swoich kształtach, natomiast piękne są w ułożeniu tej cielesności, w sposobie eksponowania. Także my chyba właściwie jako oglądający to czasami zapominamy, że one są nagie. Zapominamy, że one są nagie, dlatego że one kierują powściągliwie spuszczony wzrok na swoje wnętrze. Tak jakby zapraszają nas do swojego serca. I ja to traktuję też tak bardzo symbolicznie, dlatego że to by dawało nam potwierdzenie, że Maciągowa wyrosła z tych niełatwych czasów dla kobiet artystek, gdzie kobiecie było mało, wolno i właściwie o tym, że ona coś czuje i coś by chciała, to niewiele osób mówiło. Jest dla mnie taką pierwszą artystką, jedną z pierwszych, które śmiało, w taki wolny sposób odsłaniają to wnętrze kobiety, jej pragnienia, jej duchowość, jej sposób myślenia, delikatność. Są też akty malowane kredkami pastelowymi, oprócz tego pierwszego olejnego, o którym wspomniałam. I wszystkie też, szczególnie te pastelowe, sprawiają, że te kobiety są takie bliskie nam, chociaż wywodzą się najprawdopodobniej z kręgów teatralnych, artystycznych, dlatego że są to zazwyczaj modelki anonimowe, ale im dłużej się im przyglądamy, to nie wszystkie stają się już takie anonimowe. Okazuje się, że wiele aktów to są akty Małgorzaty Łady-Maciągowej, artystki. Ale to dopiero jest możliwe do uchwycenia, kiedy je wyeksponujemy wspólnie wszystkie na sali, tak obok siebie. To myślę, że w historii sztuki trzeba oddać jej to miejsce jako, no, jako artystce, która miała takie nowatorskie podejście, do innowacyjne. I myślę, że my też powinniśmy w tych czasach wrócić do takiego sposobu ujęcia nagości, żeby to nie poszło w złą stronę. I żeby artyści mieli też pomysły, bo człowiek jest taką głęboką studnią, z której nieskończenie można czerpać i nigdy nam się to nie znudzi. Więc świat się zmienia, to wnętrze głębokie ciągle jest gotowe, by szukać. I Maciągowa była takim głębokim człowiekiem, świadomym tego wszystkiego, dlatego też portrety są psychologicznie głębokie. Te postacie też nam są takie bliskie, z całym bagażem przeróżnych doświadczeń, z takim też wyakcentowaniem aktualnie panujących trendów w modzie. Wszystko w połączeniu ze sobą pięknie gra, nic nie jest ważniejsze i człowiek przez to, że jest, jest piękny. I uśmiechamy się, oglądając te prace, ale też myślę, że z Macią Gową warto przejść się po krakowskich plantach. Jest taki cykl malowany o każdej porze roku, wiosna, lato, jesień, zima, gdzie ona wychodzi na te planty, bo to już jest czas, kiedy jest sama. Mąż i syn nie żyją i ona zmienia miejsce zamieszkania właściwie od wybuchu II wojny światowej. Mieszka w mieszkaniu przy ulicy Świętego Krzyża, a jak wiadomo, stamtąd już jest bardzo blisko na krakowskie planty i malarka schodzi, wchodzi między te drzewa, siada na ławce, rozkłada przybory i podpatruje ludzi. I to jest bardzo cenne doświadczenie, bo to widać po tytułach. Jest i chuligan, jest mama z wózkiem, są starsi ludzie, są panowie czytający gazety, odpoczywający po pracy i każdej z pór roku przypisuje ludzi w konkretnym wieku. Jak mamy jesień, to jesień życia. Jak mamy zimę, to osoby w innym wieku. Jak wiosna, to dzieci maleńkie. Jak lato, to już trochę starsze. O tym, że potrafiła patrzeć na ludzi, świadczą też prace, które z kolei podarowała do Zamku Królewskiego na Wawelu. Wchodziła na Wawel i patrzyła na kobiety, które zachwycone widokiem całego Krakowa, jaki się rozciąga z tego wzgórza wawelskiego, tracą kontrolę nad własnym ciałem i czasem części garderoby się odsłaniają, te, które powinny być zakryte, ale one niczym nie skrępowane, rozmawiają ze sobą, nachylają się, mają nienaturalne takie pozy tego ciała, więc to też odsłania ten charakter artystki, która miała ten pazur, potrafiła patrzeć i umiała to pokazywać, nie na zasadzie jakiejś takiej taniej sensacji, tylko na zasadzie właśnie takiego głębokiego patrzenia na zachowanie człowieka i na codzienność, która go otacza.
5: Była świetnym obserwatorem, ale no, potrafiła też tą codzienność no, pokazać w taki sposób, że my do tej pory, spoglądając na jej rysunki, na jej obrazy, mówimy, wow, jakie to jest przemyślane z jednej strony, a z drugiej strony jak to zachwyca, do tej pory zachwyca ta jej kreska, to właśnie nietuzinkowe podejście do tematu, bo cały czas musimy pamiętać, tak, kiedy ona tworzy, że to nie ma jeszcze może takiej odwagi, tak, w tym malarstwie, w rysunku, a ona już potrafi właśnie przemycić coś absolutnie nowego. Tak jak wspominałaś wcześniej, ona tak naprawdę, no można powiedzieć, że na swoje czasy gdzieś tam, no była takim wielkim innowatorem sztuki, bo chociażby, tak, te akty, które w ogóle kobieta malowała akty, to już było zadziwiające, ale również to, że ona nie zajmowała się właśnie tylko ciałem, ale też duszą, tak, tymi naszymi gdzieś emocjami, to chyba to najbardziej zachwycało i do tej pory zachwyca, bo gdzieś tam przechadzając się właśnie po muzeum, a oglądając jej kolejne prace, no czujemy te emocje, po prostu czujemy.
6: Jest tak, ten wewnętrzny świat pięknie utrwalony na tych wszystkich pracach i mam też takie doświadczenie, że prace w dużej liczbie pokazywane równocześnie, najpełniej oddają to wszystko, co ją ukształtowało i bez wątpienia widać, że była osobą szczęśliwą, spełnioną, mimo iż bardzo wcześnie ten etap szczęścia został przerwany przez dramat tej zbrodni katyńskiej. Z wojny nie wrócili i mąż, i syn. Syn może wróciłby do matki, ale z opowieści jego kolegi, Adam Maciąg junior też był studentem medycyny, chyba na drugim roku, kiedy musiał wziąć udział w wojnie. I wracając już z tej wojny, spotkał swojego kolegę ze studiów, Stanisława, i przekazał taką informację, że właściwie on został przez Sowietów zwolniony, ale do matki bez ojca nie ma po co wracać i chciałby się wrócić po ojca. I jak się wrócił, to został ponownie schwytany. I poprosił wtedy tego swojego kolegę Stanisława Banacha, żeby zaopiekował się matką, gdyby oni jednak nie wrócili. I to zobowiązanie Stanisław Banach wypełnił do końca. Przez całe życie utrzymywał kontakt z malarką. Również w tym okresie takim trudnym mogła liczyć na swoją rodzinę. To były silne więzi rodzinne. Najmłodsza z sióstr, wspomniana już Izabela, i jej mąż, profesor Jan Olbrycht, gościli u siebie często malarkę. Ona była świadoma tego, co udało jej się stworzyć. Czyli tutaj chciałabym jeszcze usystematyzować, że artystka malowała portrety, akty, cykl planty, robiła projekty witraży, ale w tym najtragiczniejszym momencie swojego życia, oczywiście przez chwilę nie tworzyła po tym 1940 roku, potem do malarstwa wróciła i musimy wiedzieć, że w tym momencie, gdy musiała sobie radzić z tymi stanami depresyjnymi po stracie najbliższych osób, weszła do wnętrza kościołów krakowskich. I w czasie, gdy było jej najtrudniej, powstał ten właśnie cykl, jak również zabytki Starego Krakowa i cykl planty, o którym już opowiedziałam. I te trzy tematy pokazują, czym ona zajmowała się po 1940 roku. Więc ta radość życia, jak tak spróbujemy sobie wyobrazić te wszystkie prace z tych kolejnych cykli tematycznych, nie opuściła jej. Pomimo tragedii widziała właściwie ten świat. Bo dzisiaj jest taka pokusa, żeby zniekształcać, bo my jesteśmy zniekształceni, bo my cierpimy, więc to cierpienie też mamy ochotę w jakiś sposób wyrazić. Często to jest w sztukach teatralnych widoczne, w książkach, właśnie w obrazach, a ona pokazywała piękno świata. I myślę, że to jest sedno jej takiego sukcesu życiowego, że pomimo bólu widziała świat we właściwych barwach. To jest w ogóle jakiś sukces, jakiś fenomen, że nie pokazywała brzydoty, tylko piękno, bo taki świat ona znała, mimo niełatwych czasów, w których żyła. Też warto tutaj pamiętać, że była dziewczyną, która dość wcześnie musiała się rozstać z własną matką, bo rodzice byli w jakiejś separacji. Więc mimo tego trudnego życia właściwie widziała. I to ją też charakteryzowało, że ona się nie chciała dzielić tym bólem, że jakby to nie było celem jej życia. Jej celem było piękno. Piękno i prawda.
5: I to jest bardzo cenne. Bardzo cenne i bardzo niezwykłe, bo gdzieś ten ból, smutek często gdzieś tam przebija przez twórczość wielu artystów. I jeszcze na koniec chciałam, żebyś powiedziała, jakie obrazy Małgorzaty Łady Maciągowej możemy obejrzeć w Muzeum Regionalnym w Siedlcach, tak żeby naszych słuchaczy troszeczkę zachęcić, żeby właśnie do muzeum zajrzeli.
6: Mogą Państwo zobaczyć w Galerii Malarstwa Polskiego z naszych zbiorów dwie sale. W pierwszej pokazujemy obraz Krakowianka, czyli najstarszy z naszej kolekcji, pochodzący z 1902 roku, sygnowany jeszcze nazwiskiem panieńskim, M. Łada. Towarzyszą tej krakowiance widoki gór, bo mamy lato. Jest też morze, bo przecież wakacje, ale też są postacie z tego najbliższego otoczenia. Jest przykład aktu z 1923 roku. Jest też opracowanie szkicowe Wisła od strony Salwatora, która bywa mylona z pracą Wyspiańskiego, bo te wpływy młodopolskie są też widoczne w jej twórczości. I jest jeszcze druga sala, w której właśnie pokazujemy zabytki Starego Krakowa i wnętrza kościołów. I ostatni namalowany za życia obraz Katyń, który jest już takim rozrachunkiem z tym wszystkim, czego udało się doświadczyć artystce, mimo tego, że ona o ten dramat się oczywiście nie prosiła i nikt nie chciałby tego przeżywać, z czym ona musiała się zmierzyć. Jest to taki obraz, myślę, symboliczny, bo ostatni, namalowany ręką kobiety, która miała już 86 lat chyba, także bardzo dobry i kompozycyjnie, i artystycznie, pokazujący te kobiety, które tu jednak zostały i musiały sobie z tym wszystkim poradzić. I ten obraz taką symboliczną klamrą i w życiu, i na tej wystawie zamyka twórczość artystki. Oczywiście ze względów lokalowych nie możemy sobie pozwolić na stałe eksponowanie wielu prac, ale uczulam wszystkich, którzy odwiedzają nasze muzeum, polskie muzea. My nie idziemy do muzeum, żeby zobaczyć wszystko. Czasem jedziemy na drugi koniec świata, żeby zobaczyć ten jeden obraz. I o tym należy pamiętać, że czasem wystarczy jedna praca artysty, żeby on nas ujął, żeby zachwycił, żebyśmy z nim zostali na dłużej. No i tak, nie ukrywam, jest z twórczością Małgorzaty Łady Maciągowej.
5: A ja to potwierdzam, widziałam na własne oczy, Państwu też polecam. Agnieszka Pasztor z Muzeum Regionalnego była moim i Państwa gościem. Dziękuję za przybycie do studia Radia SK.
6: Dziękuję i zapraszam. Proszę.

0: się w Siedlcach, Natalia Zyśk.
1: SK Siedlce.
2: Naszego słynnego polskiego pisarza Stefana Żeromskiego trochę kojarzymy ze szkolnej ławy i z lektur szkolnych, czy też jego powieści jak Syzyfowe prace, Przedwiośnie, czy też nowel, które pisał dosyć licznie. Warto też przypomnieć różne miejsca i różne szlaki, z którymi Stefan Żeromski jest związany. Otóż możemy go kojarzyć z różnymi miejscami na terenie całego naszego kraju, nie tylko kraju, bo oczywiście podróżował też za granicę, ale jeżeli chodzi o Polskę, no to możemy go kojarzyć z różnymi zakątkami, począwszy od Kielecczyzny, czyli Gór Świętokrzyskich, gdzie się urodził, gdzie się wychował, gdzie uczęszczał do gimnazjum w Kielcach, poprzez takie miejscowości, przez które później podróżował, w których mieszkał, jak chociażby Warszawa, nasza stolica. Tam również możemy ślady Stefana Żeromskiego odnaleźć, ale także na przykład Zakopane, w którym posiadał, jakby mieszkał i też przez pewien okres był prezydentem tak zwanej Rzeczpospolitej Zakopiańskiej tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Objął tą zaszczytną funkcję, żeby poprowadzić tamtejszą społeczność i żeby umocnić fakt, że Polska odzyskuje niepodległość. Ale też na przykład z Nałęczowem, w którym posiadał swoją taką letnią chatę wybudowaną w stylu zakopiańskim. Dziś znajduje się tam też muzeum Stefana Żeromskiego, pochowany jest tam jego syn Adam, więc też szczególne miejsce. Ale z kolei na drugim krańcu Polski, na Pomorzu, również mamy ślady Stefana Żeromskiego, bo chociażby w Gdyni Orłowie posiadał swój dom, tam przebywał, tam powstawały jego powieści, jak chociażby słynna powieść Wiatr od morza, która wstrząsnęła ówczesnym światem literackim, bo jak się ukazała, to w Polsce była uznana za jego najbardziej taką spektakularną powieść i została odebrana bardzo, bardzo pozytywnie. Od razu stała się bestsellerem tak zwanym, jakbyśmy dzisiaj to określili. Natomiast na przykład w Niemczech, ponieważ posiadała takie wątki troszeczkę, które mogły być odbierane jako antyniemieckie, została uznana za powieść skandaliczną. Między innymi z tego powodu też się podejrzewa, że Stefan Żeromski nie otrzymał Nagrody Nobla w roku 1924, a otrzymał ją wtedy Władysław Reymont za powieść Chłopi. I tak jakby właśnie ta powieść, do której inspiracją był pobyt nad morzem, spowodował, że prawdopodobnie gdzieś Żeromski, który zawsze w swoich powieściach umieszczał wątki patriotyczne, wątki takie narodowościowe związane z wolnością, z niepodległością, z uczuciem miłości do ojczyzny, to gdzieś właśnie umieszczenie tych wątków w tej powieści troszeczkę go to od tej Nagrody Nobla odciągnęło, a wiemy, że był nominowany aż 4 razy. I właśnie 4 raz w tym roku 1924 i nigdy jej nie otrzymał. Napisał naprawdę wiele wspaniałych powieści, do których można również sięgnąć, żeby sobie odświeżyć, jak on pisał. Ale ja również jako przewodnik zachęcam, żeby sięgnąć właśnie do tych szlaków turystycznych, czyli wszędzie, gdzie będziemy. Nawet w tych miejscowościach, które wymieniłam, warto gdzieś tych wątków Stefana Żeromskiego poszukać. Tym bardziej, że jednym z tych wątków w jego życiorysie są nasze Siedlce oraz najbliższa okolica. Dlatego, że w roku 1889, kiedy Stefan Żeromski był zaledwie 25-letnim młodym mężczyzną, oczywiście ukończył już gimnazjum, miał za sobą już pierwsze debiuty literackie, pisarskie w prasie, czy w Kielcach, czy w Warszawie. Były to drobne publikacje albo tłumaczenia różnych poezji, natomiast były to jego takie pierwsze kroki literackie. Jako taki młody mężczyzna, troszeczkę jeszcze niepewny tego, w którą stronę rozwinie się jego kariera, w którym kierunku to dokładnie pójdzie. Wiedział, że chce tworzyć, wiedział, że chce być pisarzem, wiedział dokładnie też już, o czym chce pisać, bo chciał poświęcić swoją twórczość warstwie społecznej, którą uważał za najbardziej wpływową, jeżeli chodzi o odzyskanie przez Polskę niepodległości, bo ten rok, który wymieniłam, czyli druga połowa XIX wieku, cały czas jesteśmy pod zaborami. Nasze tereny akurat pod zaborem rosyjskim. Kielce, w których się wychowywał, również były pod zaborem rosyjskim. I on gdzieś, jako młody człowiek, jakby wychowując się, napatrzył się na to wszystko, na pewne zakazy, na pewne narzucane, oczekiwane przez ówczesną władzę zaborczą zachowania. On też jakby miał taką potrzebę, żeby występować przeciwko temu, występować przeciwko ówczesnemu zaborcy, bo też między innymi na przykład jego matka uczyła go czytać na bazie pana Tadeusza Adama Mickiewicza i on po prostu, ucząc się czytać właśnie z tej powieści, którą my dzisiaj też uważamy za

0: jeden z najważniejszych utworów w historii polskiej literatury, on nabierał też takiego ducha patriotycznego. I bardzo, mimo że wzrastał już, urodził się w tym czasie, kiedy w zasadzie drugie czy trzecie pokolenie już urodziło się w tym okresie zaborów, on jednak i z domu, i z własnych obserwacji wyciągał takie bardzo silne wnioski, że trzeba to przerwać, trzeba coś z tym zrobić. I jednocześnie, nie mając zbyt wielu środków, żeby wpływać na zmianę sytuacji, w której żył, wybierał to, co mógł, to, co miał pod ręką, a miał swój talent pisarski, który już wtedy czuł, że go ma i pragnął o tym pisać. Stąd w wielu swoich późniejszych utworach i w tych pierwszych, którymi właśnie debiutował, umieszczał historię właśnie tej warstwy społecznej, jaką byli chłopi. Widział w tej grupie społecznej ogromną siłę do właśnie przezwyciężenia, do walki z zaborcą i widział w tej grupie taką prawdziwą, szczerą chęć zmiany tej sytuacji życiowej, w której oni wszyscy się przecież znajdowali. Widział w tej grupie taką grupę, która najsilniej stawia opór w codziennych czynnościach, w codziennym swoim życiu. Stawia opór zaborcy, chociażby na przykład przez silne trwanie w wierze przy kościele katolickim czy przy kościele unickim tutaj na naszych terenach właśnie bardziej wschodnich, podlaskich. I kiedy miał tutaj przyjechać właśnie w roku 1889, w tym widział swoją największą szansę jako młody, początkujący pisarz, że będzie mógł, przyjeżdżając tutaj na te tereny, obserwować, jak chłopi żyją, jak wygląda ich codzienność, jak, w jaki sposób oni faktycznie przeciwstawiają się zaborcy. I dlaczego on tutaj w ogóle przyjechał? No przecież nie przede wszystkim po to, żeby obserwować, czy jak żyje szlachta, czy jak żyją chłopi, bo głównym powodem była po prostu praca. Stefan Żyromski przyjechał tutaj na nasze tereny przede wszystkim z powodu pracy. Dlatego, że oprócz tego, że był początkującym pisarzem, który niewiele zarabiał i po prostu dokuczała mu tak zwana bieda, nie było go stać bardzo często na posiłki, nie było go stać na to, żeby kupić sobie obiady. Kiedy zbliżała się zima, bardzo często nie miał odpowiedniego okrycia wierzchniego i chodził w letnim palcie. Mieszkał w pokoju razem z kolegami, we dwóch, we trzech, zajmowali jeden pokój z jednym łóżkiem, gdzie jedna osoba spała na łóżku, reszta na podłodze i się zmieniali na przykład. Więc naprawdę to był bardzo trudny okres w jego życiu, bo to jest już czas, kiedy nie żyje jego mama, nie żyje tata. I on w zasadzie nie odziedzicza po nich żadnego majątku, więc jest naprawdę bardzo biednym człowiekiem. I sytuacja życiowa, finansowa zmusza go do tego, żeby zamiast skupiać się na rozwijaniu talentu pisarskiego, musi szukać pracy, a szuka jej jako nauczyciel. Wtedy mówiło się, że jako tak zwany guwerner, czyli taki prywatny nauczyciel, uczący dzieci najczęściej w ziemiańskich dworach. Jeden z takich dworów znajdował się wtedy niedaleko Siedlec w Łysowie. W Łysowie na Podlasiu, jak określa to Stefan Żeromski, również w swoim dzienniku, w swoim pamiętniku, który w tym czasie, w tym okresie skrupulatnie zapisywał. I w tym Łysowie znajdował się dosyć duży majątek, majątek państwa Dobrzyńskich. Natomiast w tym majątku mieszkała, akurat w tym konkretnym dworze, mieszkała jedna z córek państwa Dobrzyńskich, pani Aniela Żążewska, która miała syna Adasia. Ona była akurat wdową po Adamie Żążewskim, też słynnym wówczas literacie, krytyku literatury i pisarzu, i poszukiwała nauczyciela dla swojego syna, ponieważ ten miał zdawać egzaminy do gimnazjum kieleckiego, czyli tego samego, które wcześniej, kilka lat wcześniej ukończył Stefan Żeromski, więc wydawał się odpowiednim kandydatem, a jeszcze dodatkowo był znany, jakby polecony Anieli Żążewskiej przez panią Lucynę Żółkowską, która z kolei była wychowanką pobliskiego do Łysowa dworu w Padkowie Pruskim. W Padkowie Pruskim właścicielem ówcześnie w tym okresie był brat pani Lucyny Żółkowskiej, pan Adolf Kopeć. I pani Lucyna, która mieszkała już wtedy w Kielcach, poznała Stefana Żeromskiego i wiedząc, jakim jest człowiekiem, wiedziała też, że szukał pracy, poleciła go właśnie swojej kuzynce do pracy w łysowskim dworze. Też tak naprawdę ten przyjazd Stefana Żeromskiego w roku 1889 stał pod dużym znakiem zapytania, dlatego że Stefan Żeromski był w tym okresie bardzo chory. Dziś nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo znamy jego dalszą część życia. Wiemy, że napisał wiele wspaniałych powieści, ale w tamtym konkretnym momencie, w roku 1889, Stefan Żeromski miał początki takiej choroby, którą dzisiaj byśmy wyleczyli z łatwością, ale w drugiej połowie XIX wieku zapalenie okostnej, czyli tak zwana potocznie choroba zwana próchnicą kości, przez niego samego zwana w jego dzienniku próchnicą kości, i to dodatkowo próchnicą kości jednej z jego dłoni, jeżeli dobrze się wczytamy w dziennik, to chyba chodziło o lewą dłoń, ale nie wiem, czy nie upisał. Powiem szczerze, nie udało mi się tego nigdzie znaleźć. Czy Stefan Żeromski mógł być leworęczny? Chyba nie. Chyba to nie była jego dłoń dominująca, ale musiał się oszczędzać, bo był to stan zapalny organizmu, który tak naprawdę postępował. I kiedy tylko pojawiły się pierwsze objawy bólu właśnie w lewej dłoni, no oczywiście zaczął szukać pomocy. Zgłosił się do lekarza. I okazało się, że tą dłoń trzeba operować. Dzisiaj zapalenie okostnej byśmy prawdopodobnie wyleczyli antybiotykiem, który znamy już tak produkowany na szeroką skalę po II wojnie światowej. Natomiast wtedy był kompletnie nieznaną rzeczą i nie był stosowaną w leczeniu żadnej z chorób. Wiele osób niestety umierało na choroby, na które my dzisiaj spokojnie możemy sobie znaleźć bardzo szybko ukojenie i wyleczenie, wyzdrowienie. Natomiast Stefan Żeromski niestety musiał być poddany operacji tak zwanego wyskrobania tych kości próchniczych. To był dla niego ogromny szok, kiedy on się o tym dowiedział. Co prawda chodziło tylko o dłoń, ale niestety wiedział, że z perspektywą tego, że ta choroba może się dalej rozszerzać i rozprzestrzeniać. I na pierwszą operację pojechał do Krakowa w czerwcu 1889 roku z polecenia kolegi i tak naprawdę ten pierwszy zabieg okazał się nieudany. Oczywiście sama podróż do tego Krakowa była dla niego wspaniałym wydarzeniem, dlatego że Kraków znajdował się w zaborze austriackim wówczas i podróż do Krakowa to było tak naprawdę przekroczenie ówczesnej granicy państwowej. Dzisiaj my tego już tak nie czujemy, nie widzimy tej różnicy, ale on wtedy musiał mieć specjalną przepustkę i zgodę na to, żeby przejechać do sąsiedniego zaboru, tak jakby, czyli do zupełnie innego państwa. I on jakby jadąc tam, też no, żył oczywiście tą chorobą, ale jak to Stefan Żeromski, człowiek, który chłonął cały świat dookoła siebie, bo był wspaniałym obserwatorem tego, co się dzieje, tego, jak się ludzie zachowują, on też jakby starał się chłonąć ten Kraków, do którego przyjechał po raz pierwszy i do którego przyjechał, no co prawda, na operację, ale też jako turysta. Był na Wawelu, był w kaplicy katedry wawelskiej. Widział miejsca pochowania znanych bohaterów narodowych, jak chociażby Kościuszki, Piotra Skargi. Więc widząc to wszystko, on jeszcze bardziej wpadł w te takie uczucia nostalgii patriotycznej. To mu bardzo dużo dało też pod względem duchowym ta podróż, bo i wtedy też odwiedził krakowskie sukienice, w których znajdowała się wystawa, galeria najwspanialszych dzieł malarskich polskich. I też miał tam okazję zobaczyć tego tak zwanego większego świata.
1: Myślę, że też porównał sobie, jak wygląda życie w innym zaborze, bo może jednak były różnice.
0: Tak, dokładnie. Dokonał sobie kilku takich różnych zapisków o tym zaborze austriackim, również odnośnie rozmów, które odbywał, czy chociażby z dorożkarzem, który go wiózł z dworca, który go podwoził, zapisał parę tych rozmów, które później też jakby z tego dziennika wykorzystywał w swoich dziełach, w swoich powieściach, więc ta podróż też mu bardzo, bardzo dużo dała. Natomiast wracając do tematu chorej dłoni, no to niestety ten zabieg, on się udał na tamten moment, natomiast dłoń się niestety nie zagoiła, nie udało się usunąć wszystkich ognisk tych próchniczych dłoni i niestety musiała być powtórzona. Powtórzona została we wrześniu tego samego roku w Warszawie i tak naprawdę polegała na tym, że trzeba było wyciąć całą kość śródręczną lewej dłoni. Też bardzo, bardzo poważny zabieg i no w zasadzie taki stawiający pod znakiem zapytania to, czy on będzie mógł w ogóle tej dłoni później używać. Ta rana się bardzo długo nie goiła, niestety, i w zasadzie w momencie, jak on przyjeżdża już tutaj na nasze tereny, po pobycie w Krakowie, po pobycie w Warszawie, już wie w listopadzie, że został przyjęty na posadę u Anieli Rzężewskiej we dworze w Łysowie. Już się szykuje w listopadzie właśnie do tego przyjazdu, te bóle ręki zaczynają się nasilać. Ale nie tylko to, bo niestety również wtedy zaczynają się jego pierwsze problemy ze wzrokiem. W październiku zaczynają go kłuć oczy, tak to opisuje, że jest to taki kłujący, pulsujący ból. I generalnie po kilku wizytach u różnych lekarzy okazuje się, że po prostu ma zapalenie oczu i rozwija się też stan zapalny w oczach, ale też przede wszystkim rozwija się krótkowzroczność. I to, co zalecają mu lekarze, to przede wszystkim nie czytać albo czytać mniej i nie pisać. Czyli coś, co dla młodego, początkującego pisarza jest po prostu druzgocące. On nie może czytać i nie może pisać, a całym sobą chce to robić. Zresztą tak naprawdę ze wszystkich dostępnych mówów czas rozrywek, a nie było ich tak wiele, jak my dzisiaj mamy chociażby pełny wachlarz, pełny dostęp różnego rodzaju rozrywek, no to czytanie było naprawdę jedną z jego głównych i rozrywek, ale też i pasji. Więc usłyszenie czegoś takiego od lekarza przez młodego człowieka to jest zadawanie sobie pytania o to, jaki jest sens mojego dalszego życia. I rzeczywiście, kiedy weźmiemy jego dziennik z tamtego okresu i zaczynamy czytać wpisy, to one są po prostu pełne depresyjnych wyznań na temat tego, że w zasadzie chyba czeka go już tylko śmierć. Że chciałby mieć jeszcze tylko rok, przynajmniej jeden rok życia w spokoju, żeby mógł opisać to, co siedzi w jego duszy, żeby mógł opisać to, co chce przekazać światu. I my dzisiaj wiemy, że to się potem udaje, prawda? Natomiast on w tamtym konkretnym momencie, przyjeżdżając tutaj do pracy w Łysowie, jest człowiekiem po prostu pogrążonym w depresji. Jest człowiekiem chorym. Jest niestety człowiekiem, który nie widzi żadnej przyszłości, jeżeli chodzi o jego osobę. Ma jakąś tlącą się nadzieję, że może będzie lepiej, natomiast te wpisy, które czytamy w dzienniku, raczej jednak przeważają te wpisy negatywne i takie pełne smutku, takie pełne też osamotnienia, bo on się po prostu czuł samotny. W zasadzie na stacjach mieszkał z kolegami, miał jednego serdecznego przyjaciela, no ale tak naprawdę wyjeżdżając musiał go zostawić. I czuł się też po prostu bardzo samotny. Przyjeżdżając tutaj na Podlasie, do Łysowa, on też tutaj nikogo tak naprawdę nie znał, bo był człowiekiem z polecenia, nie przyjeżdżał do kogoś znajomego. Przyjeżdżał do obcych ludzi, w obcy teren, do jakiegoś dworu położonego pośrodku pól i lasów na Podlasiu.
1: Ale jednak się tam odnalazł i chyba nawet się zakochał, z tego co słyszałam.
0: Tak, i to jest dalsza część historii, do której możemy bardzo szybko przeskoczyć i zaraz do niej przeskoczymy. Tylko dlaczego ja tak dużo mówię o tym, kim on był w momencie, kiedy tu przyjeżdżał, bo to pozwala nam zrozumieć to, co się stało później w jego życiu i dlaczego tak bardzo i Siedlce, i Łysów stają się ważne później i w jego twórczości, i dlaczego tak bardzo zostają w jego pamięci. On przyjeżdża tutaj zbolały, przyjeżdża dokładnie 2 grudnia 1889 roku, więc przyjeżdża też w takim dosyć nieciekawym okresie, takiej troszeczkę listopadowo-grudniowej ciemności i pomieszanej pogody, deszczu ze śniegiem, no, w niezbyt przyjemnej aurze. Też nie oszukujmy się, ale niestety jesienią i zimą krajobrazy nie są zbyt urodziwe. Więc przyjeżdża i pierwszy jego zapis z pobytu na Podlasiu, z pobytu już w Łysowie, z 3 grudnia, czyli z kolejnego dnia od przyjazdu, brzmi mniej więcej, zaczyna się takimi słowami, że wczoraj przyjechałem tutaj na Podlasie, przyjechałem po to, żeby umrzeć wśród nieznanych mi osób, których kochałem od dawna. Pisze też coś takiego i to jest ta iskierka nadziei, że przyjechałem, aby odpocząć po burzach. Więc jest to ta iskierka nadziei, że może tu odpocznie, może dozna tu jakiegoś wytchnienia, ale z drugiej strony pisze, że żeby umrzeć wśród nieznanych mi ludzi, których kochałem od dawna. Tymi kochanymi od dawna ludźmi są właśnie ci, o których wspomniałam wcześniej, czyli właśnie chłopi, bo on ich po prostu kocha, on ich podziwia. Jako tą warstwę społeczną, która jest najodważniejsza w jego oczach. On ich podziwia i jest to pewnego rodzaju miłość do tej grupy społecznej, którą on pragnie obserwować, pragnie opisywać, pragnie podkreślić ich ważność, bo zazwyczaj za tą najważniejszą warstwę społeczną uważa się szlachtę i w tamtym okresie również, bo to są osoby decyzyjne, mające wpływ na wiele rzeczy. Jednak on nie upatruje w szlachcie tego odzyskania niepodległości, tylko właśnie w chłopach.
1: Ale to jest ciekawe, bo w sumie on był pozytywistycznym pisarzem, a to jest takie młodopolskie bardziej.
0: Tak, dokładnie. Troszeczkę może takie pomieszanie, ale trochę chyba on żyje na przełomie tej epoki. On się też wychowuje na pozytywistach. On tak jakby też może trochę konkuruje z pozytywistami, tak jak Bolesław Prus na przykład, który żyje w podobnym okresie, może jest trochę starszy od niego, ma z nim kontakt, znają się już później, w późniejszym okresie życia. Więc może jest to też jakaś forma konkurencji, natomiast jak się czyta dzienniki Żeromskiego, to raczej wygląda na to, że on widzi rzeczywiście, to jest jego szczera, głęboka wiara właśnie w tą warstwę społeczną, jaką są chłopi, jako taki jego pomysł na to, żeby tchnąć w ludzi ducha walki, żeby tchnąć w ludzi nadzieję. Zobaczcie, są ludzie, którzy może z pozoru nie mają nic, bo nie mają majątku i są zniewoleni pod różnymi względami, i materialnymi, ekonomicznymi, i narodowościowymi, a jednak potrafią żyć wolnie i potrafią jasno i wyraźnie powiedzieć: tego nie zrobię, tu nie pójdę, że się nie sprzedam, tak? Chociażby. I on to bardzo też ciekawie w swoim dzienniku opisuje i wykorzystuje w późniejszych swoich utworach. I w takim oto klimacie on tutaj do nas przyjeżdża. I teraz dlaczego mówię, że to wszystko jest takie szczególne? Dlatego, że kiedy czytamy sobie dzienniki i lektura pierwszych stron chociażby z jego pobytu, raczej dostarcza nam takich informacji, że może trochę czuł się tu przejazdem, że może właśnie nie wiedział, jak on się tutaj poukłada. Natomiast później to jest to, co ty wspomniałaś, że wszystko zaczyna się zmieniać, bo zaczyna poznawać tych ludzi, do których przyjechał, zaczyna poznawać okolice, w której mieszka i zaczyna powoli się w tej okolicy zakochiwać, po prostu. Zaczyna zakochiwać się w krajobrazach, bo zima kiedyś ustępuje, prawda? Przychodzi piękna, wspaniała wiosna. Razem z wiosną przychodzą cieplejsze uczucia, które zaczyna żywić najpierw do swojej chlebodawczyni, że tak powiem, czyli do Anieli Żążewskiej. On po prostu na początku spędza z nią wszystkie popołudniowe, długie wieczory. Ona pięknie gra na fortepianie, on słucha jej koncertów. Ona jest też żoną pisarza, którego on podziwiał. Oczywiście byłą żoną, bo jest w tym okresie już wdową. Pięknie się wysławia, zwiedziła mnóstwo krajów, była we wspaniałych miejscach, mają wiele tematów do rozmowy. On jest nią też w pewnym sensie zauroczony, mimo że ona jest od niego sporo starsza. Natomiast ponieważ spędzają ze sobą dużo czasu, ona też daje mu dużo uwagi, ale też i zaczyna się nim opiekować, bo kiedy dowiaduje się, że on jest chory i właśnie ma między innymi chorą dłoń i uwaga, w czasie pobytu w Łysowie pod koniec grudnia, dokładnie 22 grudnia 1889 roku, on musi wrócić do Warszawy na trzecią operację ręki. Więc on z tego Łysowa wraca do Warszawy, znowu jest operowany i żeby móc zdążyć wrócić na Wigilię, bo wyjeżdża 22 i żeby móc zdążyć wrócić 24 z powrotem tutaj, żeby spędzić święta już jakby w miejscu, w którym zamieszkuje i w którym no, znajdują się w danym momencie najbliższe dla niego osoby, to musi to zrobić szybko, więc poddaje się tej operacji bez znieczulenia. Ma tą dłoń ponownie otwieraną i czyszczoną, po prostu na żywca, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli.
1: To nawet trudno sobie teraz wyobrazić w tych czasach.
0: Tak, trudno sobie wyobrazić w ogóle taką odwagę do podjęcia takiej decyzji, więc zobaczmy, jak zmienia się jego postawa w przeciągu zaledwie miesiąca, nawet mniej, 3 tygodni. Jak jego bardzo przekonuje to ciepło, które on dostaje we dworze w Łysowie. On zostaje tam po prostu bardzo dobrze przyjęty. To, co jeszcze dostaje we dworze w Łysowie, to własny pokój. On prawdopodobnie pierwszy raz od bardzo dawna ma swój własny pokój, własne łóżko, bibliotekę, ma dostęp do książek, ma dostęp do czasopism, magazynów, ówcześnie zbieranych przez byłego męża Anieli Żążewskiej. On w tej bibliotece czuje się jak ryba w wodzie, ma tam swoje ukochane książki i też wiele książek patriotycznych, chociażby dotyczących powstania listopadowego, które zbierał i kolekcjonował mąż Anieli Żążewskiej, Adam Żążewski. I on po prostu no, trafia w najwspanialsze dla niego w tym momencie możliwe miejsce, bo trafia do takiego azylu trochę. trafia też do miejsca, gdzie zaczyna jeść regularne posiłki. Ja wiem, że to może brzmi śmiesznie, bo Stefan Żeromski to przecież jest wielki pisarz, ale on w tamtym okresie nie był wielkim pisarzem. I naprawdę to, co dostaje w tym dworze w Łysowie, to dostaje normalność. Taką, jaką byśmy my dzisiaj nazwali normalnością. Kończą się pewne jego problemy i zaczynają się te lepsze dni w jego życiu. Z wiosną przychodzi kolejne uczucie do pani Natalii Foyt. Różnie się to nazwisko zapisuje przez F-A-T-T-Y-T-T, ale ponieważ pochodzi gdzieś tam prawdopodobnie z języka węgierskiego, nie czytamy go Fight, tylko Foyt. Ale fight, myślę, też byłoby jak najbardziej poprawnie, bo myślę, że wiedzielibyśmy, o co chodzi. Ta pani zamieszkuje sąsiedni dwór, dwór w Padkowie Ruskim, który leży między Łysowem a Padkowem Pruskim, z którego został Stefan polecony. Więc te trzy dwory są dosyć blisko od siebie, mniej więcej w odległości powiedzmy około 5 kilometrów, dzisiaj może troszkę mniej, 3 do 5. Ale to są takie główne dwory ziemiańskie, które tworzą ówczesny krajobraz tamtej okolicy. I w tym drugim dworze ta pani Natalia Foyt to nie jest tak naprawdę obca osoba. To jest tak naprawdę siostra Anieli Żążewskiej, która ma zupełnie inne usposobienie niż Aniela Żążewska. Nie jest taką światową kobietą jak Aniela Żążewska, ale jest spokojną, delikatną domatorką, w której Stefan Żeromski zaczyna dostrzegać również pewien rodzaj ciepła, również pewien rodzaj takiej bliskości zaczyna z nią czuć po kilku rozmowach, po kilku spacerach. No i zaczyna przekierowywać w zasadzie z Anieli Żążewskiej, zaczyna przekierowywać swoje uczucia na panią Natalię. Ale na przeszkodzie, jakby szczęśliwemu zakończeniu, stoi fakt, że pani Natalia jest mężatką. Jest ówcześnie żoną lekarza Michała Foyta, który jest w zasadzie właścicielem całego majątku i posiada dwie córeczki. Więc w tym okresie kierowanie uczuć na mężatkę to już jest pewien skandal, prawda? Natomiast pani Natalia nie pozostaje obojętną wobec Stefana. Ona też zaczyna wobec niego kierować takie cieplejsze uczucia. Częściej z nim rozmawia, częściej chadzają na spacery. I to w zasadzie tak trwa aż do lipca, sierpnia kolejnego roku 1890 już, gdzie ta ich znajomość staje się coraz bliższa. Oczywiście jak ktoś przeczytał dzienniki albo będzie je czytał, to dowie się dużo więcej pikantnych szczegółów na temat rozwoju tej relacji i też pewnego rodzaju romansu. Natomiast mi się wydaje, że w tamtym okresie, biorąc to wszystko pod uwagę, co powiedzieliśmy sobie o Stefanie Żeromskim, może w takim trochę przydługim wstępie, to nas ukierunkowuje też na to, czemu on tak bardzo lgnął. Najpierw do Anieli Żążewskiej, z którą czuł taką bliskość, czuł się zaopiekowany dzięki niej, a później z Natalią Foyt, z którą po prostu z kolei czuł możliwość nawiązania już takiej relacji na zasadzie bardziej bratniej duszy, takiej osoby bardziej dla niego. Oczywiście i w jednym i w drugim przypadku niezbyt trafnie ulokował swoje uczucia i tak naprawdę nie nam to oceniać, tak mi się wydaje, z perspektywy czasu. Natomiast wiemy, że obecność tych dwóch pań i później jeszcze trzeciej pani, bo jeszcze powinniśmy wspomnieć o Stanisławie Levinson. To była nauczycielka córek pani Natalii, z którą troszeczkę flirtował, ale jak się wczytamy w dzienniki, to nie wiem, czy tak naprawdę powinniśmy ją wymieniać. Dlatego, że z nią to była bardziej taka gra, która miała polegać na tym, że on flirtuje z panią Stanisławą po to, żeby odciągnąć uwagę innych, zwłaszcza plotkarzy, od jego relacji z panią Natalią. Więc on rzeczywiście z tą panią Stanisławą spacerował, trzymali się pod rękę i przy stole z nią flirtował i sobie rozkosznie gawędzili, ale chyba to bardziej było takie troszeczkę na pokaz, żeby odciągnąć uwagę ludzi od tego, co on tak naprawdę czuje do pani Natalii. Więc świetny materiał na naprawdę dobry film, bardziej chyba nawet na serial, bo sami państwo słyszycie, że można byłoby to zrobić w wielu, wielu ciekawych odcinkach. Nie wdaje się w szczegóły tych relacji, one zajmują sporo miejsca w dzienniku Stefana Żeromskiego, ale jeżeli chcemy popodróżować śladami Stefana Żeromskiego na Podlasiu przez Siedlce do Łysowa, to tak naprawdę musimy sięgnąć po te dzienniki.
2: SK Siedlce. SK Siedlce.

0: Adam Serlock, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: Radio.

0: promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności.
3: Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
6: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
7: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl. Autopromocja.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: I po reklamie.

wsiadła ta psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.